0: Marek,
1: Alek,
2: Piotrek.
3: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.
4: Homo homini.
5: Ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.

Karol Strasburger, witam Państwa, miło, że jestem dziś z Państwem. Radio Pogoda gra świetną muzykę, jest radiem, którego słucham, więc gorąco Państwa wszystkich pozdrawiam.

0: Radio Pogoda.
1: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek.

pomidory. Addio, ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż was świeży miąż. Te witaminy przebogaty. Adio pomidory, adio.

i dziewczyna, i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiat naszych ciał. Porwał dziewczę

Addio ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty, addio pomidory, addio utwory.

Nazywam się Aldona Orman i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Bądźcie uśmiechnięci, szczęśliwi i właśnie pogodni razem z tą piękną muzyką w Radiu Pogoda.

0: nami noc. W górach w śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra Lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio, jesteś.

0: Panna Krysia, Panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu Orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, pucio, pucio. Jesteś pytany.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum na parkiecie tłumaczy.

teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.

ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio! Bucio!

o nieznajoma i piękna pani. Wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoje

Lecz serce moje śni, madam, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast twą całą

0: serce moje śni, madam, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miastwą calować dłoń, madam, calować usta twe.
1: Radio Pogoda.

0: Witam Państwa bardzo serdecznie, Adrianna Biedrzyńska i chciałam przypomnieć, że słuchają Państwo Radio Pogoda.
1: Panowie może mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to

0: Autopromocja.
1: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
2: Zawsze się sprzeciwiałam wiecznym utyskiwaniom niektórych krytyków, którzy mówili, dlaczego pani nie śpiewa standardów, tylko pani idzie w pop i tak dalej. Dlatego, że mi się to podoba.
1: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem. Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszamy Monika Tarka i
4: Ewa Bem.
0: Autopromocja.
3: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
5: Sprzątanie po burzach i ulewach na Podkarpaciu i w Małopolsce. Są śledztwa w sprawie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, informuje prokuratura. Zajrzymy też na Mundial.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
3: Michał Pierzchała, dzień dobry.
5: Dzień dobry. Zalane ulice, podtopione posesje, drzewa na drogach i setki interwencji strażaków to krajobraz po przejściu silnych burz i ulew przez głównie Małopolskę i Podkarpacie. Najtrudniejszą sytuację notowały Kraków, Biały Dunajec na Podhalu i Stalowa Wola na Podkarpaciu. Tam burze z gradem i ulewy były najsilniejsze. Do późnych godzin trwało wypompowywanie wody z zalanych posesji. Jak mówi Krystian Bąk ze Straży Pożarnej w Stalowej Woli, nad miasto nagle nadciągnęła ściana deszczu.
6: Tak jakby ktoś puścił wodę z prysznica, ale to było tak to może troszkę nagle, że nawet człowiek się nie spodziewał, że z takiej chmury może tyle wody spaść.
5: Front burzowy powinien opuszczać Polskę, a pod koniec tego tygodnia czekają nas tropiki. 45-letni górnik zginął wieczorem w katowickiej kopalni Murski Staszic, podała Polska Grupa Górnicza, do której należy zakład. Pracownika przygniotła bryła kamienia. To w tym roku trzeci śmiertelny wypadek w polskiej kopalni węgla kamiennego i piąty w całym polskim górnictwie. Są dwa śledztwa w sprawie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Dotyczą zawyżenia czasu pracy i nieuzasadnionych dochodów. Śledczy zajmą się też wątkiem tzw. saloniku VIP, gdzie politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być obsługiwani poza kolejką, mówi prokurator Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.
7: Bierzemy pod uwagę, że do przesłuchania będzie, mówimy tutaj o więcej niż 50 osobach. Mówimy tutaj o lekarzach, personelu, pracownikach recepcji, zarządzie dyrekcji, radzie nadzorczej, funkcjonariuszach z warszawskiego ratusza, jak również o innych osobach, których konieczność może się pojawić.
5: Do śledczych wpłynęły 4 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w Szpitalu Południowym w Warszawie. Szczęśliwy, ale zmęczony, tak o sobie mówi Lionel Messi po wygranym meczu Argentyny z Austrią 2-0. Messi zdobył oba gole dla swojej ekipy i pobił strzelecki rekord wszechczasów w Mistrzostwach Świata. Ma na koncie już 5 bramek w tym mundialu, a 18 od początku kariery, o 2 więcej od rekordzisty przed startem turnieju Niemca Miroslava Klozego. Z kolei ulewa z piorunami, jaka przeszła nad Filadelfią, spowodowała długą przerwę w meczu Francja-Irak w piłkarskich Mistrzostwach Świata, lecz nie popsuła fety kibicom reprezentacji trójkolorowych. Fani bardziej niż na pogodę narzekali na ceny biletów, które zapewne wynagrodził im wynik pojedynku 3-0. W tej samej grupie Norwegia pokonała Senegal 3-2 i Norwegowie i Francuzi, a także wspomniani wcześniej Argentyńczycy zapewnili sobie awans do 1/16 finału.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
3: Uwaga pasażerowie warszawskiego transportu publicznego. Od wczoraj zmieniła się lokalizacja przystanku Stawki. Został on przeniesiony na aleję Jana Pawła II, około 40 metrów za dotychczasową lokalizacją. Zmiana dotyczy nocnych linii N. Przystanek funkcjonuje jako ten na żądanie.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
8: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
9: Sponsorem programu jest Dekar, dealer Renault oferujący Renault Captur w wersji hybrydowej, benzynowej lub LPG. Dekar.pl.
1: Pogoda w Warszawie.
3: Przed nami w Warszawie upalny tydzień. Dzisiaj możemy spodziewać się, że na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 stopni, ale już jutro ta temperatura podskoczy do prawie 30 stopni i utrzyma się właśnie na takim poziomie. Możemy spodziewać się sporej dawki słońca i sporej dawki chmur. Nie powinno padać. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro również będzie sporo chmur, ale synoptycy wciąż nie przewidują opadów deszczu.
1: Radio Pogoda.
9: Sponsorem programu był Dekar, dealer Renault oferujący Renault Captur w wersji hybrydowej, benzynowej lub LPG. Dekar.pl.
1: Pogodny poranek, Radia Pogoda.
4: 6:04, Asia Kruk, dzień dobry. Proszę Państwa, jeśli jakaś aktywność fizyczna na świeżym powietrzu, jakiś spacer, to właśnie teraz. Przemiły chłodek na świecie, a później, jak wiadomo, będzie gorąco. Dzisiaj wtorek, 23 czerwca, 174 dzień roku, do końca roku 191 dni, do końca astronomicznego lata 91. Słońce wstało 15 po czwartej, zajdzie minutę po godzinie 21. No i najważniejsze dzisiaj, Michale, wszystkiego najlepszego.
10: Dziękuję, a z jakiej okazji?
4: Dzisiaj jest Dzień Ojca.
10: A no tak.
4: No właśnie. No, a ty przecież tatusiem jesteś. Dzisiaj także Dzień Wędkarza. Ja nie mówię, że każdy wędkarz powinien być ojcem, a każdy ojciec wędkarzem, ale to się jakoś godzi. No, sami państwo chyba stwierdzają, że tak. Ty już jesteś wędkarzem, Michale?
10: Raz byłem.
4: Ale to jeszcze wszystko.
10: Ale z tatusiem poszedłem.
4: A, no widzisz.
10: Zarzuciłem, no i raz. I
4: udało się.
10: Potem przeszło.
4: Wszystko przed tobą. W każdym razie, proszę państwa, wszystkiego najlepszego z okazji tego nadchodzącego dnia. Cliff Richard, Drifters, na początek w Radiu Pogoda.

0: Hej przyjaciele, grupa o wdzięcznej nazwie Babsztyl, to już za nami muzycznie. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii, ale jest 6:12. Dobry czas na przegląd porannej prasy, Michale.
1: A to prawda i na początek Gazeta Wyborcza. Tutaj na pierwszej stronie apel polskich i ukraińskich redakcji. Godzina próby dla obu narodów to tytuł tego artykułu będącego właśnie apelem. I przeczytam Państwu fragment. Mamy świadomość tragicznych momentów polsko-ukraińskiej historii, które politycy wykorzystują do swoich własnych celów. Dziś jednak nasze wspólne zadanie to powstrzymanie putinowskiej Rosji, piszą w oświadczeniu polskie i ukraińskie media. I tutaj lista redakcji rzeczywiście spora. Cały czas jest to nawiązanie do tej sytuacji związanej z odebraniem orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu przez prezydenta Nawrockiego. No i taki ton wypowiedzi z obu stron, niepojednawczy zdecydowanie. O tym też trochę na pewno mówimy w wiadomościach w Radiu Pogoda. Na ten apel dzisiaj w Gazecie Wyborczej. W tej samej gazecie również artykuł o tym, że możliwe, że polski samochód elektryczny, tak?
0: Wyjedzie na drogi.
1: Zmieni nazwę. Że już nie będzie to Izera, tylko to będzie Polon. Być może.
0: Naprawdę?
1: Ja też bym wolał, wiesz, jakąś taką bardziej klasykę. Poldek.
0: No właśnie.
1: Poldkiem to bym
0: ale
1: się...
0: Ale Izera ładnie.
1: Ładnie było. No, to jest na razie artykuł ze znakiem zapytania, także
0: no
1: zobaczymy.
0: Pewnie.
1: No dobrze, to jeszcze mam prasę kolorową tutaj na biurku. Tematy, no, przeróżne w tejże właśnie prasie. No, na przykład w Superekspresie na trzeciej stronie artykuł o tym, że posłowie PiS w trakcie obrad Sejmu postanowili wybrać się do lodziarni, bo było gorąco.
0: Słusznie.
1: Też tak uważam. Mhm. A w fakcie na ostatniej stronie David Beckham, który wygląda jak młody bób. Znaczy jest zdjęcie piłkarza z bobem właśnie, bo jak zakończył karierę w reprezentacji Anglii, to wyjechał na wieś, tam kupił posiadłość i założył ogródek.
0: I ma świeżutki teraz.
1: I ma świeżutki bób,
0: i
1: więc...
0: I tak trzeba żyć
1: tak
0: właśnie.
1: Jest, to też jest jakiś plan.
0: A właśnie.
1: A ja pastę z bobu kupiłem sobie parę dni temu.
0: Bardzo słusznie, bo jest bardzo zdrowa i dobra. A po ile bób u Państwa? Bo dla mnie na razie za drogi, no 15 zł za pół kilo, to jednak trochę przesada. Ile u Państwa?

Pogodny poranek w Radiu Pogoda, prawie 20 minut po godzinie 6. Proszę Państwa, proszę na siebie uważać. Dlaczego o tym mówię? No dlatego, że ja wczoraj nie uważałam. Dość rozgrzana, naprawdę bardzo rozgrzana po jeździe na rowerze. Weszłam na chwilę do pomieszczenia, które było bardzo mocno klimatyzowane. No i dzisiaj, proszę Państwa, efekt jest taki, że nie mogę patrzeć w prawo. Znaczy tylko oczami, głową nie za bardzo i boli mnie lewa ręka. Po prostu przypięło mięśnie. Gdyby Państwo mieli jakieś sposoby na takie właśnie dolegliwości i wiem, że to od klimatyzacji, to bardzo proszę o pomoc. 22 444 4004. Już się posmarowałam jakąś maścią przeciwbólową, ale to chyba nie działa.

0: Autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku, od 18. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: To się dzieje naprawdę. Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Aries Motor, dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda myślnik ariesmotor.pl.
3: Została ostatnia reklama.
9: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
10: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.

0: Irena Jarocka i Beatlemania Story. Tak Państwa budzimy najpiękniejszymi melodiami. Za chwilę do nich wracamy. Będzie Ewa Śnieżanka i Był taki walc, a wiemy, że Państwo kochają tę piosenkę, zwłaszcza żeńska część audytorium Radio Pogoda, ale teraz 6.31. Co w wiadomościach ważnego usłyszymy dzisiaj? Co przygotowują reporterzy, powie Michał Pierzchała.
1: Mamy wtorek, a więc posiedzenie rządu dzisiaj się odbędzie. Przekażemy Państwu ustalenia, jakie podjęli ministrowie. Politycy zresztą dzisiaj w rozjazdach i o tym też będziemy mówić, bo premier przyleci na Węgry, tutaj niedaleko Budapesztu. Spotkanie z szefami rządów Węgier, Czech i Słowacji. Ma to być pierwszy szczyt Grupy Wyszehradzkiej na poziomie szefów rządów od ponad 2 lat. Z kolei wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz jest w Hiszpanii, a prezydent Karol Nawrocki będzie dzisiaj w Turcji. W Bieszczadach, to kolejny temat, pierwsze niedźwiedzie zostały przeniesione w inne, oddalone od zabudowań miejsca. I pytanie, co dalej? Kto będzie obserwować, czy ponownie może właśnie zbliżają się do domów i co wtedy? Poszukamy odpowiedzi na te pytania. O wakacjach także powiemy, bo to przecież już za kilka dni koniec roku szkolnego. No i zacznie się.
0: No i zacznie się właśnie. A czy dzieci chodzą jeszcze do szkoły w tym ostatnim tygodniu po...
1: A mogłabyś mnie nie denerwować?
0: A, no właśnie. A twój syn właśnie, młodszy? No,
1: powinien chodzić.
0: A, i nie...
1: Bywa różnie.
0: No dobrze, proszę Państwa, 22 444 40 04, gdyby ktoś dzisiaj był w drodze do szkoły z dzieckiem albo wnuczkiem czy wnuczką.
1: Dzisiaj u mojego syna jest sprzątanie szafki, to będzie.
0: A, to dzisiaj pójdzie tak. Wyjątkowo pięknie. Ewa Śnieżanka.

0: Za 22 minuty będzie 7:00, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzwonią Państwo do nas w różnych sprawach informacyjnie. Bardzo proszę, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Witek. Asiu, wspominałaś agres w ubiegłym tygodniu. Widziałem w sobotę w osiedlowym zielniaku, był 15 zł. O. Wczoraj było po 10. O. Były też czerwone porzeczki i rabarbar.
0: Miłego
1: dnia, a przy okazji życzenia techniczne wszystkim tatusiom, którym zabiegane dzieci zapomną złożyć.
0: Ale chyba nie zapomną złożyć. Dzisiaj Dzień Ojca przypominamy wszystkim dzieciom. 22 444 4004 w każdej sprawie. Agrest, porzeczki. Chociaż wolę czarne niż czerwone. Ale mogą być czerwone. I rabarbar jeszcze do tego. Ale bym jadła, proszę Państwa, i to nawet niekoniecznie w drożdżówce, tylko tak po prostu om, nium, nium, nium, nium, nium. Pogodny poranek w Radiu Pogoda i za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii. Będzie grupa Pod Budą, a później Ewa Bem.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
3: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
2: No racja. On lubi w technologię.
3: No lubi, lubi.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
6: Aries Motor, dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurczełydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Reklama.
12: Drogowskaz. Radia Pogoda.
13: Mamy ważne informacje dla pasażerów komunikacji miejskiej. Od dzisiaj w związku z przebudową ulicy Bartuka do odwołania zawieszone zostaną przystanki Ursynów Północny oraz metro Ursynów. W ich miejsce uruchomiono przystanki tymczasowe zlokalizowane kilkadziesiąt metrów dalej w kierunku ulicy Jastrzębowskiego. Zachowajcie ostrożność.
12: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Przypominamy, po 15 Ewa Bem opowiada o swoich najpiękniejszych melodiach i są to opowieści niezmiernie wzruszające. Gdyby Państwo chcieli posłuchać całości, czyli sięgnąć do tych odcinków, które już były, są na stronie www.radiopogoda.pl. A my wracamy do tematów tu i teraz, bo nam się zrobił taki mały kącik finansowo-kulinarny jakby. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja dzwonię w sprawie bobu. Też interesujący mnie temat, bo lubię jem. Na razie w sklepiku osiedlowym i na ryneczku kosztuje 20 zł za pół kilo.
0: Ile?
1: Więc na razie jadę na mrożony i czekam na obniżkę cen. Serdecznie pozdrawiam z Bydgoszczy. Ula.
0: Bardzo serdecznie pozdrawiamy Pani Ulo. No naprawdę 20 zł za pół kilo, to jest dużo za dużo. Ja szczerze mówiąc wyjadłam już z zamrażarki ten, który zamroziłam sobie rok temu. Tańszy. No to nic, trzeba będzie poczekać. 22 444 4004, po ile u Państwa takie właśnie pyszne rzeczy, z których powinien składać się człowiek w czerwcu. Czyli bób, rabarbar, właśnie agrest, co tam jeszcze? Oczywiście truskawki i czereśnie. Wszystko drogie.

0: Halina Frąckowiak, Serca Gwiazd, przed momentem w pogodnym poranku Radia Pogoda o spadających gwiazdach, których spektakl będziemy mieli już niebawem nad naszymi głowami. Będziemy mówić o tym po godzinie 7 między innymi, ale wcześniej będą wiadomości o 7, Michale.
1: A można te gwiazdy oglądać na przykład leżąc na plaży?
0: Pewnie, że tak.
1: No to jeśli taki
0: jakby
1: spektakl...
0: Jakby ktoś miał plażę.
1: No, można mieć... Wiesz, w pociąg i jesteś.
0: To
1: o
0: prawda.
1: Gdyni będę mówił w wiadomościach, ponieważ nadmorską część kurortu czeka wielka metamorfoza i właśnie niebawem będzie można takie gwiazdy podziwiać zupełnie w nowej odsłonie. Szczegóły za chwilę.
0: Zapraszamy.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych. Autopromocja.
1: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Została ostatnia reklama.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
0: Reklama.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
11: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz po siódmej najlepsze życzenia od Roberta Janowskiego. Najpiękniejsze melodie i w ogóle wszystko naj dla Państwa. A teraz wiadomości.
12: Potężne burze z gradem i ulewami przeszły przez południowo-wschodnią Polskę. Iskrzy na linii Załęski-Nawrocki to ciąg dalszy sprawy orderu Orła Białego. Nadmorską część Gdyni czeka metamorfoza. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina.
11: O!
13: Radio Pogoda. Wiadomości o siódmej.
11: Michał Pierzchała.
12: Potężne burze z gradem i ulewami przeszły przez południowo-wschodnią Polskę. Najmocniej dały się we znaki na Podhalu i Podkarpaciu. Najgorzej było w Krakowie, Białym Dunajcu i Stalowej Woli, gdzie w jednym z tuneli woda z opadów zalała auto po dach. Dziś burze możliwe są w zasadzie tylko w Tatrach i Bieszczadach oraz ewentualnie na Lubelszczyźnie. Tam też najcieplej, chociaż bez skwaru. W całym kraju dość przyjemna, słoneczna pogoda, ale to się zmieni, bo pod koniec tygodnia dotrze do nas fala gorącego powietrza znad Sahary i zrobi się upalnie. Termometry mogą wtedy pokazać nawet 40 stopni w cieniu. Obecnie ekstremalnie gorąco jest na zachodzie Europy, zwłaszcza we Francji. Tam dziś albo jutro mogą zostać pobite rekordy wysokiej temperatury, do teraz wynoszące 46 stopni. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekonuje, że przed odesłaniem orderu Orła Białego do kancelarii polskiego prezydenta przedstawiciele Ukrainy próbowali załagodzić spór i wyjaśnić stanowisko Kijowa. Zełenski mówił o tym w wywiadzie telewizyjnym.
14: Ja zaproponowałem prezydentowi Polski zustrzec.
15: Zaproponowałem prezydentowi Polski spotkanie. Powiedziałem, zorganizujmy wspólną konferencję. Tymczasem prezydent Polski zrobił kolejny krok i stwierdził, że dla Ukrainy nie ma miejsca w Europie, ponieważ jest to niekorzystne dla polskiego rolnika. Mówił to po to, aby później wywierać presję na premiera Tuska i blokować otwarcie kolejnego klastra negocjacyjnego. To są ze sobą powiązane kwestie.
12: Zełenski ocenił też, że prezydent Polski zdecydował się na odebranie mu orderu Orła Białego ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. Jest już odpowiedź prezydenta prezydenta Karola Nawrockiego na wywiad ukraińskiego przywódcy. Jak stwierdził prezydent, Wołodymyr Zełenski myli się, bo spór w ogóle nie dotyczy wewnętrznej polskiej polityki. Dodał, że spór dotyczy postrzegania kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie akceptujemy banderowskiej flagi. Maksymalne ceny paliw. Dzisiaj benzyna 95 kosztuje nie więcej niż 5,98. Olej napędowy 6,11. Nad morską część Gdyni czeka metamorfoza. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina. Kompleks budynków, które będą nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Paweł Radzewicz opowie teraz o tym.
16: Kompleks nowa marina wpisze się w Gdynię znacznie lepiej niż hangary i budynki, które stały tam do niedawna, mówi szef Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski.
17: Te budynki, które tu powstaną, nawiązują przez swój neomodernizm do charakteru centrum Gdyni. Będą paradoksalnie bardziej gdyńskie niż te, które były wtedy budowane.
16: To, co zostanie teraz wybudowane, będzie służyło usługom i biznesowi, ale przede wszystkim żeglarstwu, a przy okazji mieszkańcom i turystom, zapewnia wiceprezes Tomasz Hamera.
18: Taki jest właśnie też cel, żeby to miejsce też uatrakcyjnić i upiększyć, absolutnie zachowując przede wszystkim jego walory żeglarskie, no bo to jest esencja tego miejsca i ta esencja absolutnie tutaj nie tylko musi zostać, ale zostanie.
16: Nowa marina powinna być gotowa za niewiele ponad 2 lata.
12: No i będzie pięknie.
11: No, mamy nadzieję, bo ja jak słyszę zawsze jak, że nowe budynki, kompleks budynków, strefa hotelowa, to zawsze diabeł tkwi w szczegółach, ile tych budynków i jakie będzie ich zagęszczenie. Prawda, gdynianie, kochani? Pozdrawiamy was bardzo serdecznie.
13: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
19: Przemysław Pozowski, zapraszam. No, Messi pobił rekord wszechczasów w liczbie strzelonych goli na mundialu. Argentyńczyk zdobył 2 bramki w wygranym przez jego zespół 2-0 meczu z Austrią. To były jego 17 i 18 trafienie na Mistrzostwach Świata. Wcześniej w 9 minucie meczu Messi nie wykorzystał rzutu karnego. Messiego goni Kylian Mbappé, który strzelił z kolei 2 gole w meczu Francja-Irak. To spotkanie zakończyło się wynikiem 3-0, a dla piłkarza Realu były to gole numer 15 i 16 na Mistrzostwach Świata. Mecz w Filadelfii został przerwany na 2 godziny przez burzę.
20: Sponsorem programu jest Dekar, dealer Renault oferujący Renault Captur w wersji hybrydowej, benzynowej lub LPG. Dekar.pl.
13: Drogowskaz, Radia Pogoda.
21: Na Bielanach trwają prace drogowe w rejonie Heroldów i Improwizacji. Nie wjedziecie w Heroldów od strony Książąt Mazowieckich, a przejazd Improwizacją przy nowym osiedlu jest niemożliwy. Powstanie tam nowa kanalizacja, nawierzchnia, parkingi oraz nasadzenia zieleni. Utrudnienia potrwają do początku listopada. Jedźcie ostrożnie.
13: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
20: Sponsorem programu był Dekar, dealer Renault oferujący Renault Captur w wersji hybrydowej, benzynowej lub LPG. Dekar.pl.
13: Pogoda w Warszawie.
21: Poranek w Warszawie szykuje się raczej pogodny, choć dzisiaj na niebie nie zabraknie sporego zachmurzenia. Zdaniem synoptyków jednak nie powinno padać. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą około 25 stopni i taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro możemy spodziewać się podobnej aury, ale ta temperatura zacznie powolutku iść w górę. W czwartek przekroczy nawet 30 stopni.
13: Radio Pogoda. Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
22: 6 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa.
11: Zygmunt Heiser.
22: Jasia Kruk, witamy we wtorek, 23 czerwca. Mamy 174 dzień roku, do końca roku 191 dni, a do końca astronomicznego lata 91.
11: I piękne lato mamy, chociaż dzisiaj na... A! Na zdrowie, Zygmuncie!
22: Dziękuję bardzo. Coś tu wiesz w studiu.
11: I kicha. No, mnie wczoraj przewiała klimatyzacja, wiesz? Co no prawda nie ta studyjna, tylko na stacji benzynowej, ale jednak. Dobrze, będziemy wyłączać i będziemy Państwu prezentować najpiękniejsze melodie. 7 po 7 Mieczysław Wojnicki.

0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
1: 12 minut po godzinie 7 na pytanie odpowiada Robert Janowski. Dzień dobry.
2: Witam 23 czerwca. Dzisiaj mogą się cieszyć. Za chwilę będą dzwonić do nich, ale pewnie dzwonili do Wandy, bo dzisiaj Wandzia ma imieniny. No. Zenon, Jan. Jan to co chwilę ma, nie? Piotr, Anna, Maria. Maria też ma często. I Józef. Dzisiaj dzień. Przede wszystkim dzień taty. I wszystkich tatusiów serdecznie pozdrawiamy. Również, oj, dużo dni różnych fajnych dzisiaj. Dzień wędkarza na przykład jest. Dzień służby publicznej. Oraz międzynarodowy dzień kobiet w inżynierii. Z ciekawostek znalazłem, że w 1997 roku wyemitowano w ramach konkursu na telenowelę pierwszy odcinek serialu Złotopolscy Janusza Zaorskiego, 97 rok. To myśmy wtedy też jak Adam Radio zaczęli chyba grać, 29 lat temu, wow. I Maciek Szturm ma dzisiaj urodziny, 51. To młodzież, nie? Ach, młodzież, no trudno. Młodzież też ma urodziny, 51. Może jak miałem 20, ktoś miał 51, to nie powiedziałbym o tym, że to młodzież. Kasia Katarzyna Bowery, gdy radości tyle. Oto piosenka na dzisiaj.
3: No to już bardzo serdecznie dziękujemy i przypominamy więcej życzeń w koncercie życzeń ostatnim przed wakacjami, już w najbliższy weekend, sobota i niedziela od godziny 10 do 14. Robert Janowski serdecznie zaprasza.
0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 21 minut po godzinie 7. Mamy taką teorię, że w czerwcu człowiek składa się po trochę z rabarbaru, czereśni, truskawek i bobu. Czy ty już wszystko zaliczyłeś w tym roku?
1: Nie, z bobem jeszcze nie wystartowaliśmy.
0: Z bobem jeszcze nie. No właśnie, ja też jeszcze nie. Bób zresztą, no niestety, dość drogi, chociaż nie wszędzie w okolicach Bydgoszczy, czy w Bydgoszczy 20 zł za pół kilograma. A u państwa dzień dobry?
2: Dzień dobry, tu ze słonecznego Gdańska przy temperaturze 15 stopni.
0: No nieźle.
2: Mówi Aleksandra. Chciałam powiedzieć, że u nas w Gdańsku na Przymorzu, na Zielonym Rzyneczku, wczoraj kupiłam bób po 11 zł, a czereśnie po 16.
0: O.
2: Pozdrawiam cieplutko, tam załogę Radia Pogoda.
1: No to dobre ceny są.
0: To są już dobre ceny. Czyli co?
1: Nad morze ruszamy.
0: Przy okazji po prostu.
1: Po
0: bobik i czereśnie, oczywiście. Po ile u państwa takie przyjemności? 22 444 4004. No i jeśli już państwo ten bób sobie zakupili i jedli, to w jakiej formie? W skórkach czy bez? Z jakimiś dodatkami czy bez? Zapraszamy.
3: Radio Pogoda.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Reklama. Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
2: I dokąd wtedy jedziemy?
1: No nie wiem.
2: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
1: A, dobry komana.
2: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, a wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Wy plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet, z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 7.32 z prognoz pogody wynika, że niebo raczej będzie czyste w najbliższych dniach i to bardzo dobra informacja.
1: Bardzo dobra informacja, bo będziemy oglądać spadające gwiazdy. To znaczy, tak potocznie je nazywamy, bo oczywiście to będzie rój meteorów, od którego zaczyna się to lato. Zaczęło się właściwie już wczoraj wieczorem, ale taka kumulacja czerwcowych botydów, bo tak się nazywa ten rój meteorów, przypadnie na noce z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę i wtedy będzie ciepło i czyste niebo i trzeba wziąć kocyk i po prostu po zmierzchu albo przed świtem popatrzeć w niebo. Nawet 100 spadających gwiazd na godzinę, proszę sobie wyobrazić. W dodatku te meteoryty będą spadać trochę wolniej niż meteory, w związku z tym będą bardziej widoczne. Nie to, żebym to wiedziała tak z głowy, tylko przeczytałam w specjalistycznym czasopiśmie.
0: No i dobrze jest to zrobić poza miastem, czyli wyjechać gdzieś, rozłożyć kocyk albo postawić leżaczek i widok będzie przepiękny.
1: Tak by było najlepiej, ale chodzi o to, że te czerwcowe botydy można oglądać nawet w mieście, bo są tak jasne. Także proszę się nie bać, w najbliższy weekend oglądamy spadające gwiazdy. Trzymamy kciuki tylko za czyste niebo. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. U nas tylko najwyższy.

Monsieur Dam, jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

takich właśnie rytmach pro-kontra z 1976 roku. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 121 minut, będzie godzina 8. Ja się uśmiecham i za chwilę też uśmiechną się Państwo. Już za chwilę rozmowa z naszym słuchaczem będzie dotyczyła konkursu w Radiu Pogoda. No ale tegoś by się Państwo nie spodziewali. O co chodzi? Proszę z nami zostać. A tak przy okazji, to konkursów dzisiaj mamy dużo na antenie Radia Pogoda. Wystarczy słuchać. Radio

0: Co za dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Media Expert, rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Reklama.
8: Sponsorem programu jest Dekar, dealer Renault oferujący Renault Captur w wersji hybrydowej, benzynowej lub LPG. Dekar.pl.
5: Drogowskaz, Radia Pogoda.
9: Uwaga pasażerowie na Mokotowie, od dzisiaj zmieniła się lokalizacja przystanku Goraszewska 3 przy ulicy Powsińskiej. W związku z przebudową sieci ciepłowniczej przystanek został przeniesiony około 30 metrów wcześniej w kierunku ulicy Gołkowskiej. Zmiana dotyczy linii 185, 187 i Z8.
5: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
8: Sponsorem programu był Dekar, dealer Renault oferujący Renault Captur w wersji hybrydowej, benzynowej lub LPG. Dekar.pl.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 11 minut godzina 8, po 8 szybka piątka.
1: Tak, tak, będzie, ale chcieliśmy wrócić jeszcze do tej wczorajszej szybkiej piątki. Przypomnijmy, że wczoraj były kategorie na literę Z i w sumie to trochę się spodziewaliśmy i zastanawialiśmy się, czy taki telefon się pojawi, no i pojawił już po szybkiej piątce. Przypomnijmy, że jedną z kategorii była część ciała na literę Z. Dzień dobry panu.
2: A witam serdecznie moje radio, panią Masię, pana Zygmunta, pana Michała. A jak tej szybkiej piątce, jakby ktoś powiedział na Z zadek, to czy byście państwo to uznali, czy nie? Pozdrawiam, życzę miłego dnia, Jurek.
0: Panie Jerzy Szanowny, zebrała się komisja i komisja orzekła, że zadek jest absolutnie częścią ciała i byśmy uznali.
1: No tak.
0: Tak, oczywiście.
1: Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy za ten telefon. Do szybkiej piątki będziemy zapraszać dosłownie za kilka minut w pogodnym poranku Radia Pogoda. Widzę, że już państwo dzwonią, ale nie, nie, nie. To nie jest jeszcze ten moment. Teraz jest moment na piosenkę dla taty. Ona też musiała się dzisiaj pojawić. Natalia Kukulska, Co powie tata, z 1986 roku. Ja śpiewam. Znam na pamięć całą tę płytę Natalki Kukulskiej jeszcze wtedy. Za 9 minut 8. Czego wiedzą?

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 5 minut i będzie godzina 8. Wiadomości za chwilę, Michale.
1: 30 się pojawią, a nawet miejscami 40. Ja mówię o temperaturach oczywiście, bo nadciąga fala upałów. W zachodniej Europie już jest potwornie gorąco. Szczegóły za chwilę w wiadomościach.
2: Ja już teraz zapraszam Państwa do szybkiej piątki. Nagroda gwarantowana to kieliszki do jajek. A główna nagroda to piękna i praktyczna torba Radia Pogoda. 22 444 4004. Poprosimy o zgłoszenia, imię i Państwa numer telefonu.
3: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Rodzinne posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
9: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzisiaj Dzień Ojca. O obecności ojców w życiu dzieci. Ciekawe badania powstały nie tak dawno i będziemy o nich mówić po godzinie 8, a teraz 8 i najważniejsze wiadomości.
10: Południowo-zachodnia Europa z ekstremalnymi upałami. Bardzo gorąco będzie też niebawem w Polsce. Na mundialu wyścig piłkarskich geniuszy. Ojcowie coraz chętniej korzystają z urlopów rodzicielskich, choć na krótko.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
9: Michał Pierzchała.
10: Ekstremalne upały doskwierają mieszkańcom południowo-zachodniej części Europy. We Francji odnotowano ponad 270 rekordowych pomiarów temperatury, które są równe albo wyższe od poprzednich rekordów. W kraju zamkniętych jest ponad 1300 szkół. Występują zakłócenia w funkcjonowaniu komunikacji, bo temperatury nie wytrzymują rozgrzane szyny kolejowe. Fala gorąca stopniowo przesuwa się nad Polskę, ale o tym już Tomasz Węskę.
11: Temperatura przekraczająca 40 stopni we Francji już przyczynia się do zasłabnięć i zgonów. Pracownicy Centrum Ratownictwa na przedmieściach Tuluzy porównują sytuację do epidemii. Mamy już plan działania, w szczególności karetek pogotowia, jako wsparcia w okresach szczytowych klasyfikowanych jako epidemie. Początkowo dotyczyło to głównie epizodów zimowych, ale teraz widzimy i stosujemy te środki również w okresach intensywnych upałów, czyli tego lata. Na to głosy z Hiszpanii, z Kordoby. Jem lody, bo jest okropnie, to jest katastrofa. Naprawdę czuję się okropnie, a jestem z Meksyku. W pewnym momencie już nie czujesz różnicy, czy jest 35 czy 39 stopni. Przynajmniej ja tak to czuję. No i to właśnie może być niebezpieczne. Tymczasem w najbliższy weekend w Polsce temperatura może sięgnąć 37 stopni Celsjusza.
10: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski twierdzi, że próbował załagodzić spór dotyczący nadania jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Zaprzecza temu Marcin Przydacz z kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego. Twierdzi, że Zełenski wycofał się z rozmowy telefonicznej, a także od odwołał planowane spotkanie. W miniony piątek prezydent Nawrocki zdecydował o odebraniu prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. W sobotę prezydent Zełenski poinformował zaś, że odesłał prezydentowi Nawrockiemu order. To był wyścig piłkarski geniuszy na mundialu. Leo Messi, Kylian Mbappé i Erling Haaland strzelili po 2 gole, a ich zespoły wygrały swoje mecze. Argentyna 2-0 z Austrią, mówi Messi, który dzięki swoim 2 bramkom został też najskuteczniejszym piłkarzem w historii mundiali.
12: Oczywiście,
13: że to radość, ogromna radość, przede wszystkim z powodu zwycięstwa, bardzo ciężko wywalczonego. Wiedzieliśmy, że to będzie bardzo intensywny mecz, że nie możemy nawet na chwilę zwolnić, bo tempo było bardzo wysokie. Ale cóż, cieszę się z wyniku, z awansu, ważne jest dla nas zdobycie tych 6 punktów. Mamy spokojniejszy tydzień i jestem zadowolony.
10: No, w pozostałych meczach Francja pokonała Irak 3-0, Norwegia Senegal 3-2, a Algieria Jordanie 2-1. Więcej sportu w Radiu Pogoda za godzinę. Liczba ojców przebywających na urlopie rodzicielskim wzrosła z niemal 4000 w 2022 roku do 57 tysięcy w ubiegłym roku. Średnia długość urlopu ojca pozostaje jednak niska i wynosi 43 dni, podczas gdy matki 143 dni. Statystyki pokazują też, że mężczyźni coraz rzadziej korzystają z urlopu ojcowskiego. Polskie prawo umożliwia ojcom skorzystanie zarówno z urlopu ojcowskiego, jak i urlopu rodzicielskiego. Urlop ojcowski to 2 tygodnie w 100% płatnego wolnego, które trzeba wykorzystać do 1 roku życia dziecka. Z kolei urlop rodzicielski, który w Polsce wynosi 41 tygodni i może być dzielony przez rodziców, jest płatny na poziomie 70%. Można go wykorzystać do końca roku, w którym dziecko kończy 6 lat.
9: Ja bardzo szanuję tych ojców, którzy biorą urlop rodzicielski. Zdaje się, Michał, że ty jesteś jednym z takich ojców.
10: Tak, z pierwszym synem tak właśnie było cały rok.
9: Więc brawo ty.

0: Drogowskaz Radia Pogoda.
1: Przypomnienie dla kierowców z Białołęki. Na skrzyżowaniu ulicy Chemara i Majewskiej powstaje rondo. W związku z pracami utrzymane jest rozłączenie obu ulic. Objazd prowadzi przez Warzelniczą i dalej Białołęcką lub Ostrucką. Natomiast ruch na Chemara odbywa się tymczasową jezdnią omijającą plac budowy. Utrudnienia mają potrwać do wakacji.
0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
2: Sponsorem programu jest Dekar, dealer Renault oferujący Renault Captur w wersji hybrydowej, benzynowej lub LPG. Dekar.pl.
0: Pogoda w Warszawie.
1: Z rana w Warszawie na niebie możemy spodziewać się słońca na przemian z chmurami. Raczej nie powinno padać, ale oczywiście nie jest to pewne na 100%. Termometry pokażą maksymalnie 25 stopni. Wiatr mamy umiarkowany, a ciśnienie w normie, więc możecie tradycyjnie rozpocząć dzień od kawy lub herbaty. Jutro szykuje się podobna pogoda, chociaż będzie robiło się cieplej. I tak do końca tego tygodnia temperatura przekroczy 30 stopni.
0: Radio Pogoda.
2: Sponsorem programu był Dekar, dealer Renault oferujący Renault Captur w wersji hybrydowej, benzynowej lub LPG. Dekar.pl.
0: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
3: 5 minut po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa we wtorek 23 września. Września? Jakiego września?
4: Ja wiem, szczęśliwi że... czasu nie liczę, ale bez przesady.
5: Marzysz, żeby było chłodniej, ale nie, jeszcze lato przed nami.
4: Ale to jest bardzo fajne, Zygmuncie, bo jak będziesz wypominał, że się z godziną pomyliłam, to ci powiem. A pamiętasz, jak powiedziałeś 23 sierpnia...
3: Ciąg dalszy.
4: No to już koniec.
5: Nie brnijmy
3: to. Proszę Państwa, dziś jest wtorek, 23 dzień czerwca. Wschód słońca, 4:15, nie mogę. Zachód, 21:01. Dzień jest krótszy od najdłuższego, jedną minutę.
4: To nie było reżyserowane, proszę Państwa. Za chwilę szybka piątka, a teraz Elvis Presley.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, pani Agato.
3: Dzień dobry.
2: Jak się tam dzień zaczął?
3: A w porządku sobie, jesteśmy tutaj z synkiem, rysujemy laurkę na dzień ojca.
2: A synuś w jakim wieku i jak ma na imię?
3: 3 latka, Mieszko.
2: To tam głasku, głasku i przytulaski dla Mieszka od cioci i wujka z Radia Pogoda.
0: I już będzie na laurce?
3: Na laurce jest taki miecz, bo on teraz ogląda czasami z tatą takie sztuki walki. Ale takie średniowieczne.
0: Super. Okay. Super. Dobra.
2: Świetnie.
0: Nagrody.
2: Najpierw prezenty to są kieliszki do jajek Radia Pogoda, do jajeczek na miękko z najlepszymi życzeniami. Będzie też torba Radia Pogoda, fajna, pojemna, na zakupy, na plażę, na cokolwiek. Tam, jeżeli w ciągu 30 sekund poda nam pani 5 wyrażeń w różnych kategoriach na literę
0: G.
2: Jak Genowefa.
3: Dobra.
0: Wszystko jasne?
3: Tak, wszystko jasne.
0: Mieszko tam gotowy do boju?
3: Tak, Mieszko tutaj jest też gotowy, tak.
0: Dobrze, w takim razie uwaga, rozpoczynamy. Czas start. Wyspa.
3: Grenlandia.
0: W kuchni.
3: Garnek.
0: Zwierzę.
3: Gepard.
2: Tak.
0: Nauka.
3: Geografia.
2: Tak.
0: Piosenkarka.
2: Och, życie, kocham cię nad życie.
0: O,
2: na przykład.
0: No.
3: O kurczę.
2: Czas się skończył. Na przykład Edyta Gepert.
3: A no właśnie.
2: Nie ma pani pamięci do nazwisk, co?
3: Nie.
2: Znam ten ból.
0: Dobrze, ale kieliszki wysyłamy do
2: tak
0: jajek.
2: Tak jest.
3: Kieliszki się przydadzą, tak.
0: Tak, o, jest, tak jest.
2: Tym bardziej, że są śliczne, naprawdę fajne. No i przy okazji pani Agato, bardzo serdecznie dziękujemy, że pani edukuje w taki doskonały, cudowny, fantastyczny sposób swoją latorośl i puszcza pani w domu Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie. To bardzo dobrze, to bardzo dobrze.
3: Tak, on bardzo lubi słuchać Radia Pogody, nawet jak wcześniej to jeszcze mówił, że Radio Pogoda i śpiewał.
2: Słodkie.
0: Świetnie, dziękujemy bardzo i pięknego dnia taty życzymy.
3: Dziękujemy bardzo i nawzajem.
2: Do usłyszenia. Zapraszamy państwa na jutro.

0: Duet Bakara. Pogodny poranku Radia Pogoda, 22 minuty po godzinie 8 w czerwcu. Przypomnijmy, jest czerwiec, a w czerwcu powinno się jeść dużo czereśni, truskawek i bobu. Tylko jak to zrobić, skoro drogo? Pytamy Państwa dzisiaj o ceny, ale się okazuje, że nie samym bobem człowiek żyje.
1: A propos warzyw, owoców, to ja żyję na pomidorach. Uwielbiam pomidory, taki pachnący.
0: O tak!
2: Zróbmy tak. I pomidory.
0: Tak, tak, tak.
2: Albo pomidory, oraz pomidory.
0: Zwłaszcza w takie upały pomidory, czy sok pomidorowy właściwie i jeszcze lepiej, pełen potasu, to jest naprawdę bardzo dobra opcja. Proszę korzystać, kiedy, jeśli nie teraz. Czerwone gitary już za chwilę, powiedz stary, gdzieś ty była, później, a później będzie muzyczna praca zbiorowa, to się Państwo sami dowiedzą. I później będziemy mówić o tatusiach także w pogodnym poranku Radia Pogoda. W tej chwili 8:23.
3: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
7: Została ostatnia reklama.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
11: Reklama.

0: ich pracach na ZPT bardzo, bardzo trudnych, a zresztą kiedyś też tak było. Jest pewna odpowiedź od słuchaczki związana właśnie z młotkiem ze szkoły. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, tu Maria z Chorzowa. Odnośnie, jak pani tutaj mówiła o pracach ręcznych, to przypomniało mi się, że my też w szkole robiliśmy różne dziwne rzeczy. Robialiśmy klucze, pilnikiem trzeba było robić.
0: Pilnikiem,
1: ale nie
0: tak.
1: O tym chciałam powiedzieć, że w latach tak, no 95-6 byłam w sklepie, potrzebowałam kupić młotek. No i pan mi sprzedał ten młotek i potem mówiła, nie wzięłaby pani jeszcze za złotówkę takiego młotka, bo to młodzież robiła na pracach ręcznych. I wie pani, nie do końca jest prawidłowy. Niedobrze było wyważone ta końcówka w stosunku do trzonka. Dobra, niech pan da za złotówkę. I wiecie, że tym młotkiem nie dało się przybić. To się wydaje, że to jest nie w tym miejscu ten trzonek. Nie dało się przybić. Przyszłam do domu, bo akurat remontowaliśmy łazienkę. Daję majstrowi ten młotek, jak tam potrzebował coś zrobić. To to pani kupiła. I ja próbowałam ją. Nie dało nie. się przebić, ale prace ręczne wykonane.
0: No.
1: No to tyle. Pozdrawiam, miłego dnia.
2: A tam nie sprawdziła pani, czy ten młotek nie był podpisany Asia?
0: Ale ja to nie, 95 to jest 10,
2: wiesz,
0: 8 lat.
2: On się mógł długo nie
0: ukrywać.
2: Dać się sprzedać.
0: Nie, wypraszam sobie. To był młotek niewyważony, bo to była produkcja beztatusiowa. Produkcja tatusiowa. Mam nadzieję, że wszystko dobrze działało.
2: To jest jednak osiągnięcie, ja uważam. Zrobić młotek, którym nie da się bić gwoździa.

0: A gdyby tak, grupa Vox w pogodnym poranku Radia Pogoda, za 21 minut będzie godzina 10, to mamy dla Państwa propozycję. I propozycja jest aktualna jeszcze przez 3 dni, do 26, czyli do piątku, do 26 czerwca, do północy, pod postem na Facebooku Radia Pogoda, takim wyróżnionym, mogą Państwo wklejać swoje zdjęcia z Ewą Bem. To znaczy z billboardem lub plakatem.
1: Trzeba mieć dwie rzeczy na te. Telefon i talent.
0: I zrobić sobie selfie z Ewą Bem, zamieścić właśnie na Facebooku Radia Pogoda pod naszym postem i proszę Państwa, można wygrać zestaw pogodnych gadżetów od Radia Pogoda. Torbę Radia Pogoda.
1: Też na te.
0: Butelkę z filtrem Radia Pogoda. Dutelkę z filtrem, tarty do gry, smycz i trzyżówkę można wygrać, jeżeli będzie na te. Cały zestaw nagród, o wszystkim Państwo poczytają także w naszych mediach społecznościowych. Bardzo serdecznie zapraszamy i już dziękujemy za ogrom zdjęć, które się tam pojawiają.
2: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
3: I dokąd wtedy jedziemy?
2: No nie wiem.
3: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
2: A, dobry komana.
3: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz. Kaufland jest!
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
9: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
15: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
16: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
17: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
18: Już nie swędzi.
19: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Gastorama. Teoria
21: i praktyka.
20: W teorii miał być nowy grill,
21: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
22: Została ostatnia reklama.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
18: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
18: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
22: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
23: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 10 minut 10. Piotr Sforakowski, dzień dobry. Piotrze,
1: dzień dobry.
0: Z pieśnią na ustach.
1: La, la, la, la.
2: Najpierw, po pierwsze primo, Piotrze, przyjmij najlepsze życzenia z okazji Dnia Ojca.
1: A dziękuję, dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Ja ciągle zapominam o tym święcie i dopiero spojrzenie w kalendarz mnie uświadamia, że jest coś takiego w ogóle.
2: W ale w radiu pracujesz i nie wiesz.
1: No i właśnie dlatego patrzę, zaglądam do kalendarza.
2: I jest.
1: I tak, co roku jest.
2: No dobrze, to być może o tatusiach, a na pewno o wszelkich przyjemnościach po 10
1: będzie. O tatusiach i o wędkarzach też. Mam nadzieję, że to jakoś połączymy. A jeżeli nie, to też będzie ładnie.
2: No właśnie. Proszę zostać z Piotrem, a my dziękujemy i do jutra. Zygmunt Heiser.
0: Ja się kruk.
2: Bye.

0: Autopromocja.
1: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
8: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko, zamrażarka Gorenie. No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za 2299 zł.
9: MediaMarkt. Została ostatnia reklama.
10: Widzę, że Hanie coś gryzie.
11: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
12: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
13: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
14: Już nie swędzi.
15: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
16: Najpiękniejsze melodie, Zakochany złodziej w wykonaniu Mieczysława Wojnickiego oraz Czy to walc Steni Kozłowskiej usłyszymy za parę minut w Radiu Pogoda. Teraz mija 10, więc pora posłuchać wiadomości.
17: Wiadomości z Warszawy.
18: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Prokuratura wszczęła dwa śledztwa dotyczące nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Jedno dotyczy lekarza podejrzanego o wyłudzenie ponad 550 tysięcy złotych. Drugie możliwej niegospodarności w placówce oraz braku nadzoru ze strony urzędników stołecznego ratusza. Przenosimy się na Ochotę. Policjanci zatrzymali tam mężczyznę podejrzanego o to, że zaatakował przechodnia, uderzył go w głowę i zerwał mu z szyi złoty łańcuszek. W mieszkaniu 40-latka zabezpieczono przedmiot przypominający broń. Mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu. Upały dotarły do stolicy. Aby ułatwić mieszkańcom radzenie sobie z nimi, udostępniono 150 punktów, w których można się ochłodzić. To już trzeci sezon kampanii Uwaga Upały, mówi Joanna Hejda z Wydziału Polityki Klimatycznej Warszawy.
19: Najważniejsze jest dla nas to, żeby poinformować mieszkańców, jak powinni się zachowywać w momencie, kiedy są wysokie temperatury w mieście, co może nas czekać. Naszą akcję zazwyczaj prowadzimy między czerwcem a wrześniem.
18: Dokładne adresy miejsc chłodu można znaleźć w internecie. A za godzinę wspomnę o skuteczności nocnej prohibicji.
17: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
17: Pogoda w Warszawie.
18: 25 stopni w najcieplejszym momencie dnia, tyle pokażą dzisiaj termometry w Warszawie, więc jest troszkę chłodniej niż wczoraj, ale nie na długo, bo już jutro ta temperatura znowu powędruje jeszcze wyżej. Dzisiaj możemy z kolei spodziewać się sporej dawki słońca i sporej dawki chmur, choć nie powinno padać. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie, co powinno pozytywnie wpływać na wszystkich, którzy są wrażliwi na jego wahania.
17: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
4: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
16: Dzień dobry. Taki wtorek jak dziś warto spędzić przy najpiękniejszych melodiach, a do nich z pewnością należą piosenki śpiewane przez Mieczysława Wojnickiego, czy Stenię Kozłowską, albo Gang Marcela. Usłyszymy je za moment, a potem zajmie nas święto, a raczej dwa połączone święta, bo 23 czerwca to Dzień Ojca, święto, do którego niektórzy z nas ciągle się przyzwyczajają, oraz Dzień Wędkarza. Czy Państwo lubią spędzać czas na rybach? Na razie tylko złożę życzenia cudownych obchodów Państwa święta, ojca, wędkarza połączonych. No i oczywiście przede wszystkim wszystkiego najlepszego dla Państwa oraz najpiękniejszych melodii w dostatecznej dawce.
14: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask. A wszystko robił po to, bo chciał na pomysł wpaść, jak jednej małej pani jej małe serce skraść.

Gwiazdy z nieba kraść, pardon, trzeba być idiotą, pardon, trzeba z byka spaść. To robi się inaczej, bez nerw, od tak jak ja, pardon, czy Tamara?

Miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość. Nie wiem skąd więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt.

W Radiu Pogoda Gang Marcella i piosenka Zaświeciła moja gwiazda. O gwiazdach, meteorach, księżycu i innych ciałach niebieskich sporo było o poranku. Ja tylko powtórzę, że na weekendowe noce są zapowiadane spektakle na wieczornym i nocnym niebie, a że mamy dopiero wtorek, można jeszcze sobie zaplanować jakąś wieczorną wycieczkę w niezbyt oświetlone okolice, żeby to widowisko spadających gwiazd, spadających meteorów było jeszcze lepiej widoczne. Wracając do dnia dzisiejszego, czyli 23 czerwca, co jest dniem ojca, ale też dniem wędkarza. Myślę, że to nie przypadek. Ojcom także należy się trochę spokoju, a tego najwięcej można znaleźć nad wodą, czekając aż ryba weźmie. Jest czas, żeby pomyśleć, coś tam zdecydować, zapatrzeć się na ten spławik, co to nie chce zatonąć. Albo porozglądać się po prostu wokoło i może nawet złowić jakąś rybę, choć to nie jest najbardziej istotne przecież. Chyba, że się mylę. Mam raczej niewielkie doświadczenie w wyprawach na ryby, więc może lepiej zapytam się Państwa, co jest najlepsze w wyjeździe na ryby? Co sprawia, że się chce wstawać nad ranem, nie wiem, kopać robaki, jechać gdzieś i spędzać tam długie godziny bez względu na pogodę? 22 444 40 04, bo przecież wędkarzy coś pociąga w tym stylu życia. Chętnie bym się dowiedział, co to takiego. She's crazy like

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata, herbaty szklanka mocnej.

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypną,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem
0: drzwi cicho skrzypną
1: i witaj nam herbatą. A, cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć? Kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki. Herbatki.
3: No właśnie, po co żyć, kiedy herbatki nie można pić? Zawsze jej się dobrze napić przecież. Za chwilkę w Radiu Pogoda będziemy słuchać najpiękniejszych melodii Hanny Rek i Piotra Szczepanika, a potem no, wrócimy do tych młotków porannych, co to je trzeba było robić na ZPT.
4: Radio Pogoda.

0: emocje.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
3: No problemy z samochodem, przypomnijmy. No. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód.
2: Łup! I wczoraj pojechałem na myjnię.
3: No.
2: No i dlatego pada deszcz.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy. Polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
0: Reklama.

0: Piotr Szczepanik prosił o choćby puste koperty. Za chwilkę Beata Bartelik pojawi się ze snem na pogodne dni, to znaczy z taką najpiękniejszą melodią. A teraz pojawia się opowieść, taka odpowiedź nawet do porannej wiadomości Asi Kruk, że ona na swoich zajęciach ZPT musiała zrobić młotek, w czym pomagał jej własny ojciec. Jak się okazuje, nie tylko ona miała takie zadania. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Czesław z Warszawy. Jak mówicie o młotku,

0: zrobił się, nie wiem ile on miał, może 5 centymetrów albo i to nie. Ale zrobiłem, zaliczyłem. Miłego dzionka wam życzę.
1: I wzajemnie. No tak, zaliczenie najważniejsze. Młotek był, a czasy były takie, że wszystko starano się zminiaturyzować. No to i młotek się przydał. 5-centymetrowy? Tak sobie myślę. No do roweru to trochę za po nic. Ale już tak do przybijania różnych gwoździków, na przykład pod obrazy na ścianach? Dlaczego nie?

0: Właśnie tak się nazywa ta piosenka Freedom Come, Freedom Go, przebój z 71 roku, chyba największy w dorobku zespołu The Fortunes i aż trudno uwierzyć, że rok później jeden z członków zespołu, już były wtedy, napisał i nagrał taką oto piosenkę. Seems it never rains in Albert Hammond w 71 roku jeszcze odszedł z zespołu The Fortunes, żeby wystartować ze swoją karierą solową, no i od razu trafił mu się największy przebój w życiu, zaśpiewany przez niego, bo przecież pisał także innym wykonawcom.
1: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
10: Marek, szefowa cię prosi.
11: Potem.
10: A teraz co robisz?
11: Walczę z potem.
10: Zrób to skutecznie.
11: Ale jak?
10: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
12: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
13: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
14: Uwaga! Super promocja w Teddy!
15: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
16: Co za dzień.
17: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
19: Została ostatnia reklama.
20: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona, Bóg tak chciał. Ja

się. Miłość trwała 10 dni, potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy głównych ról.

0: to promocja.
1: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
2: Zawsze się sprzeciwiałam wiecznym utyskiwaniom niektórych krytyków, którzy mówili, dlaczego pani nie śpiewa standardów, tylko pani idzie w pop i tak dalej. Dlatego, że mi się to podoba.
1: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem. Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszamy Monika Tarka i
0: Ewa Bem. Autopromocja. Reklama.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
6: Dzień dobry, co pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizor, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
12: Lidl, to się opłaca.
1: Została ostatnia reklama.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
14: Za chwilkę usłyszymy skargę Ireny Jarockiej 100 lat czekam na twój list i kubańską piosenkę ludową Guantanamera w naszej krajowej wersji tercetu egzotycznego. A teraz mamy dla państwa wiadomości Radia Pogoda.
1: Wiadomości z Warszawy.
15: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Szpital Południowy ma nową Radę Nadzorczą. O jej powołaniu poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zmiany są efektem afery wokół zarządzania placówką i doniesień o nieprawidłowościach. W szpitalu trwają kontrole, a sprawę badają prokuratura, NFZ i Naczelna Izba Lekarska. Nocna prohibicja i ograniczenie sprzedaży alkoholu w stolicy nie są tak skuteczne. Mówią o tym radni, którzy apelują do władz miasta o skuteczniejszą kontrolę. W internecie prowadzona jest sprzedaż alkoholu na dowóz, mówi radny Damian Kowalczyk.
16: Na TikToku, gdzie te reklamy dowozu alkoholu po godzinie 22 trafiają również do dzieci, bo nie mamy pełnej kontroli i weryfikacji wieku.
15: W interpelacji radny wskazuje także na sklepy, które po 22 zamieniają się w bar i dalej prowadzą sprzedaż alkoholu. Czas na sport. Legia Warszawa została mistrzem Polski w koszykówce po raz 9 w historii. W finale pokonała Orlen za Stal Zielona Góra 78-70. Tym samym Legia obroniła tytuł zdobyty przed rokiem. Za godzinę powiem za to więcej na temat wyłudzeń z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
17: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: Pogoda w Warszawie.
15: Do końca dnia w Warszawie możemy spodziewać się ładnej pogody. Będzie sporo słońca, sporo chmur, choć synoptycy twierdzą, że nie powinno padać. Termometry pokażą 25 stopni i taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie, więc możecie sięgnąć po kolejną filiżankę kawy lub herbaty. Jutro szykuje się podobna pogoda, chociaż będzie robiło się cieplej i w czwartek ta temperatura przekroczy ponownie 30 stopni.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
17: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
14: Wracamy do najpiękniejszych melodii. Po wiadomościach Radia Pogoda za moment usłyszymy piosenki Ireny Jarockiej, Tercetu Egzotycznego i Adriano Celentano, po czym wrócą tematy wędkarsko-ojcowskie. Niech na razie tak zostanie, bo teraz chodzi przecież o to, by posłuchać ładnych piosenek.
17: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski. 100 lat.

0: Adriano Celentano i Il Tempo Se Ne Va, czyli czas mija, czas ucieka, czas płynie. Najpiękniejsze melodie wracają za chwilkę. Teraz wraca temat wędkarski, choć niekoniecznie ojcowski. Halo.
1: Witam serdecznie. Dawid z Norwegii się kłania. Ja chciałem coś powiedzieć o tych rybkach. Z tego względu, że tutaj w Norwegii jest dużo wody, fiordy, jeziora, rzeki dookoła. Można po prostu być obłowionym tą wodą i tymi rybami, ale co jest takiego pięknego w tym łowieniu? Kontakt z przyrodą przede wszystkim, ćwierkanie tych ptaszków, ten kontakt z wodą, przy wodzie, to jest coś pięknego. A jak się złowi rybkę, no to jest super, ale to jest taka wisienka na torcie. Najważniejszy jest właśnie ten spokój, ta cisza z przyrodą, coś pięknego. Pozdrowienia serdeczne w Norwegii, wysyła Dawid dla wszystkich słuchaczy i tych, którzy siedzą i prowadzą tę audycję i współpracują z wami. Trzymajcie się tam ciepło, bo u nas ciepło.
0: Pozdrowienia, panie Dawidzie. Pozdrowienia przekazane także. No tak, w sumie to ja mam podobnie z moim włóczeniem się po bezdrożach, lasach i górach. Też mam niezły kontakt z przyrodą, do tego to i owo zobaczę. Tylko właściwie ryby nie złowię, bo idę dalej. Ale już jagódkę sobie zerwę. Ale rozumiem, że wisienka na torcie jest tutaj istotna, czyli to złowienie ryby, chociaż nie zawsze się zdarza.

Z pewnością byłoby źle. Nie wspomniałem o tym wczoraj, ale państwo na pewno pamiętają, że o 22 od pewnego czasu słuchamy powieści Aleksandra Dima, Hrabia Monte Cristo. Wojciech Masiak czyta nam kolejne fragmenty tej powieści od poniedziałku do czwartku i do końca wcale jeszcze nie tak blisko. Ale to chyba dobrze, bo jak człowiek się przyzwyczai do bohaterów książki, to potem jakoś tak pusto, kiedy się ją skończy czytać albo słuchać, jak w tym przypadku. Gdyby państwo chcieli wrócić do któregoś z już przeczytanych przez Wojtka fragmentów na antenie Radia Pogoda, to one wszystkie są dostępne na naszej stronie internetowej radiopogoda.pl. No a jak już wspomniałem, kolejne fragmenty Wojciech Masiak przeczyta dziś o 22:00.

0: Kto sprawił rytm, twierdzi Andrzej Dąbrowski, a my nie mamy powodu, żeby mu nie wierzyć. W końcu to jeden z lepszych perkusistów jazzowych. Dziś obchodzimy Dzień Ojca oraz Dzień Wędkarza. Dwa święta, które połączą się w dość niespodziewany sposób w tej opowieści. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Anna, mój znajomy, który całe życie łowi ryby, zabrał córkę i wnuka, żonę na ryby. Zapuścił wędki i zabrał żonę, żeby poszli do lasu sprawdzić, czy nie rosną grzyby. Tyle, że odeszli, za chwilę wędki wygocą. Więc córka z 17-letnim synem swoim ciągną. Nie mogą sobie dać rady, krzyczą na wędkarzy obok. Bardzo niechętnie pan podszedł. I proszę sobie wyobrazić, że na jednym spławniku ryba 7-8 kg, chodziło o karpie, a na drugim pewnie ze 12-13. Pan mi mówił, 83 centymetry miała. Ryby wypuścili tyle, że sfotografowali, a pan, który całe życie łowi, nigdy nie złowił podobnej ryby.
0: No właśnie.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: To ja dziękuję za tę opowieść, pani Anno, do usłyszenia. No i co państwo na to? Przecież to żadna przyjemność wyciągać komuś ryby i jeszcze potem robić im zdjęcia. Tylko się człowiek frustruje.
2: Fajnie się zaczyna, co?
3: No.

0: Słuchaliśmy Franka Sinatry w piosence, którą napisał Jacques Revaux i podobno jedną z artystek, której zaproponował nagranie tego utworu była Mireille Mathieu. Odrzuciła propozycję, podobnie jak kilkoro innych artystów francuskich, a potem Polanka zachwycił się melodią słyszaną we francuskim radiu, kupił prawa autorskie do tego utworu, dopisał swoje słowa, które jak sądził mogłyby się spodobać Frankowi Sinatrze i nie pomylił się. Sinatra nagrał piosenkę w 1969 roku i odtąd właśnie uważa się ją za jedną z jego muzycznych wizytówek. Jedną z muzycznych wizytówek Janusza Laskowskiego usłyszymy za chwilkę w Radiu Pogoda. To będzie Żółty Liść.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wrzosk Winielusem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg piridoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
7: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
6: No racja, on lubi w technologię.
7: No lubi, lubi.
8: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media
9: to się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
10: Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie.
12: Komar. Zaraz część posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
18: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
19: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
20: Została ostatnia reklama. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
21: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
20: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
21: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

0: autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
1: Została ostatnia reklama.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: Cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
0: Reklama.
13: Od najpiękniejszych melodii Jak to dziewczyna Jerzego Połomskiego i Mama Leone Bino rozpocznie się to pogodne popołudnie, z tym, że teraz proszę posłuchać wiadomości Radia Pogoda.
1: Wiadomości z Warszawy.
14: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Prokuratura skierowała do sądu kolejny akt oskarżenia w sprawie wyłudzeń z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 8 osób odpowie za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa i pranie pieniędzy. Śledczy ustalili, że grupa wyłudziła niemal 3,5 miliona złotych. Pierwsi w tym sezonie klienci odwiedzili pływalnie letnie w ośrodkach Moczydło i Inflancka. To jedne z najpopularniejszych miejsc wypoczynku podczas upalnych dni. 2 lata temu ośrodek Moczydło odwiedziło rekordowe 180 tysięcy osób, mówi Katarzyna Łęgiewicz z Centrum Sportu Aktywna Warszawa.
15: Pogoda wpływa na frekwencję. Zawsze robimy tak, że otwieramy kilka dni przed weekendem, wtedy kiedy zapowiada się dobra pogoda, żeby sprawdzić wszystko. W tym roku oddaliśmy na Moczydle nowy pawilon, taki sanitarny.
14: Pływalnie będą otwarte do końca sierpnia. Jeszcze jedna informacja. W nocy z niedzieli na poniedziałek z jednego z wieżowców w centrum odpadł fragment szyby. Element spadł na ulicę i uszkodził zaparkowany samochód. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
14: Dzisiaj w Warszawie będzie całkiem ładnie. Do końca dnia będzie sporo słońca, sporo chmur, ale nie powinno padać. Termometry pokażą maksymalnie 25 stopni. Wiatr jest umiarkowany i on nie powinien nam dzisiaj dokuczać. W normie jest również ciśnienie. Jutro szykuje się podobna pogoda, chociaż będzie robiło się cieplej. W czwartek ta temperatura ponownie ma przekroczyć nawet 30 stopni.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
13: Dzień dobry. Jeżeli zastanawiają się Państwo, jakie to będzie to wtorkowe popołudnie, to już wyjaśniam, że z Radiem Pogoda ta pora dnia może być wyłącznie pogodna oraz pełna najpiękniejszych melodii. Zaczynamy przebojami Jerzego Połomskiego, Bino oraz piękną piosenką Wiesławy Frejmanówny, a sprawy pozamuzyczne to obchody Dnia Wędkarza oraz Dnia Ojca, chociaż jeżeli chodzi o to drugie święto, niedługo usłyszymy taką tatową piosenkę, więc tak niekompletnie pozamuzyczne te sprawy są. Tatową piosenkę wykonają Karin Stanek i Czerwono-Czarni.

zawróciła mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka. A kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze

że takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość, jak

0: zawróci mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna.
1: Radio Pogoda. Tylko u nas takie przeboje.

Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: Wiesława Frejmanówna w Radiu Pogoda. Nasze dzisiejsze spotkanie układa się tak trochę bardziej wędkarsko niż ojcowsko, no ale przecież nie będziemy się przed tym bronić, bo państwo bardzo ciekawie się wypowiadają na temat wędkowania. Dzień dobry.
1: Witam pana redaktora. Dla mnie wędkowanie, oczywiście bez towarzystwa, to ucieczka przed prozą życia. Pozdrawiam serdecznie. Miłego dnia.
0: Odwzajemniam i pozdrowienia, i życzenia miłego dnia. To, co pan powiedział, brzmi pięknie. No i wierzę, że ta ucieczka przed prozą życia oznacza, że po wszystkich obowiązkach jest czas na wyprawę na ryby, a nie zamiast nich. Halo?
2: Ja w sprawie wędkowania.
0: Słuchamy.
2: Około 67 lat temu pierwszy raz złapałam rybę. Wędkować nauczyła mnie moja babcia. Chciałam powiedzieć, że najbardziej wspominam i najmilej to, jak spławik zanurza się w wodzie. Aby go obserwować, można spędzić nad wodą nawet i pół dnia. Zawsze się ma tę nadzieję, że spławik się zanurzy. Serdecznie pozdrawiam.
0: Wzajemnie pozdrawiam i bardzo dziękuję za wyjaśnienie, co takiego pociągającego jest w wędkowaniu. Mogę spokojnie powiedzieć, że teraz rozumiem, o co w tym chodzi. Sam lubię się zagapić. No, nie na spławik, ponieważ nie uprawiam wędkowania, ale spędzić chwilę dłuższą, krótszą na patrzeniu się w jeden punkt. Często mi się to zdarza. Zwykle potem następuje moment robienia zdjęcia. A teraz ta tatowa piosenka Karin Stanek i Czerwono-Czarni. Tato, kup mi dżinsy. Z pozdrowieniami dla wszystkich ojców.

0: Bij się w Radiu Pogoda. Za chwilkę posłuchamy Trubadurów, a teraz zaproszenie na wieczór do Radia Pogoda, czy raczej późne popołudnie. Dziś w Alei Sław Tamara Pawlik-Lipska porozmawia z Waldemarem Obłozą, aktorem znanym m.in. z seriali Miodowe Lata czy Na Wspólnej, ale pan Waldemar nie tylko aktorstwem się zajmuje. Ciekawe, czy o tym też będzie mowa podczas tej rozmowy w Alei Sław Radia Pogoda. Proszę sprawdzić osobiście dziś o 18:00.
1: Radio Pogoda.

0: to promocje.
1: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Gdy już mnie znuży śródmieścia gwar.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
4: No to w czym problem?
3: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
4: No i?
3: No i obawiam się, że nie zdąży.
4: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
5: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Money, money, money!
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money.
12: Cherry Money?
11: Nowy ekspres los.
12: Co za sztos. Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
13: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Vettel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Kaufland jest!
15: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób opakowanie 500 gramów 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Została ostatnia reklama.
16: Sekunda po sekundzie. Informacja po informacji. Zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00. W TVP1 i TVP Info.

0: Zdzisława Sośnicka o jesieni, ale przecież do jesieni jeszcze daleko, prawda, pani Miro? Dzień dobry.
1: Pozdrawiam pana Piotrze i słuchaczy. Już lato, ogrony toną w kolorowych kwiatach. Na płatkach kwiatów przysiadły pszczoły i motyle. Zatrzymałam się, aby odpocząć chwilę. Stoję zachwycona i ubogacona wewnętrznie. Zapragnęłam tym pięknem podzielić się z wami, kochani. Życzę wam lata dobrego, pięknego. Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie.
0: Piękny obrazek, pani Miro. Dziękuję i odwzajemniam pozdrowienia. A do tych życzeń lata pięknego i dobrego dodam jeszcze i długiego.

To była piosenka Filipinek na zakończenie roku, które w większości szkół w naszym kraju zaplanowano zapewne na piątek. A dziś pewnie jeszcze tu i tam będą obradować rady pedagogiczne.

0: leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
4: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
3: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
13: Została ostatnia reklama.
14: Avatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney+.
15: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
14: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
16: Sali się nie poddają!
17: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
14: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
18: Ogień zszedł z boczem góry.
14: Avatar, ogień i popiół.
17: Dajemy do walki!
14: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney.com.

0: to promocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
3: No problemy z samochodem, przypomnijmy. No. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód.
2: Łup! I wczoraj pojechałem na myjnię.
3: No.
2: No i dlatego pada deszcz.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: I to jest piękna gra!
9: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
8: Tak! Wiedziałem!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Została ostatnia reklama.
12: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Dziarską melodią Wiktora Zatwarskiego Srebrne Wesele i przebojem Anny Jantar Za każdy uśmiech twój rozpoczniemy kolejną część naszego spotkania. To będzie za kilka minut, bo teraz mija 13, więc pora na wiadomości Radia Pogoda.
14: Jutro ceny maksymalne paliw podobne do tych dzisiejszych. Mocna deklaracja premiera Donalda Tuska o relacjach z Ukrainą. W Polsce zaczyna brakować wody.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
14: Miriam Lipińska, a zaczynamy od sprawdzenia, ile będzie nas jutro kosztowało tankowanie. Litr benzyny 95 może jutro kosztować maksymalnie 5 zł. 97 groszy, benzyny 98 6 zł. 68 groszy, a oleju napędowego 6 zł. 11 groszy. Tym samym benzyny nieznacznie potanieją, a diesel będzie kosztować tyle samo co dziś. A przypomnę, że to już ostatnie dni z rządowym pakietem CPN, w tym z cenami maksymalnymi. Pakiet będzie działać tylko do końca czerwca. Mając na uwadze strategiczne bezpieczeństwo i interes Polski, nie przyłożę ręki do podsycania napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. Liczę, że nie będę w tym sam, oświadczył premier Donald Tusk.
15: Ja nie przyłożę ręki w żaden sposób do podsycania tego napięcia. Czy to jest popularne, czy nie, nie interesuje mnie to w tej chwili. Jestem przekonany, że w długofalowym interesie Polski jest budowanie możliwie dobrych relacji zbudowanych na wizji przyszłości, a nie na traumie z przeszłości, chociaż ta trauma jest jak najbardziej po polskiej stronie. Stronach, ale szczególnie po polskiej, uzasadniona.
14: Napięcie na linii Warszawa-Kijów to efekt nadania przez ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwy bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu ukraińskiej powstańczej armii. W reakcji na to prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. A w związku z tym sporem pod znakiem zapytania stała obecność Wołodymyra Zełenskiego na ruszającej jutro w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Kijów poinformował właśnie właśnie przed chwilą, że na czele delegacji ukraińskiej stanie jutro premier Julia Swyrydenko. Tym samym Wołodymyr Zełenski w Gdańsku się nie pojawi. W Polsce zaczyna brakować wody, a pierwsze skutki suszy i upałów widać już lokalnie. W miniony weekend suche krany mieli mieszkańcy Pilchowic koło Gliwic, gdzie produkcja wody nie nadążyła za gwałtownym, rosnącym zapotrzebowaniem. Ludzie masowo napełniali baseny, podlewali ogródki, a lokalne drużyny zraszały boiska. Jak ostrzega prezes pilchowickiego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Mosiądz-Kramosz, takie sytuacje będą coraz częstsze w całym kraju. Jak podkreśla, musimy zmienić myślenie i zacząć oszczędzać wodę.
16: Inaczej tym gospodarować. Nie mówię nie korzystać. Korzystać, ale wiadomo, wszystko z umiarem i z takim dbaniem o sąsiada. Pomyśleć, że jak ja napełnię ten basen, to może moja starsza sąsiadka nie będzie miała w tym momencie wody w kranie. Po prostu przeczekać, tak?
14: W Pilchowicach zaapelowano do mieszkańców o ograniczenie zużycia wody do celów sanitarnych, a napełnianie basenów i podlewanie ogródków przełożyć na godziny nocne. Dziś Dzień Ojca. Kim jest współczesny ojciec? Jest bardziej obecny w życiu dzieci niż jego ojciec i jak wynika z danych GUS-u, jest coraz starszy. Mężczyzna, który w zeszłym roku został ojcem, miał średnio ponad 33 lata. W 2010 roku niespełna 31, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
17: Przybywa tych, którzy zostają ojcami po 40. Ubywa najmłodszych ojców, tych mających poniżej 20 lat. Kiedyś liczono w tysiącach, teraz są liczeni w setkach.
14: Ojcowie częściej angażują się w opiekę nad swoimi pociechami, średnio po 2 godziny dziennie.
18: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.
19: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Pogoda.
14: Dziś nieco chłodniej niż wczoraj, na termometrach od 21 stopni na Pomorzu, przez 23 na Dolnym Śląsku, 25 w Wielkopolsce, 26 na Mazowszu, do 27 na Podkarpaciu i w całym kraju dużo słońca.
18: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Aroniowa Vita na warszawskiej Białołęce.
19: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
13: Dzień dobry. Po wiadomościach Radia Pogoda wracamy do najpiękniejszych melodii na pogodne popołudnie i do obchodów Dnia Ojca oraz Dnia Wędkarza. Między nami mówiąc, to nie może być przypadek, że oba święta przypadają jednego dnia, ale obchodzimy je w Radiu Pogoda na swój sposób. Tym razem czekają nas opowieści o tym, jak ojcowie, właściwie jedna opowieść, jak ojcowie pomagają swoim pociechom odrabiać zadania domowe, a jeżeli chodzi o wędkarstwo, pojawią się odniesienia literackie. A co? Ale teraz pojawią się najpiękniejsze melodie Wiktora Zatwarskiego i Anny Jantar.

rodzin zestrzeliło 25 lat, 25 lat.

0: Dzień Ojca dziś w kalendarzu, choć nie jest to święto tak popularne jak Dzień Matki, to warto o nim pamiętać. A ja muszę przypomnieć, że dziś rano Asia Kruk mówiła o pomocy jej taty w odrabianiu zadań domowych na zajęcia praktyczno-techniczne. I z tymi zajęciami właśnie wiąże się pewna opowieść. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Wracając do ZPT i pomocy tatusiów, moja chrześnica, to były jeszcze lata 90., miała za zadanie zrobić karmik. No i oczywiście mieli to zrobić w domu i przynieść do szkoły na ZPT. No jako, że mąż mojej kuzynki pomagał, ale tylko poprzez wskazówki, no to moja siostrzenica zrobiła ten karmik. Wyglądał jak wyglądał, no ale był. Zaniosła go do szkoły, no i za to, że był taki brzydki, dostała ocenę niedostateczną, bo inne dzieci miały piękne, wypalane, rzeźbione, no cudowne, góralskie domki. Więc tatuś mojej siostrzenicy poszedł do szkoły i mówi tak, ja rozumiem, gdyby nie przyniosła karmika, no to byłaby dwuja, ale ona zrobiła, ona przyniosła. No tak. Tak, wie pan, ale on był brzydki. Mówi, no to może zrobimy tak. Wszystkie dzieci niech teraz usiądą w ławce i niech zrobią taki sam karmik, jak przynieśli do szkoły z domu. Moja córka zrobi, a te pozostałe, pani nauczycielce, zrobiło się bardzo głupio. Mówi, no tak, w zasadzie to ma pan rację, no i oczywiście podniosła ocenę. Taki właśnie drobiazg, że często to nie dzieci robiły te rzeczy na ZPT, tylko tatusiowie prześcigali się, czyje będzie ładniejsze. Pozdrawiam, Jerzy.
0: Pozdrawiam wzajemnie, panie Jerzy. No tak, bo to tatusiowie bawią się kolejkami, a dzieci tylko się patrzą. A może ci inni tatusiowie po prostu nie umieli tak dobrze tłumaczyć, co, kiedy i jak robić, więc woleli po prostu sami się wziąć do roboty. A tak poważnie, o ileż lepiej by się nam żyło, gdybyśmy nikogo nie musieli wyręczać w pracy. Ale to może konkluzja nie na Dzień Ojca. Na Dzień Ojca niech będzie taka. Życzę wszystkim tatusiom, żeby nie musieli pomagać swoim dzieciom fizycznie. Niech zawsze tylko kierują pracami.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza. Pewnie nigdy nie widział chrapiącego.

Wygoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może calus od gruszek,

Temu słyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy, nie dogonił go kapral, choć po

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć dni długie. Oj, nieprędko pan kapra znowu będzie mieć w czubie. Wy nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy,

0: Mieczysław Wojnicki, jak zawsze w pięknej piosence z lekkim przymrużeniem oka. Dzień Ojca to dziś. O czym warto pamiętać?
1: W Dniu Ojca warto pamiętać o jednym, że ojcem się jest, a tatą się staje. Wszystkiego dobrego dla ojców i tatusiów.
0: No cóż, trudno zaprzeczyć. Najpiękniejsze melodie w Dniu Ojca gramy nie tylko ojcom. Niech wszyscy czerpią przyjemność ze słuchania najpiękniejszych melodii Barbary Kraftówny i Chucka Berry'ego. Już za chwilkę.
2: Radio Pogoda.

0: zapaca powieka.
1: Bicia nocne, skurcze łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
4: jest! Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.

0: Zakochałam się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie. Pomyślałam, że może czar bryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł, niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie, gdy może kiedyś kochać się przestanie. I że wtedy się znów będzie sypiać bez snów, sercem zimnym, świerszczykiem blaszanym. Zakochałam się w czwartek przypadkiem, płatki z kwiatków obrywam ukradkiem. Wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy był czwartek.
1: Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

0: No i to jest piosenka, na której punkcie kiedyś zwariowałem dosłownie. Nie mogła mi wyjść z głowy. Klasyka rock'n'rolla, Johnny B. Goode i Chuck Berry. No ale zostawmy teraz muzykę dla rybołówstwa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Co za ciekawe święto, Dzień Wędkarza. Jak ono pięknie w naszej literaturze jest opisywane, przygody wędkarskie. A ja ciągle jestem pod wrażeniem listów pana Kornela Filipowicza i pani Szymborskiej.
0: O, proszę.
1: Wspaniale opisuje w każdym liście pan Kornel urobek. Złapałem dwie uklejki i szczupaka, ale wiesz, takiego na pół metra. I na każdy ten list pani Szymborska przepięknie odpowiada, cieszy się z tego i towarzyszy panu Kornelowi przy połowach. To jest naprawdę wzorzec wspaniałego związku, jak można miłość poprzez wędkowanie połączyć. Serdeczności, pozdrowienia dla wszystkich wędkarzy. Też kiedyś wędkowałem, ale teraz mi już szkoda tych rybek. Waldek Konstancina.
0: Odwzajemnione serdeczności, panie Waldemarze. No właśnie, trochę szkoda tych rybek, prawda? Bo one jednak, no... wy się bawicie, nam chodzi o życie, tak bym to jakoś skwitował. Ale nie tym się teraz zajmujemy. Co kto lubi przecież? Wędkarstwo to także sport i nie jestem tutaj od sądzenia tego. Po prostu mówię, że tego nie uprawiam. Wędkarzom życzę jak największych osiągnięć. Ciekawe, czy można by skonstruować taką sztuczną rybę, żeby już więcej nie męczyć tych prawdziwych. To by było dopiero wyjście, prawda?

0: Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Pytała Sława Przybylska. Kwiaty, chociaż w trochę inny sposób, pojawią się jeszcze niebawem w piosence Jana Wojdaka i Waweli Nie szkoda róż. Wcześniej usłyszymy Mitcha Millera i jego orkiestrę w piosence Happy Days Are Here Again. A od 14 Państwa pogodnym popołudniem zaopiekuje się Monika Tarka. Ja zapraszam do Radia Pogoda, jak zwykle jutro od 10.
1: Autopromocja.
2: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
3: Zawsze się sprzeciwiałam wiecznym utyskiwaniom niektórych krytyków, którzy mówili, dlaczego pani nie śpiewa standardów, tylko pani idzie w pop i tak dalej. Dlatego, że mi się to podoba.
2: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem. Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
4: Zapraszamy Monika Tarka i
1: Ewa Bem.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomaga

0: Wspierający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Zapraszam do stanowiska.
5: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
5: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
5: Uff, no i to jest zmiana.
6: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
7: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42.
8: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
9: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
8: No racja. On lubi w technologię.
9: No lubi, lubi.
10: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
14: Została ostatnia reklama.
15: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
16: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst. Urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją...

0: Autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
9: masz. Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
10: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
9: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
11: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
12: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Została ostatnia reklama.
15: Gabinet masażu, słucham.
16: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
15: Cześć, a co się dzieje?
16: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
15: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
16: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
15: Kochana, sam go stosuję.
17: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
0: Reklama.
18: Słuchają Państwo Radia Pogoda i oczywiście naszych najpiękniejszych melodii. Już niedługo Casa Sex Maryli Rodowicz i szlagier z lat 30. Alberta Harrisa. Ale na razie wiadomość, jest 14.
19: Będzie gorąco w weekend na termometrach, trójka z przodu. Już wiadomo, kto stanie na czele ukraińskiej delegacji na konferencji w Gdańsku. Rektorzy wyższych uczelni walczą o większe finansowanie polskiej nauki.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
19: Miriam Lipińska. Do Polski idzie fala afrykańskich upałów. Jutro miejscami na zachodzie nawet 34 stopnie, a w weekend nawet 40 stopni. To skrajne wartości, które mogą być też skrajnie niebezpieczne dla naszego zdrowia, ostrzega ratownik medyczny z Lublina, Daniel Łuszczak.
20: Przede wszystkim przegrzanie, udary cieplne, poparzenia słoneczne. To oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia. Pierwsze objawy, które mogą świadczyć właśnie o tym, że coś się dzieje niedobrego z organizmem.
19: Takie temperatury są niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieci, osób starszych i przewlekle chorych. A z potężnymi upałami zmaga się zachodnia Europa. We Francji 40-stopniowe temperatury zabiły już 5 osób. Wczoraj na południu Francji zmarło dwoje dzieci pozostawionych w aucie na parkingu. Upały dokuczają też mieszkańcom Włoch i Hiszpanii. Wołodymyr Zełenski nie pojawi się jutro w Gdańsku na międzynarodowej konferencji o odbudowie Ukrainy. Na czele ukraińskiej delegacji stanie premier Julia Swyrydenko. To kolejna odsłona jest eskalacji sporu na linii Warszawa-Kijów po tym, jak Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska imię bohaterów odpowiedzialnej za rzeź Polaków na Wołyniu UPA. W reakcji na to prezydent Karol Nawrocki odebrał mu order Orła Białego, a w geście solidarności z Zełenskim ordery oddało też trzech byłych prezydentów Ukrainy. Środowiska naukowe nie odpuszczają i domagają się od rządzących 3% PKB na polską naukę. Niedawno rektorzy demonstrowali w tej sprawie przed Sejmem. Jak mówi rektor Szkoły Głównej Handlowej, profesor Piotr Wachowiak, każda złotówka wydana na naukę zwraca się wielokrotnie.
21: Jedna złotówka, która jest wydana na naukę, przynosi efekt w postaci od 8 do 13 zł w PKB. Wydaje się, że to jest koszt. To nie jest koszt, to jest inwestycja.
19: Chodzi też o poprawę sytuacji młodych naukowców i o to, by kariery naukowe robili w Polsce, a nie za granicą. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami, którzy wysyłają SMS-y z linkiem do rzekomego portalu e-ZUS, by wyłudzić dane osobowe lub pieniądze. Jak mówi rzeczniczka ZUS-u w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek, cyberprzestępcy wysyłają też fałszywe SMS-y o niedopłatach składek.
2: Przestępcy rozsyłają SMS-y informujące o rzekomym błędzie w rozliczaniu składki zdrowotnej i konieczności dopłaty niewielkiej kwoty pod groźbą wysokiej kary. Wiadomości zawierają link prowadzący do fałszywej strony płatności.
19: W przypadku wątpliwości dotyczących autentyczności wiadomości najlepiej skontaktować się bezpośrednio z ZUS-em lub zgłosić sprawę policji. I jeszcze sport. 6 polskich tenisistów i tenisistek zagra w Londynie na pewno, ale może być ich więcej. Obok Igi Świątek, Mai Chwalińskiej, która dostała tak zwaną dziką kartę, Magdaleny Fręch i Magdalinet oraz Kamila Majchrzaka i Huberta Hurkacza. Szanse, by rywalizować w wielkoszlemowym Wimbledonie, mają jeszcze dwie nasze tenisistki, ale muszą przejść kwalifikacje. O turniej główny będą od dziś walczyć Linda Klimowicowa i Katarzyna Kawa. Wimbledon rusza w poniedziałek, 29 czerwca.
14: Pogoda.
19: W całym kraju dziś dużo słońca i błękitnego nieba, a na termometrach maksymalnie od 21 stopni na Pomorzu, przez 23 na Dolnym Śląsku, 25 w Wielkopolsce i na Podlasiu, 26 na Mazowszu, do 27 na Podkarpaciu.
18: Minuty po godzinie 14 zaczynamy nasze wtorkowe, pogodne popołudnie. Witam serdecznie i oczywiście zapraszam przede wszystkim na spotkanie z Ewą Bem, jak zwykle po godzinie 15, chociaż to już ostatni tydzień, proszę Państwa, tych spotkań z Panią Ewą, jej opowieści o jej najpiękniejszych melodiach. Przyjmę też kogoś z Państwa dzisiaj do Klubu Pogodnych Ludzi. Przypominam, że zgłaszać się można m.in. przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl, ale można też do nas zadzwonić i zgłosić się na naszej automatycznej sekretarce. No właśnie, a propos, kto dzisiaj zostawił wiadomość dla Państwa, kto nas pozdrawia?
3: Dzień dobry, mam na imię Włodzimiera, pozdrawiam.
18: Dziękuję pięknie za te pozdrowienia. No to zaczynamy.
14: Na pogodne popołudnie z Radiem Pogoda zaprasza Monika Tarka.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj mieszka?

czy tutaj mieszka panna Agnieszka? A jak drzwi otworzy ojciec panny Agnieszki, to co wtedy? No to wtedy takiego delikwenta może czekać niezła przeprawa, bo to przecież tata stoi na straży swoich córek. Jak się pojawiają jacyś absztyfikanci, no to od razu często bierze ich na stronę i pojawiają się takie słowa: no uważaj, jeżeli tylko coś jej się stanie, to ze mną będziesz miał do czynienia. Albo traktuj ją tak, jak na to zasługuje. Dbaj o nią lepiej niż ja zadbałbym o nią do końca życia. Takie na pewno słowa są z ust taty. No bo dzisiaj Dzień Ojca, proszę Państwa, więc pozdrowienia dla wszystkich tatusiów bardzo serdeczne i podziękowania za wszystko to, co dobrego robicie dla swoich dzieci. Ale dzisiaj też Dzień Wędkarza, więc pozdrowienia dla tych, którzy lubią wędkować. I Międzynarodowy Dzień Kobiet w Inżynierii, więc wszystkie panie na stanowisko inżyniera też serdecznie pozdrawiamy. Wracamy do najpiękniejszych melodii. Znów będzie o miłości. Charles Aznavour i She na naszej antenie.

0: To była Irena Santor, a propos lat dawno minionych i takich smaków sprzed lat, to Irena Santor kiedyś, będąc w Bydgoszczy, w jednym z wywiadów powiedziała, że uwielbiała chodzić do pewnego bydgoskiego hotelu, gdzie był podawany przepyszny móżdżek wieprzowy. Jaki to był rarytas, teraz się tego nie je, ale jakie to było dobre, mówiła w jednym z wywiadów Irena Santor. No właśnie, pora obiadowa, proszę Państwa, więc pytam, co u Was dzisiaj na obiad? 22 444 4004 to jest nasz numer telefonu.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.

0: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lind kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Została ostatnia reklama.
4: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.

0: że Dalida, ona taka rozanielona, proszę Państwa, no bo śpiewa o miłości i o tym, że jak człowiek się tak mocno zakocha, to patrzy na świat przez różowe okulary. A teraz sprawdzamy, co u Państwa dzisiaj na obiad. Słucham, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Andrzej Świateczna się kłania. Pani Moniko, kiedyś Panią zapraszałem na rosół, ale dzisiaj to nie ta temperatura dla rosołu, więc dziś zapraszam na zjadłe mleko z ziemniakami, z koperkiem, a wiem, że koperek to chyba Pani lubi.
0: Oj, tak.
1: Pozdrawiam serdecznie, dziękuję bardzo wszystkim słuchaczom i prowadzącym Radio Pogoda.
0: Ja również dziękuję i życzę smacznego. Kiedyś takiego zaproszenia naprawdę skorzystam. Co tam jeszcze u Państwa dzisiaj?
2: Dzień dobry, Pani Moniko. Odnośnie dzisiejszego obiadku to mam zupę brukselkową, a na drugie danie kotlety z piersi z indyka, panierowane w płatkach migdałowych, ziemniaczki i fasolkę żółtą polaną bułeczką i z masełkiem. Pozdrawiam serdecznie Elżbieta i życzę smacznego.
0: I nawzajem, nigdy czegoś takiego nie próbowałam, ale pewnie warto, czyli taki właśnie taki kurczaczek panierowany w płatkach migdałów. No i jeszcze można powiedzieć tradycyjnie rymowanka od pana Bogdana.
3: Dzień dobry, pani Moniko.
0: Dzień dobry.
3: Na obiad, ten wtorek upalny, pomysł mam całkiem banalny. Zimny chłodnik z ogórkami i lody zmrażone z truskawkami. Smacznego, Bogdan z Warszawy.
0: Smacznego.

0: No pewnie niektórym z Państwa, jak słyszą ten otwór, przypominają się jakieś potańcówki czy domówki, zwłaszcza te z końca lat 70. Łódzki zespół Happy End i ich dyskotekowy, ale także i domówkowy przebój Jak się masz, kochanie. A jeszcze przed godziną 15, między innymi Skaldowie, Wszystko kwitnie w koło, czy Albano i Romina Power, Felicita. A jak się Państwo mają?
1: Reklama.
2: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł.

0: Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Uwaga! Super promocja w Teddy.
7: Niewiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
9: Gastorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii miał być nowy grill,
10: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
11: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
12: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
13: Została ostatnia reklama.
14: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Reklama. Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
9: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
10: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
1: Została ostatnia reklama.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
14: Słuchają Państwo Radia Pogoda i pogodnego wtorkowego popołudnia. Wracamy za kilka minut do najpiękniejszych melodii. Posłuchamy Milor, Edith Piaf, czy gdzieś między Martyny Jakubowicz, ale na razie wiadomość. Jest 15.
15: Premier pokazał raport NIK-u w sprawie nieprawidłowości w szpitalach. Czy warto jutro zatankować? Za chwilę ceny maksymalne. Pierwsze problematyczne bieszczadzkie niedźwiedzie już po przymusowej przeprowadzce.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
15: Miriam Lipińska. Premier Donald Tusk przekazał wstępne wyniki z kontroli NIK-u w polskich szpitalach. To po kłosie afery w warszawskim szpitalu południowym. NIK zbadał kwestię m.in. długości dyżurów pracowników ochrony zdrowia. I okazuje się, że lekarz rekordzista miał dyżur, który trwał 120 godzin non-stop. Z kolei jeden z pracowników wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego miał przepracować 17 godzin dziennie przez cały miesiąc. Czeka nas w tej sprawie poważna rozmowa z NFZ-em, komentuje wyniki kontroli premier Donald Tusk.
16: Jak wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy placówkom był tak długo zupełnie bezradny, jeśli chodzi o kontrolowanie i egzekwowanie przepisów prawa i też zdrowego rozsądku w tych działaniach. Będę prosił także o odważniejsze propozycje ustawowe dotyczące naprawy systemu.
15: Premier zobowiązał też ministrów zdrowia i sprawiedliwości do przygotowania rozwiązań, które ukrócą proceder przyjmowania pacjentów poza kolejnością i wprowadzą skuteczne kary za takie praktyki. To już ostatnie dni z rządowym pakietem paliwowym i mechanizmem ceny maksymalnej. Wygasają z końcem czerwca, a póki co jutro za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 5,97 zł, za benzynę 98 6,68 zł, a za olej napędowy 6,11 zł za litr. Tym samym ceny benzyn minimalnie spadną w porównaniu z dzisiejszymi, a cena diesla się nie zmieni. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad szykuje się do przejęcia płatnego odcinka autostrady A4 między Katowicami a Krakowem. Z Stanie się to w przyszłym roku i dzięki temu przejazd tym odcinkiem będzie bezpłatny. Grzegorz Kozieł.
17: Umowa koncesyjna ze spółką Stal Eksport Autostrada Małopolska kończy się 15 marca przyszłego roku. Dla kierowców oznacza to brak opłat za przejazd między bramkami, ale autostrada będzie też rozbudowana. 14 wykonawców zainteresowanych jest wykonaniem projektu rozbudowy odcinka drogi między węzłami Brzęczkowice w Mysłowicach i Byczyna w Jaworznie. Trwa analiza ofert, informuje Marcin Twardysko, rzecznik Katowickiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
18: Już teraz przygotowujemy się do przejęcia zarządzania odcinkiem A4 Katowice-Kraków i planujemy jej rozbudowę o trzeci pas ruchu w każdą stronę. Inwestycja obejmie również dostosowanie infrastruktury, w tym węzłów Jeleni Byczyna oraz modernizację MOP-ów Zastawie i Kępnica w Jaworznie.
17: Dyrekcja zakłada, że inwestycja ta rozpocznie się między 2030 a 2032 rokiem.
15: Pierwsze problematyczne bieszczadzkie niedźwiedzie zostały odłowione i są już z dala od zabudowań. Zanim zostały wypuszczone w leśną głuszę, pobrano im krew do analizy i założono GPS-y. Dzięki temu będzie wiadomo, czy zostaną na nowym terenie, mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
19: Najistotniejsze było to, aby je relokować jak najdalej od zabudowy.
15: Na razie odłowiono 8 z 18 niedźwiedzi. W tym jednak udało się złapać dwa najbardziej problemowe zwierzaki z okolic wsi Wołkowyja. A w dodatku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska cały czas kompletuje specjalną grupę interwencyjną, która będzie mogła przepłaszać drapieżniki gumową amunicją.
1: Co jest grane w Warszawie?
20: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji Teatru Kamienica. Możecie się tam wybrać na spektakl Żona potrzebna od zaraz. To współczesna komedia, która przedstawia ironiczne spojrzenie na naszą rzeczywistość, gdzie dla osiągnięcia sukcesu warto zrobić wszystko. Start w czwartek o godzinie 19. Teraz propozycja dla tych, którzy lubią się pośmiać. Klubokawiarnia Kicia Kocia zaprasza na stand-up Macieja Adamczyka i Adama Bendlera. Chodzi o testowanie żartów do najnowszego programu. Dobra zabawa gwarantowana. Początek jutro o godzinie 19. A Kinoteka zaprasza na kolejną edycję cyklu Kinoletnie w stronę zachodzącego słońca. Bezpłatne seanse odbywają się 3 razy w tygodniu, we wtorki, czwartki oraz soboty. Tak będzie do 5 września. Dodatkową atrakcją będą też wieczory Silent Disco organizowane raz w miesiącu.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda.
15: Do końca dnia w całym kraju słonecznie i ciepło, choć jeszcze nie tak bardzo upalnie, jak będzie w weekend. Dziś na termometrach maksymalnie od 21 stopni na Pomorzu, przez 23 na Dolnym Śląsku, 25 w Wielkopolsce i na Podlasiu, 26 na Mazowszu, do 27 na Podkarpaciu.
14: Wtorkowe, pogodne popołudnie z Radiem Pogoda, 5 minut po godzinie 15. Wczoraj tam pani Marta z Krakowa narzekała, że do Krakowa jeszcze lato nie dotarło. Jak tam dzisiaj w Krakowie? Chyba już lato się zameldowało. Za chwilę na antenie Radia Pogoda Edith Piaf, Milord, potem posłuchamy Martyny Jakubowicz. No i będzie też Ewa Bem, która opowie o kolejnej swojej najpiękniejszej melodii.
1: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Martyna Jakubowicz gdzieś między. Bardzo często mówi w wywiadach o swoim tacie. A najważniejsze, co powiedziała, to to, że tata jej przekazał, że chciałby, żeby zarabiała głową. No właśnie, dzisiaj, proszę Państwa, Dzień Ojca. Telefony od Was.
1: Tyle się mówi, Pani Moniko, o matkach i babciach, tak jakby ten ojciec nie istniał. A mądry, świadomy ojciec i dziadek jest obecny w życiu dziecka.
0: To prawda i dlatego dzisiaj serdecznie wszystkich tatusiów pozdrawiamy, a niektórych wspominamy i to naprawdę z wielką miłością.
2: Mały biały domek, co noc mi się śni. W małym białym domku jestem ja i ty. To zawsze śpiewał mi mój tata. Zawsze. Nie ma go 18 lat, minął 2 czerwca i guzik z pętelką, prawda, że czas leczy rany. A przynajmniej nie wszystkie. I właśnie dzisiaj mam na obiad to, co tato dziś zawsze robił, czyli jest rosół, ziemniaczki, masełki mi śmietanką i buraczki i kotlecik mielony. Wszystkim tym, którzy mają tatów, jeszcze tatów, ojców swoich, doceniajcie, kochajcie i szanujcie i mówcie same dobre słowa, odwiedzajcie zawsze jak możecie, bo to co minęło nie wróci.
0: W Radiu Pogoda, Violetta Villas, tatusiu.

0: Ewa Bem oczywiście jest gościem Radia Pogoda. Za chwilę pani kolejna najpiękniejsza melodia, pani Ewo.
1: Pani ma piękne okulary.
0: No, dziękuję. Jakie modne teraz są podobno.
1: A kto pani powiedział?
0: Internety, no kto?
1: Inteligencja? Ma pani taką sztuczną inteligencję w telefonie?
0: Mam, oczywiście.
1: Bo ja mam, mówię do niego Alek. A on mówi o sobie per ona, nie wiem, czy nie może zrozumieć, że on jest on.
0: Pani Ewa mnie tutaj zagaduje, a przecież czekamy na kolejną opowieść o pani najpiękniejszej melodii, więc wracamy już konkretnie do tego tematu za kilka minut.
2: Radio Pogoda, najpiękniejsze melodie. Prezentuje Ewa Bem.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala. Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Vettel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Została ostatnia reklama.
6: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie Twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.

0: Ewa Bem w Radiu Pogoda. Dzień dobry, pani Ewa.
1: Witam
0: panownie.
1: Dzień dobry.
0: Dzisiaj piosenka, którą dosyć często gramy na antenie Radia Pogoda, czyli Moda na niemiłość.
1: To już druga.
0: To pani tekst
1: tak, też. Tak.
0: Taki dosyć charakterystyczny, bo to jest taka obserwacja dzisiejszych czasów i takich związków, takich trochę powierzchownych chyba,
1: bardzo,
0: prawda, można powiedzieć.
1: No jest coś takiego, taki, że się nie kocha, to nieważne, to nie jest istotne, tam papierek, małżeństwo, to stawia się w kącie rozmaite dla mnie, na przykład nieopisanie ważne elementy życia człowieka. Na przykład to, że jest zakochanym, że się kocha do głębi, naprawdę, a nie tak powierzchownie. No i że to jest przykre.
0: Pani tak właśnie kochała, prawda? Zawsze pani o tym mówi, że to...
1: O tak, ja bardzo tak kochałam i kocham i byłam tak kochana, co jest, no nie przeczę. To jest sztuka gigantyczna.
0: To jest wielkie szczęście.
1: Bardzo, tak. Bardzo dużo, na pewno. Mhm. Zawsze wszystkim dziewczynom mówię, singielkom, że poczekajcie, się ktoś taki znajdzie, ale ja wiem, że to się może nie wydarzyć też. Nam się przydarzyło z Ryszardem. Byliśmy 42 lata razem i bylibyśmy jeszcze długo razem, ale uległ jakiejś trochę presji, pracy, temu jakiemuś ogólnemu pędowi do tego, żeby pracować więcej i więcej, jakby to było jakieś ważne, na tak naprawdę ważne.
0: Ale to jest coś takiego, bo w pewnym wieku tak się człowiek zaczyna zastanawiać, czy już się zatrzymać, czy może jeszcze nie, a może jeszcze to, a może jeszcze to, skoro przyszła propozycja, to może, zwłaszcza, że przecież on miał bardzo ciekawą pracę, bo on był producentem
1: Oczywiście.
0: Tak wspaniałych programów telewizyjnych, które ludzie uwielbiają i uwielbiają do dziś.
1: Oczywiście
0: uwielbiali.
1: Wspaniałym był też szefem, no ale za dużo. Ja byłam trochę starsza od Ryszarda i widocznie te 4 lata sprawiły, że ja to widzę już inaczej. Że widzę, że po prostu tego życia potwornie szybko ubywa i może nie starczyć czasu, żeby skonsumować nawet to, czego się człowiek dorobił, czy dochrapał, czy tam, nie wiem, no. Że to jest głupie, że to jest idiotyczne w gruncie rzeczy. No ale to niestety, no to jest taka, to jest tak jak pani mówi, trudno jest się zatrzymać, no niestety.
0: No to u nas moda na niemiłość w takim razie. Proszę posłuchać uważnie tego tekstu, bo płynie z niego naprawdę duża nauka.
1: Bardzo miło słyszeć.
0: Dziękuję pani Ewo, słyszymy się jutro.
2: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Bem.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

0: Bogusław Metz na antenie Radia Pogoda. Wracając jeszcze do pani Ewy Bem, czy państwo już mają zdjęcie z panią Ewą, naszą gwiazdą z plakatu Radia Pogoda? Warto sobie takie zdjęcie zrobić, a potem wejść na Facebooka albo na Instagram Radia Pogoda i zamieścić to zdjęcie w komentarzu do posta, na którym to nasza Asia Kruk sfotografowała się właśnie z plakatem z panią Ewą. Poza tym, jeżeli państwo napiszą, którą melodię Ewy Bem lubią najbardziej i dlaczego, no to wasz wpis i wasze zdjęcie weźmie udział w konkursie, a można wygrać naszą torbę, butelkę z filtrem z logo Radia Pogoda, karty do gry, smycz, no i naszą radiopogodową krzyżówkę. Także zapraszam serdecznie do tego konkursu, a przy okazji przecież warto mieć takie własne, na pamiątkę, zdjęcie z Ewą Bem.
1: Radio Pogoda. Reklama.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
9: Zapraszam do stanowiska.
10: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
9: Pani Ania jest na urlopie.
10: Czyli niczego nie załatwię.
9: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
10: Uff, no i to jest zmiana.
11: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
14: jest! Marek, szefowa cię prosi.
15: Potem.
14: A teraz co robisz?
15: Walczę z potem.
14: Zrób to skutecznie.
15: Ale jak?
14: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
15: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
14: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
16: Została ostatnia reklama.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
18: Reklama.
19: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: byłaś ty. Autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
3: No problemy z samochodem, przypomnijmy. No. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód.
2: Łup! I wczoraj pojechałem na myjnię.
3: No.
2: No i dlatego pada deszcz.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
1: Została ostatnia reklama.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
14: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.
15: Radio Pogoda poleca się na wtorkowe, pogodne popołudnie z takimi piosenkami jak Byłaś serca bicie Andrzeja Zauchy czy Seven Tears Goombay Dance Band. Zaraz je usłyszymy, ale na razie wiadomości o godzinie 16.
16: Upały w natarciu w weekend, termometry rozżarzą się do czerwoności. Coraz goręcej też na linii Warszawa-Kijów. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa będzie miała nowy statek.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
16: Miriam Lipińska. Nawet 34 stopnie mogą jutro pokazać termometry miejscami na zachodzie kraju, a z każdym dniem będzie coraz goręcej w całej Polsce. Część z nas szuka ochłody nad wodą. Trzeba jednak uważać, by nie doznać szoku termicznego, ostrzega Andrzej Klaudel z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
17: Wchodzimy delikatnie po kolana, opryskujemy, schładzamy wodą te najbardziej ukrwione miejsca ciała, więc w okolice klatki piersiowej, karku, głowy i wtedy po przyzwyczajeniu organizmu do wody możemy wejść, bo przy gwałtownym wpadnięciu do wody może nastąpić tak zwany wstrząs termiczny.
16: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, by w upalne dni ograniczyć przebywanie na słońcu, pić dużo niegazowanej wody, odstawić alkohol i nie zostawiać dzieci ani zwierząt w samochodzie. Ukraińska premier Julia Swyrydenko zamiast prezydenta Wołodymyra Zełenskiego będzie reprezentować Ukrainę na ruszającej jutro w Gdańsku konferencji o odbudowie Ukrainy. To nieporozumienie. Prezydent Zełenski jest współorganizatorem tej konferencji, ocenia poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk.
18: To on razem z premierem Tuskiem podpisywał zaproszenia, więc no nie wiem, jak współorganizatorzy działają wspólnie i w porozumieniu, skoro jeden z nich ostentacyjnie na imprezę, którą organizuje, nie przyjeżdża.
16: Lepiej by było, gdyby Wołodymyr Włodymyr Zełański pojawił się w Gdańsku, mówi z kolei wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u, który jednocześnie podkreśla wagę tego wydarzenia.
19: Polska nie może zostać w tyle w dziele odbudowy Ukrainy, skoro jest państwem, które ze wszystkich krajów europejskich pomogło Ukrainie najmocniej.
16: Nieobecność Wołodymyra Zełańskiego w Gdańsku to pokłosie napięć na linii Warszawa-Kijów, po tym jak Zełański nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska imię bohaterów odpowiedzialnej za rzeź Polaków na Wołyniu UPA. W reakcji na to prezydent Karol Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego. Mediatorami w sporze między Warszawą a Kijowem chcą być Litwa i Komisja Europejska. Ta ostatnia dodała, że jedyną osobą, która cieszy się z obecnej sytuacji, jest Władimir Putin. Na propozycję odpowiedział już rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak stwierdził, Polska w relacjach z Ukrainą nie potrzebuje pośrednictwa. Dodał, że obecna sytuacja między Warszawą i Kijowem jest trudniejsza niż bywała wcześniej, ale w interesie obu krajów jest deeskalowanie sporu. SAR, czyli Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, będzie miała nowy statek. Dziś podpisano umowę na jego budowę w polskiej stoczni remontowa Shipbuilding, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
20: Takiego statku w Polsce jeszcze nie było. Będzie przede wszystkim wykorzystywany do ratowania życia na morzu, gaszenia pożarów na statkach, bezpiecznego ich eskortowania do portów, czy też usuwania rozlewów i zanieczyszczeń, które ze statków wypływają.
16: Jednostka będzie wyposażona w najnowocześniejsze systemy i będzie w stanie płynąć z pomocą nawet w ekstremalnych warunkach. Statek ma być gotowy za 2,5 roku. I jeszcze na koniec zaglądamy do łódzkiego zoo. W weekend Orientarium otworzy nowy wybieg zewnętrzny dla orangutanów sumatrzańskich. To jedyne miejsce w Polsce, gdzie można podziwiać te zwierzęta.
1: Co jest grane w Warszawie?
21: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek propozycja od Teatru Kapitol, a chodzi o spektakl Bożyszcze Kobiet. To odświeżona wersja kultowej komedii o męskich fantazjach, kobiecych oczekiwaniach oraz o tym, jak cienka bywa granica między rutyną a szaleństwem. W rolach głównych zobaczymy Michała Milowicza, Anetę Zając oraz Olgę Borys. Start w czwartek o godzinie 19.30. Z kolei New Vegas Club zaprasza na stand-up Grzegorza Dolniaka. Chodzi o testowanie żartów do najnowszego programu. Jak zapowiada sam komik, będzie gigantyczna dawka improwizacji. Nie może Was zabraknąć. Początek w czwartek o 19. Na koniec jeszcze Kuźnia Talentów zaprasza na strefę chillout, czyli cykliczne spotkania dla młodych osób. To okazja do złapania oddechu w trakcie tygodnia i spotkania z innymi. Każdy czwartek wygląda inaczej. Czasem jest wspólne oglądanie filmu, czasem granie, a czasem wystarczy rozmowa. Start o 16.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda.
16: Do końca dnia bez deszczu i w całym kraju dużo słońca, a na termometrach maksymalnie od 21 stopni na Pomorzu, przez 23 na Dolnym Śląsku, 25 na Podlasiu, 26 na Mazowszu, do 27 na Podkarpaciu.
15: Jak słyszeliśmy, w Polsce ma być stopni 40, no to się po prostu w głowie nie mieści. Gdzie konkretnie i kiedy? Sprawdzę to już za kilka minut na antenie Radia Pogoda. Zaproszę też Państwa do konkursu. Ani tak, ani nie. Można będzie wygrać książkę, no i karty do gry Radia Pogoda.
1: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
15: Dzień dobry.

to piosenka o łzach, które ronione z tęsknoty nad strumieniem dopłyną do tej ukochanej. Gumbay Dance Band przed momentem w Radiu Pogoda. Dobrze jest pomyśleć chociażby o wodzie, jak się słucha, że w Polsce mają być 40-stopniowe upały i faktycznie, proszę Państwa, od kilku godzin pojawiają się takie informacje we wszystkich mediach dzisiaj, a to dlatego, że Europejskie Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody opublikowało właśnie swoją prognozę na najbliższych 10 dni. No i z tych prognoz wynika, że 40 stopni w Polsce może się pojawić w niedzielę i w poniedziałek. W niedzielę 40 stopni Celsjusza mogą pokazywać termometry w Poznaniu, 41 nawet w Zielonej Górze, 39 we Wrocławiu czy w Opolu, 36 w Krakowie, 38 w Warszawie, 36 także w Trójmieście. W poniedziałek te fale upałów 40-stopniowych mogą objąć także centrum Polski, czyli między innymi Warszawę, Bydgoszcz, ale także Łódź. Ale synoptycy zapewniają i twierdzą, że te modele pogodowe muszą szacować wartości maksymalne na nadchodzące dni, bo ten model komputerowy usiłuje sobie poradzić z wyjątkową falą ciepła, która dopłynęła nad Europę, no i prognozować najbardziej prawdopodobne maksima. Więc, no, mówiąc krótko, rzeczywiście w te dni w Polsce może dojść do tego, że termometry będą pokazywały 40 stopni Celsjusza, ale z drugiej strony może to być też to prognoza przeszacowana. Niemniej, nawet jeżeli nie będzie 40 stopni Celsjusza, to na pewno będzie ponad 30, a więc cały czas bardzo gorąco, więc proszę dbać o siebie, uważać na siebie, pić wodę drobnymi łykami.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr swe życie

0: antenie Radia Pogoda. Dzisiaj jadąc do radia widziałam taką ciekawą sytuację. Stanęłam na światłach. No i z jednej i z drugiej strony oczywiście czekają piesi, aż zapali się zielone, żeby móc przejść przez jezdnię. No i tak 50% z nich z twarzami, proszę Państwa, w telefonach komórkowych, z wyjątkiem jednej osoby, jednego mężczyzny, tak na około między 40 a 50, który stał czekając, aż się zapali zielone światło i czytał książkę. Prawdę mówiąc, pierwszy raz widziałam taki obrazek, żeby ktoś na przejściu dla pieszych czytał książkę, a to znaczy, że jednak czytanie ma swoich fanów. Bardzo mnie to cieszy, zwłaszcza, że w konkursie Ani tak, ani nie w tym tygodniu, a więc także za kilka minut do wygrania właśnie książka. Książka Dziewczyna z Mgły, hiszpańskiej pisarki Carly Montero. Książka, która przenosi nas w lata 20. zeszłego wieku. A nagroda gwarantowana w tym konkursie to karty do gry z logo Radia Pogoda. Dzisiaj Dzień Ojca, wspaniałe święto, więc dziś pytania z ojcem i tatą w konkursie. Zapraszam Państwa serdecznie. Nasz numer 22 444 4004. Czekam na Wasze zgłoszenia.
1: Radio Pogoda.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Aroniowa Vita na warszawskiej Białołęce.
1: Autopromocja.
2: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
3: Gdy już mnie znuży śródmieścia dwa.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
5: I dokąd wtedy jedziemy?
4: No nie wiem.
5: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
4: A, dobry komana.
5: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Kto zwalcza ból?
7: Woltaren!
6: Kto?
7: Woltaren! Woltaren!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Woltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
11: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
12: Została ostatnia reklama.
13: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia Ghana, Portugalia Uzbekistan, Panama Chorwacja. Oglądaj od 18:20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego chleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił.

0: piosenka jak najbardziej na czasie, no bo tu chcemy coś zrobić ze swoim kochanym czy z tatą, a to tylko ciągle mecz i mecz. Mój chłopiec piłkę kopie, Maria Koterbska przed momentem, a teraz czas na konkurs.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
0: No i dzisiaj tata się zgłosił do konkursu. Pan Mariusz, dzień dobry, witam serdecznie. Panie Mariusz.
2: Kłaniam się, witam pani Moniko, witam słuchaczy.
0: Dowiedziałam się już poza anteną, że tata córy, trzynastolatki, tak?
2: Tak, to się

0: No dobrze, przejdźmy do konkursu, panie Mariuszu. Dzisiaj pytania związane właśnie z Dniem Ojca, czyli z ojcem i z tatą, wszelkiego rodzaju skojarzenia, które przyszły mi do głowy. Ale już pan ma karty do gry Radia Pogoda, więc jak nie będziecie grać na pianinie, to możecie pograć w karty sobie z córcią i oczywiście z mamą również. A do wygrania jest teraz Dziewczyna z mgły, czyli książka Carly Montero. Musi pan tak dobrze odpowiedzieć na 5 moich pytań w czasie 30 sekund i nie używać słów tak i nie. Czy to jest jasne?
1: To jest jasne.
0: No dobrze, to uwaga, zaczynamy, czas start. Czy widział pan film Francisa Forda Coppoli Ojciec Chrzestny?
1: Widziałem.
0: Czy słynny dziecięcy utwór Co powie tata śpiewała mała Natalia Kukulska?
1: Śpiewała.
0: Czy serialowy ojciec Mateusz ma swoją plebanię w Paryżu?
1: Fałsz.
0: Czy pamięta pan reklamę, w której padało pytanie ojciec prać?
1: Pamiętam.
0: Czy tata może nauczyć swoje dziecko jazdy na rowerze?
1: Może.
0: No i brawo! To teraz córa może być dumna z taty. Nauczył pan ją jeździć na rowerze? Faktycznie tak było?
1: Uczyliśmy się, to prawda. Tak.
0: Panie Mariuszu, wszystkiego najlepszego z okazji dzisiejszego święta. No i gratuluję, bo wszystkie nagrody oczywiście należą do pana.
1: Bardzo dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich ojców.
0: Pozdrawiamy oczywiście.
2: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.

my mieszkamy na parterku. Babcia w oficynce, drepce rząd dla informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

i w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci koci łapci o tym też nie powie. Niech zażywa główka siwa spokojnych pieleszy, po co babcię denerwować, niech się babcia cieszy.

Piosenka na czasie, Summer in the City, lato w mieście, The Loving Spoonful, uff, jak gorąco, uff, jak gorąco, no niestety. Za chwilę Regina Pisarek, Nie warto było i Ludmiła Jakubczak, Gdy mi ciebie zabraknie, do piosenki jeszcze przed 17 w Radiu Pogoda.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Hej! Tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet, z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
11: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
16: Została ostatnia reklama.
17: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
18: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
17: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
18: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
19: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
20: Reklama.
21: Drogowskaz, Radia Pogoda.
22: Do końca dnia w całym kraju słonecznie i ciepło, ale nie upalnie. To dobre warunki do jazdy, trzeba tylko mieć ze sobą okulary przeciwsłoneczne. Tyle w pogodzie, a co na drogach? Radzę Wam omijać krajową 65 na Podlasiu na odcinku Białystok-Bobrowniki. W pobliżu miejscowości Majówka po zderzeniu osobówki z ciężarówką ruch odbywa się wahadłowo.
23: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
21: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

Taka jesteś dla mnie naj, że tylko ciebie widzieć chcę. Bo na ciebie patrzeć to mi graj, na inną zerkać nie.

0: był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
9: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
5: No racja. On lubi w technologię.
9: No lubi, lubi.
10: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
11: Została ostatnia reklama.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: Reklama.
13: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.
14: Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie. Na zegarach 17, przed nami więc wiadomości, a tuż po nich Lynn Anderson i Rose Garden.
15: Odprawa ministra z wojewodami i służbami przed falą upałów. Gdzie są pieniądze oddane szpitalowi południowemu przez Dawida Kacprzyka? Złoty tuż przed wakacjami nieco osłabł, ale i tak nie ma powodów do narzekań.
16: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
15: Miriam Lipińska. Służby szykują się na nadchodzące afrykańskie upały. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz wziął udział w odprawie z wojewodami i przedstawicielami służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Miejscami na zachodzie kraju termometry mogą w najbliższych dniach pokazać nawet 36 stopni w cieniu. Trwa spór o to, co stało się z pieniędzmi zwróconymi szpitalowi południowemu przez Dawida Kacprzyka. Lekarz milioner skorygował ponad 30 faktur i oddał placówce ponad 500 000 złotych. Politycy PiSu po przeprowadzeniu kontroli poselskiej w szpitalu twierdzą, że zwrócone środki zaksięgowano na koncie placówki, mówi posłanka Anna Kwiecień.
17: Pani prezes mówi, pieniądze są na koncie, mało tego, analizowane są te faktury i od dzisiaj następuje proces księgowania do budżetu szpitala.
15: Ale prokuratura twierdzi, że szpital odesłał pieniądze Kacprzykowi.
18: Kwota ta została zwrócona lekarzowi z uwagi na brak podstawy prawnej do jej zaksięgowania, brak tytułu prawnego. Jednocześnie do lekarza Dawida Kacprzyka skierowano pismo, w którym zwrócono się z prośbą o niezwłoczne przedstawienie szczegółów wyjaśnień dotyczących podstawy faktycznej i prawnej dokonanej operacji finansowej.
15: Mówi Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej. Polski złoty u progu wakacji nieznacznie słabnie. Waluty na zagraniczne urlopy kupimy więc teraz trochę drożej, ale tylko trochę. Bieżący kurs złotego do euro, dolara czy funta to jedno, a drugie to kurs realny, pokazujący ile faktycznie możemy kupić. I tu jest już całkiem nieźle, mówi Michał Stajniak, analityk XTB.
19: Widać właśnie po tym realnym kursie złotego, że stać faktycznie nas na coraz więcej, jeżeli popatrzymy sobie przez pryzmat krajów, które sobie radziły nieco gorzej w ostatnim czasie gospodarczo.
15: Jak Hiszpania czy Grecja. Nasza siła nabywcza za granicą rośnie również dzięki coraz wyższym pensjom. Kilometrowe korki na A2 pod Poznaniem przez część wakacji staną się nieodłącznym elementem tej trasy. To z powodu wymiany nawierzchni na węźle Krzesiny. Zwężenia są na wjeździe na autostradę od strony miasta, ale także na zjeździe do Poznania. Kierowcy zachwyceni nie są.
20: W godzinach szczytu to już w ogóle jest i z jednej i z drugiej strony. Bardzo ciężko.
21: Myślę, że 10-15 minut zajmuje mi na pewno więcej z pracy dojazd do domu.
15: Prace mają potrwać 5 tygodni, czyli do końca lipca. Będą nowe funkcje w aplikacji mObywatel. Rząd przyjął dziś rozporządzenie w tej sprawie. Po zmianach z poziomu aplikacji będzie można m.in. elektronicznie poprzeć kandydatów w wyborach, a także uzyskać dostęp do dyplomu ukończenia studiów i części dokumentów zawodowych. Łatwiejszy dostęp do swoich danych zyskają też kierowcy. Pierwsze kozy i owce ruszyły do pracy przy koszeniu miejskiej trawy w Krakowie. Pasą się już na Zakrzówku i przy Forcie Bodzów. Miasto apeluje do mieszkańców i turystów, by zwierząt nie dokarmiali, bo mają jedzenia aż nadto. Funkcje naturalnych kosiarek, owce i kozy będą pełnić przez najbliższe miesiące.
16: Pogoda.
15: Dziś w całym kraju słonecznie i tak będzie do końca dnia. A na termometrach maksymalnie od 21 stopni na Pomorzu, przez 23 na Dolnym Śląsku, 26 na Mazowszu, do 27 na Podkarpaciu. Od jutra z każdym dniem będzie coraz goręcej.
14: Cztery minuty po godzinie 17:00 wracamy do najpiękniejszych melodii w naszym pogodnym popołudniu, oczywiście z Radiem Pogoda. Pogodni ludzie też pojawią się na naszej antenie po godzinie 17:00, no bo w końcu przed nami Klub Pogodnych Ludzi, do którego Państwo mogą się zgłaszać, żeby otrzymać legitymację członkowską naszego klubu, a także radiopogodową przypinkę. Te zgłoszenia przyjmuję przez stronę radiopogoda.pl, tam znajdziecie formularz zgłoszeniowy, ale można też się zgłosić dzwoniąc do nas i nagrywając swoje zgłoszenie na automatyczną sekretarkę. Nasz numer, przypomnę, 22 444 4004.
16: Na pogodne popołudnie z Radiem Pogoda zaprasza Monika Tarka.
14: Tak jest, dzień dobry.

Blackout, poszłabym za tobą. Kiedyś mówiło się, że życie kończy się po 70, potem po 80. Teraz już tak się nie mówi, teraz się mówi, że życie zaczyna się po 40, po 50, po 60, a nawet po 80. W każdym razie tego przykładem jest Andrzej Rosiewicz. Właśnie czytam, proszę państwa, że Andrzej Rosiewicz będzie najstarszym uczestnikiem programu telewizyjnego Taniec z Gwiazdami. 82-letni wokalista jeszcze nie zaczął treningów, ale czeka na to z niecierpliwością. Powiedział w jednym z wywiadów, że ma kilka takich piosenek, do których chciałby zatańczyć, na przykład słynną swoją Czy czuje pani czacze. Powiedział też, że łatwo dał się namówić na udział w Tańcu z Gwiazdami. Kocham tańczyć i robię to od dziecka. Mając 9 lat dołączyłem do zespołu pieśni i tańca Dzieci Warszawy i tańczyłem tam kolejnych 10 lat. Ja myślę, że pan Andrzej może wszystko i na pewno da radę. Jak sobie przypominam moją rozmowę z panem Andrzejem tutaj, jak wszedł do studia dziarskim krokiem, to trzymam za niego naprawdę mocno kciuki.

0: To była Irena Jarocka. Wracając do mojego pytania, jak się Państwo mają?
1: Dzień dobry, Pani Moniczko.
0: Dzień dobry.
1: Odpowiadając na Pani pytanie, ja mam się wyśmienicie, bo moja 19-letnia córeńka złożyła mi życzenia z okazji Dnia Ojca. Niby to oczywiste, ale w ferworze sesji egzaminacyjnej różnie to mogło być.
0: No tak. No ale zdała egzamin na wzorową córkę i to jest najważniejsze. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla wszystkich tatusiów, którzy dzisiaj świętują Dzień Ojca. A niedługo Manfred Mann na antenie Radia Pogoda, będzie też zespół Bajm, no i Klub Pogodnych Ludzi już szykuje dla kogoś z Państwa legitymację członkowską i radiopogodową przypinkę. Przypomnę, zgłaszają się Państwo między innymi wypełniając formularz na naszej stronie radiopogoda.pl.
2: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Aroniowa Vita na warszawskiej Białołęce.
3: Raz, dwa, raz!

0: Kiedy Państwo budzą się rano, to włączają Radio Pogoda, później słuchają nas w drodze do pracy i z powrotem. A no właśnie, dzisiaj dzwonię do Pani Agnieszki, jeżeli chodzi o zgłoszenie do Klubu Pogodnych Ludzi.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.
2: Słucham.
0: Dzień dobry, Monika Tarka, Radio Pogoda. Czy to Pani Agnieszka?
2: A dzień dobry, Radio Pogoda, to słucham.
0: Dzień dobry, no ja się cieszę, że Pani słucha,
2: dzień dobry.
0: Pani Agnieszka.
2: A jestem taka zaskoczona.
0: No, dzwonię z Klubu Pogodnych Ludzi do Pani, bo właściwie to się zgłosiłyście we dwie, prawda?
2: Tak.
0: Pani razem z córką. No to może ja nie będę czytać, co Pani napisała, niech Pani sama opowie, po prostu.
2: No tak, bo my jeździmy razem z moją córką Ewą i nie znalazłyśmy nigdy porządnej stacji, a w końcu natrafiłyśmy na Radio Pogoda. I sobie tak słuchamy Radio Pogoda, jeździmy, mamy około tam 30 minut i sobie śpiewamy i tylko Radio Pogoda słuchamy.
0: Znaczy jedziecie samochodem, potem, tak? Do pracy i wracacie.
2: Tak,
0: potem?
2: Do pracy we dwie. Tak, i wracamy i z powrotem też. I to jest po prostu taka rutyna. I to jest tak wesoło i uwielbiamy takie. A zaznaczam, że moja córka ma 30 lat. Aha. Ja mam już ponad pół wieku, więc cieszę się, że ona po prostu wraca do tych starych przebojów, tak?
0: I macie taką swoją tradycję, prawda? Co,
2: tak,
0: i to jest też
2: tak
0: cenne, że po prostu to jest coś waszego, taki wasz czas,
2: tak,
0: a że jeszcze na dodatek spędzacie go z nami, z Radiem Pogoda, no to w ogóle my jesteśmy zaszczyceni po prostu, że możemy w tym uczestniczyć.
2: Też, my też. My też po prostu. I śpiewamy, i cieszymy się, i z radością po prostu naprawdę mija nam czas.
0: Jak fajnie, bardzo się cieszę. Ale to razem pracujecie w związku z tym, że tak razem jeździcie?
2: Nie. Ja córkę podrzucam, potem 5 minut jeszcze sama dojeżdżam, ale w tym samym kierunku, więc fajnie sobie jedziemy razem.
0: Świetnie, no to miło spędzony czas. Ja oczywiście mam dla Was taką oto wiadomość, bo ja tutaj przygotowałam dwie legitymacje, dwie radiopogodowe przypinki dla Was.
1: Witaj w Klubie Pogodnych Ludzi.
0: Że no witajcie, wow, oczywiście, wow, w liczbie
2: super,
0: mnogiej.
2: Dziękujemy serdecznie w imieniu swoim i mojej córki Ewy.
0: Radio Pogoda łączy pokolenia, jak wiadomo.
2: A no właśnie, i to jest właśnie ten fenomen.
0: No właśnie.
2: Radio Pogoda.
0: To proszę uściskać w takim razie Ewę, dobrze, ode mnie, od Radia
2: Dziękuję
0: Pogoda. Pozdrowić serdecznie i bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
2: Dziękuję.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.

0: Słynny twist Czabiego Czekera na antenie Radia Pogoda. Jutro zapraszam oczywiście na pogodne popołudnie. Spotkamy się o godzinie 14. Monika Tarka, do usłyszenia. A po 18 dzisiaj w Radiu Pogoda Aleja Sław i Tamara Pawlik-Lipska. No właśnie, zaproszenie od Tamary. Co dzisiaj się będzie działo w Alei?
1: Dzisiaj będzie bardzo dużo humoru po godzinie 18, a to za sprawą mojego gościa. Aktor Waldemar Obłoza dziś zagości w Alei Sław Radia Pogoda. Znają go Państwo z pewnej dość charakterystycznej roli w serialu Na Wspólnej. Pamiętają go Państwo zapewne także z Miodowych Lat, gdzie był no ciekawą postacią, tak to można powiedzieć. O tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać. Zapraszam po 18.00.

0: Autopromocja.
1: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji... Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
9: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
10: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain

0: rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
1: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
5: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
4: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno-Puławska 42E.
8: Została ostatnia reklama.
9: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
10: No to w czym problem?
9: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
10: No i?
9: No i obawiam się, że nie zdąży.
10: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
11: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Reklama.
13: Sponsorem programu jest Dekar, dealer Renault oferujący Renault Captur w wersji hybrydowej, benzynowej lub LPG. Dekar.pl.
14: Drogowskaz, Radia Pogoda.
15: Pogoda dziś kierowcom sprzyja. Burze i ulewy odpuściły. Mamy słoneczne popołudnie. A jak się jeździ? Nogę z gazu trzeba zdjąć na autostradzie A2 przed Poznaniem. Powodem nie jest jednak wypadek, a remont nawierzchni. Dziś po południu od węzła Poznań-Luboń aż do węzła Poznań-Krzesiny ciągnie się blisko 10-kilometrowy korek.
13: Sponsorem programu był Dekar, dealer Renault oferujący Renault Captur w wersji hybrydowej, benzynowej lub LPG. Dekar.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: Autopromocja.
2: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
3: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
4: No problemy z samochodem, przypomnijmy, no. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód.
3: Łup! I wczoraj pojechałem na myjnię.
4: No.
3: No i dlatego pada deszcz.
2: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
9: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
10: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
9: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
10: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
11: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Została ostatnia reklama.
12: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Reklama.
4: Ale Jasław, Radia Pogoda już w pełnej gotowości, na zegarach 18, więc zaczynamy za chwilę, ale najpierw wiadomości i prognoza pogody.
13: Bez Zełenskiego prowadzone będą w Gdańsku rozmowy o odbudowie Ukrainy. Koniec szkoły i koniec marzeń nauczycieli o podwyżkach w tym roku. Upały przeszkadzają turystom w zwiedzaniu wieży Eiffla.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
13: Agnieszka Trojanowska-Bis. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na rozpoczynającej się za dwa dni konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy. Zamiast Zełenskiego pojawi się premier Ukrainy Julia Sfyrydenko. Nieobecność ukraińskiego przywódcy to wynik sporu, jak i wybuch ostatnio na linii Warszawa-Kijów. Po tym jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek imię bohaterów UPA, w Polsce niemal wszyscy politycy skrytykowali tę decyzję, a Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego. Gdzie są pieniądze doktora Dawida Kacprzyka, który zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych? W związku z krytyką były koordynator SOR-u w Lecznicy postanowił zwrócić warszawskiemu szpitalowi część wypłaty. Pieniądze miały faktycznie pojawić się na koncie szpitala, ale informacje te dementuje prokuratura. Na tropie wpłaconych pieniędzy jest Ben O'Connor.
14: Podczas kontroli w szpitalu południowym posłanka PiS Anna Kwiecień miała dostać od kierownictwa placówki informację, że zwrócone pieniądze są już do dyspozycji szpitala.
15: Pani prezes mówi, pieniądze są na koncie, mało tego, analizowane są te faktury i od dzisiaj następuje proces księgowania do budżetu szpitala.
14: Jednak zdaniem Antoniego Skiby z warszawskiej prokuratury okręgowej, pieniądze zostały przez szpital odesłane z powrotem do Dawida Kacprzyka.
16: Kwota ta została zwrócona lekarzowi z uwagi na brak podstawy prawnej do jej zaksięgowania, brak tytułu prawnego. Jednocześnie do lekarza Dawida Kacprzyka skierowano pismo, w którym zwrócono zwrócono się z prośbą o niezwłoczne przedstawienie szczegółów wyjaśnień dotyczących podstawy faktycznej i prawnej dokonanej operacji finansowej.
14: O pieniądze zapytaliśmy kierownictwo Szpitala Południowego, to jednak nie odniosło się do sprawy.
13: Kończy się rok szkolny. Dla nauczycieli to gorzki koniec, bo bez podwyżek. Resort edukacji proponuje co prawda 3% od przyszłego roku. Nawet minister edukacji przyznaje, że zmiany dotyczące wynagrodzeń powinny być szersze.
17: Dla części nauczycieli coraz bardziej znaczącej. Prawdziwym wyzwaniem jest to, że wcale nie zarabiają tak super, a wpadają w drugi próg podatkowy.
13: Minister Nowacka obiecuje, że do końca kadencji rządząca koalicja powiąże pensje nauczycieli ze średnią krajową. Operatorzy wieży Eiffla zamknęli tę popularną atrakcję turystyczną ze względu na upały. Ostatnia noc w Paryżu była najgorętszą w historii prowadzonych od 1947 roku pomiarów. W Puzosz na zachodzie Francji po zmroku zanotowano temperaturę prawie 29 stopni. Dziś w ciągu dnia temperatura w wielu miastach przekroczyła 40 stopni. Takie upały powodują silny dyskomfort wśród mieszkańców.
18: Mam wrażenie, że jesteśmy teraz w Afryce. Przepraszam bardzo, ale to już nie jest Europa. Dbamy o odpowiednie nawodnienie mieszkańców. Mamy nawet zatrudnionych pracowników, których nazywamy roznosicielami wody. Ich zadaniem jest pilnowanie, aby mieszkańcy regularnie pili płyny.
13: Fala upałów nadciąga także do Polski. Według prognoz już w czwartek temperatury w naszym kraju mają wzrosnąć nawet do 36 stopni.
2: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
19: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Kończymy drugą kolejkę spotkań fazy grupowej na Mundialu. W grupie K Portugalia po samym meczu i remisie na otwarcie zagra o 19 z Uzbekistanem, a o 4 nad ranem Kolumbia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. W grupie L o awans powalczą dziś Anglia i Ghana, które wygrały swoje pierwsze spotkania. Ten mecz o 22, o 1 w nocy Panama zmierzy się z Chorwacją. Ruszyły eliminacje do Wimbledonu. Już wiadomo, że w turnieju wielkoszymowym nie zagra Linda Klimowiczowa. Polka przegrała dziś z Nowozelandką Lulu Sun 6-7-5-7. Pierwszą z trzech przeszkód pokonała za to Katarzyna Kawa, bo gładko wygrała ze Szwajcarką Suzanne Bandecki 6-1-6-3.
2: Pogoda.
13: Przelotne opady deszczu lub burze dziś jeszcze możliwe w Bieszczadach, Norbelszczyźnie i w Tatrach. Jutro znów słonecznie, temperatura maksymalna do 23 stopni na Suwalszczyźnie, przez 26 w centrum do 30 na zachodzie. Chłodniej nad samym morzem, około 20. Wiatr raczej słaby, tylko na północy okresami umiarkowany.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
20: Zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest aktor Waldemar Obłoza. Będzie śmiesznie, to mogę Państwa już teraz zapewnić. Będzie się działo. To także, no i będziemy wspominać takie kultowe produkcje, jak chociażby Miodowe Lata. Zapraszam już za chwilę. Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj ze mną w studiu Waldemar Obłoza. Dzień dobry.
2: Moje uszanowanie, to skorzystam przy okazji. Aleja Sławny? Aleja Sław, no dobrze, no jeżeli tak uznaliśmy, to w porządku, będę dzisiaj z wami rozmawiał jako sławny gość, chociaż tak się nie czuję.
1: Ale to jest ciekawe, ponieważ sama pomyślałam sobie, że dzisiaj o panu, że o, dzisiaj fajnie, dzisiaj pan Roman do mnie przyjdzie.
2: A Roman...
1: Zdarza się panu mylenie z bohaterem, którego pan odgrywa już od tylu lat?
2: Generalnie głównie się tym imieniem ludzie posługują, jeżeli jest to jakieś spontaniczne spotkanie. O, aha, panie Romanie, o Roman, albo ej Roman. No różne są reakcje. Czasami śmiałe i mniej przyjemne, ale zazwyczaj jest to rzeczywiście przyjemnie. Gram fajną postać w tej wspólnej, w związku z tym tak, rzeczywiście kojarzę się sympatycznie i ja też mam coś takiego, że bardzo dziwnie się czuję, kiedy widzę, że ktoś bardzo chciałby albo podejść, albo zagadać, to ja wtedy otwieram się. To znaczy, proszę bardzo, jeżeli masz ochotę, żeby się nie męczył, po co będzie się męczył i gdzieś tam z węgła, jak to się dawniej mówiło, obserwował mnie. Po prostu lubię sobie porozmawiać tak czasem w cztery oczy z kimś, kogo nie znam, jak w ogóle widzi świat, co w trawie piszczy w ogóle, wtedy więcej się wie, bo człowiek czasami jest oderwany od rzeczywistości.
1: No tak, ale na przykład gdy ktoś chce do pana podejść, to nie jest zdziwiony, że to pan w takim razie tutaj daje taką możliwość i to pan do niego podchodzi? Jak to wygląda?
2: Nie, ja do niego nie podchodzę, ale uśmiecham się.
1: A, okej.
2: Nie zamykam się tak, że proszę tutaj do mnie nie podchodzić, jestem prywatnie, bo czasem obserwuję się takich kolegów, ale może mają już dosyć tego. No to wie pani, zależy od stopnia tej popularności. Natomiast ja z tym nie mam problemu, bardzo lubię sobie pogadać z ludźmi, w związku z tym stosuję pewnego rodzaju zachęty, żeby nie mieli tego problemu. Żeby mieli po prostu taką lekkość i radość ze spotkania. To są krótkie spotkania, nie wiem, coś tam powiedzą, albo serialu, albo tak w ogóle. To jest tylko rozmowa, króciutka rozmowa, raczej taka pogawędka chwilowa. No chyba, że nie mam czasu, wtedy jest dzień dobry, no hej, miło, miło, miło, no to na razie, nie? Ale generalnie po prostu ja niczego nie reżyseruję w swoim życiu.
1: My tutaj jeszcze nie mówimy fajnie, fajnie, miło, miło, no to cześć. Wracamy do naszej rozmowy już za parę chwil. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Piosenka przypomni ci, że ktoś o tobie marzy, że smutek ma na twarzy.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Zdarza się, że zaczepiają pana widzowie serialu i dopytują, co wydarzy się dalej?
2: Wie pani co? Rzadko tak jest. To znaczy nie, no są pytania typu, no i co tam będzie u Romana? Mhm. Ja mówię, nie mogę powiedzieć, tajemnica. A poza tym stracilibyście zainteresowanie, gdybym wam wyspoilerował wszystko do przodu. Ale będzie się działo, no nie? I zazwyczaj tak jest. Oni wiedzą doskonale, że ja nie mogę im powiedzieć, albo po prostu nie chcę, albo nie mogę. Mhm. A ja nie wiem tak naprawdę, co tam się będzie działo, bo to, co scenarzyści napiszą, no to jest zagadką zawsze do momentu, kiedy się dostanie egzemplarze.
1: No, chyba, że jest się scenarzystą i aktorem, tak? Jak było chyba przez pewien czas w Miodowych latach u pana.
2: To znaczy, to nie tak. Miodowe lata w ogóle rzeczywiście wybuchły dla mnie dosyć niespodziewanie. Ta postać tak zafunkcjonowała, bo ja tam byłem, w ogóle ten Kurski to był taki sąsiad tam na 3 minuty tak naprawdę. I...
1: ale no, jednak ale okazał się tak... być mocną postacią.
2: No, dzięki czujności i takiej wrażliwości Maćka Wojtyszki, serdecznie pozdrawiam, to no, wspaniały człowiek, wielki reżyser i piszący jeszcze na dokładkę. I on, pamiętam, że przyszedłem tam na jakieś nagranie Miodowych lat już po tym moim występie, było bardzo miło i on mówi, ty słuchaj, do Maćka Strzemboża, a może Waldek przecież mógłby zagrać tego sąsiada, tego, co tam, jakaś inna postać, która wchodziła, to już byłaby tak, no ja rzeczywiście zapadła decyzja, tam jakieś tańce były, Omar Sangare, pamiętam, że wtedy jeszcze z nami występował, do Jezus Maria, to starożytne czasy, ale pamiętam to doskonale, bo to się rodziło, samo rodziło, to znaczy ta postać rzeczywiście ona tak wyszła przypadkowo, nie była napisana. Ja ją napisałem takim charakterem. Znaczy miałem czas na to, żeby zbudować go od zewnątrz też, to znaczy miałem wzorce dobre, bo miałem takiego sąsiada.
1: Czyli to sąsiad, była prawdziwa postać.
2: Sąsiad w mordę, jeża, suszy, ja cię, nie miałeś sąsiad jakieś 2 złote, no ja tam zawsze montowałem. No ale tak troszeczkę zerżnąłem z niego ten sposób bycia, ten takie, taką swobodę i też ubiór.
1: Do rozmowy o Miodowych latach i o postaci Kurskiego wrócimy za parę chwil w Radiu Pogoda. Przypominam, że moim i państwa gościem w Alei Sław jest dzisiaj Waldemar Obłoza.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Wszystkie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie.
4: Komar. Zaraz część posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
11: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
12: Castorama.
13: Teoria
0: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
0: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
0: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Marek, szefowa cię prosi.
16: Potem.
15: A teraz co robisz?
16: Walczę z potem.
15: Zrób to skutecznie.
16: Ale jak?
15: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
16: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
15: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
17: Reklama. Sponsorem programu jest Dekar, dealer Renault oferujący Renault Captur w wersji hybrydowej, benzynowej lub LPG. Dekar.pl.
18: Drogowskaz, Radia Pogoda.
19: Wypadek na trasie ekspresowej S7i na obwodnicy Elbląga w województwie warmińsko-mazurskim i jeszcze przez co najmniej 2 godziny przejazd obwodnicą z utrudnieniami. A dziś pogodny wieczór, przelotne opady deszczu lub burze możliwe w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach. A jutro znów słonecznie i znów gorąco, do 30 stopni.
17: Sponsorem programu był Dekar, dealer Renault oferujący Renault Captur w wersji hybrydowej, benzynowej lub LPG. Dekar.pl.

0: Dziś Walejsław, gościem jest aktor Waldemar Obłoza, a rozmawiamy o bardzo charakterystycznej roli, w którą wcielał się pan Waldemar, mianowicie roli sąsiada Kurskiego w Miodowych latach.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Ta postać się tak jakoś uprawomocniła, bo jeżeli dwa razy wystąpiłem mniej więcej tak samo, to już wszyscy pamiętali. No i ona była takim wytrychem. Przez tą postać coś tam rozwiązywali. A nie była jakaś taka sobie od efemeryda, tylko rzeczywiście coś tam załatwiał. No i potem scenarzyści sami uznali, że ta klatka schodowa, na której mieszkali Krawczyk i Norek, że ona zyskała więcej takiej informacji, kto tam mieszka, z kim mamy do czynienia i jakie tam typki. No i oczywiście jeszcze nazwałem go dosyć tak, że w swoich się nie rusza. Że w tym środowisku, wiadomo, są pewne zasady nieprzekraczalne. Jeżeli się wyposaży w postać w zasady nieprzekraczalne, to widz się dobrze z nią czuje, ponieważ wie, że ta postać też nie przekroczy pewnych granic, a w tych granicach ma pełną swobodę. Wiadomo, że garował, wiadomo, że doliniarz, wiadomo, że lekkie życie niebieskiego ptaszka prowadzi, ale zasady ma. I pod tym względem można w Mordejerza na nim polegać, tak? W związku z tym to się bardzo rzeczywiście widzom spodobało. Ku mojej uciesze, bo to była wielka przygoda, te Miodowe lata. No co tu dużo gadać. I jeszcze trwa do dziś, bo zdaje się, że Polsat to na różnych swoich, w różnych miejscach, bo zdaje się, że nie jest tylko Polsat, ale gdzieś to leci w powtórkach, bo widzę, że młode pokolenie, które jeszcze nie żyło wtedy, kiedy myśmy zakończyli produkcję tego serialu, jest zafascynowane i rozpoznają mnie i też wiedzą o co kaman, no nie? To jest bardzo przyjemne, no bo to rzeczywiście taka międzypokoleniowa historia. Co oczywiście, kiedy Maciek Strzembosz do mnie zadzwonił i zapytał, czy ja bym wziął udział w jakichś ekstra odcinkach, które on wymyślił pod tytułem Miodowe lata po latach, czy coś w tym stylu, to ja po prostu nawet sekundy się nie, nawet oczy mi się zamgliły ze wzruszenia, no bo ta postać sprawiała mi ogromną radość i w graniu, i potem w odbiorze, także to rzeczywiście mam nadzieję, że ta przygoda nie jest zakończona. Ja wolę w to wierzyć, że to jeszcze wisi, że to jeszcze można jakoś na pewno nie reaktywować, no bo to nie chodzi o reaktywację, tylko tutaj chodzi o jakby próbę przedstawienia losów dalszych. Co się dzieje po 20 latach, no nie? Te 20 lat.
0: Zapraszam Państwa na krótką muzyczną przerwę, a po niej wracamy do naszej rozmowy.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
2: Zawsze się sprzeciwiałam wiecznym utyskiwaniom niektórych krytyków, którzy mówili, dlaczego pani nie śpiewa standardów, tylko pani idzie w pop i tak dalej. Dlatego, że mi się to podoba.
1: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem. Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszamy Monika Tarka i
0: Ewa Bem. Autopromocja.
3: Godzina 19 właśnie mija, a to oznacza, że czas na wiadomości i prognozę pogody, a potem dalsza część naszego spotkania w ramach Alei Sław.
4: Nadciągają upały niespotykane w naszym kraju, lekarze ostrzegają. Prezydent Warszawy chwali się, że usuną polityków z miejskich spółek. Gorąca top lista najlepszych uczelni Polski już dostępna, przygotowana specjalnie dla tegorocznych maturzystów.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
4: Agnieszka Trojanowska-Bis. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przestrzega Polaków, aby nie lekceważyli wysokich temperatur. Prawie 40 stopni mogą pokazywać termometry w Polsce w najbliższy weekend, a zbyt długie przebywanie na słońcu może prowadzić do udaru cieplnego, który ma mało charakterystyczne objawy, mówi kardiolog z Państwowego Instytutu Medycznego w Warszawie, profesor Łukasz Małek.
5: Do tych objawów na pewno zalicza się zaczynający się ból głowy, z zawrotami głowy, z nudnościami, z zaburzeniami widzenia, z uczuciem osłabienia.
4: Ostrzeżenia o upałach zaczną obowiązywać w niektórych regionach już od jutrzejszego popołudnia. W radach nadzorczych miejskich spółek medycznych w Warszawie nie zasiadają już politycy, poinformował na Platformie X prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Jak zaznaczył, dziś dopięte zostały wszystkie formalności. Ani prezydent, ani stołeczny ratusz nie przekazali, o które spółki chodzi, ani też, którzy politycy zostali odwołani. Odwołania w miejskich szpitalach są pokłosiem afery z udziałem lekarza i byłego radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka. Spore utrudnienia w Gdańsku od jutra do piątku w związku z zaplanowaną konferencją na rzecz odbudowy Ukrainy. Mieszkańców i turystów będą obowiązywać zmiany w organizacji ruchu, parkowaniu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Największych utrudnień należy spodziewać się w rejonie Letnicy, Głównego Miasta i Europejskiego Centrum Solidarności. Już wiadomo, że na konferencji nie pojawi się prezydent Ukrainy. Po nazwaniu przez Zełenskiego imieniem bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych Ukrainy, a potem po odebraniu mu za to przez polskiego prezydenta Orderu Orła Białego, trwa konflikt na linii Polska-Ukraina. Premier krytykował zarówno decyzję najpierw prezydenta Ukrainy, a potem Polski. Teraz mówi, że budowanie dobrych relacji polsko-ukraińskich jest nie tylko wyrazem przyzwoitości, ale też po prostu się opłaca.
6: W tym duchu przygotowywaliśmy konferencję odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Ona się odbędzie. Niezależnie od tego, kto psuje nam robotę w tej chwili w Warszawie i w Kijowie, ta konferencja się tak czy inaczej odbędzie. Niezależnie od tego, jaka delegacja przybędzie do Gdańska, my swoją robotę wykonamy. Także dlatego, że pomogliśmy przygotować 200 porozumień i umów. W tym wiele jest umów bezpośrednio polsko-ukraińskich, jeśli chodzi o wspólne przedsięwzięcia, wspólny biznes po zakończeniu wojny. Mówimy o setkach miliardów dolarów.
4: Na rozpoczynającej się w czwartek konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy zamiast Zełenskiego pojawi się premier Julia Sfyrydenko. Tegoroczni maturzyści mogą już zapoznać się z tegorocznym rankingiem uczelni. Jak wynika z najnowszego rankingu Perspektyw, to Uniwersytet Warszawski jest najlepszą uczelnią akademicką w naszym kraju. Tuż za UW na podium plasują się też Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Politechnika Warszawska. Wśród uczelni zawodowych liderem jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie. Prowadzone są też rankingi uczelni pod względem kierunków studiów i tu nie zawsze górą są najlepsze uczelnie ogółem, zauważa inicjator i kierownik rankingów Perspektyw Waldemar Siwiński.
7: Ta doskonałość akademicka rozkłada się różnie. Uczelnia może nie być na samym topie, ale niektóre jej kierunki mogą być najlepsze w Polsce.
4: Popularne wśród maturzystów rankingi edukacyjne Perspektyw publikowane są corocznie od 1992 roku.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Anglia lub Gana mogą sobie już dziś zapewnić awans do fazy pucharowej mundialu. Obie ekipy rywalizację w grupie L rozpoczęły od wygranej. Gana skromnie i szczęśliwie pokonała Panamę, a Anglicy w pięknym stylu ograli Chorwację 4-2. Ze sobą zagrają dziś o 22:00. Mecz o piłkarski superpuchar Polski jednak nie odbędzie się we Wrocławiu. Tak pierwotnie zdecydował PZPN, łamiąc zasadę, że pojedynek jest rozgrywany na boisku mistrza Polski. Decyzja nie podobała się ani klubom, ani kibicom, zatem mecz jednak zostanie rozegrany w Poznaniu. Lech podejmie Górnika Zabrze 16 lipca.
1: Pogoda.
4: Przed nami wieczór pogodny i ciepły, przeważnie jedynie burza i deszcz możliwe w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach. A jutro słoneczny dzień z temperaturą do 23 stopni na Suwalszczyźnie, do 26 w centrum i 30 na zachodzie, chłodniej nad samym morzem do 20.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda, a dzisiaj moim gościem jest aktor Waldemar Obłoza. Podobno odgrywa jedną z najdłużej trwających serialowych postaci w historii w ogóle polskich seriali. Tak przynajmniej ktoś to obliczył w internecie, mam nadzieję, że to prawda. No bo też kto nie słyszał o Panie Romanie, zna wspólnej, ręka w górę. Myślę, że wszyscy Państwo widzieli właśnie z tą postacią odgrywaną przez Waldemara Obłozę choć jeden odcinek. Nie tylko o tym serialu dzisiaj rozmawiamy. Zapraszam na dalszą część programu już za parę chwil.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Ja osobiście mam te 20 lat w głowie, ponieważ ja moją obecną żonę poznałem bardzo dawno temu, około 40 lat temu, ale ślub zawarliśmy 17 lat temu. Natomiast my nie byliśmy nigdy ze sobą wcześniej. Myśmy się po prostu znali. Ona była tam koleżanką mojej pierwszej żony, ale jej jakąś taką zażyło. No po prostu znałem się z Dorotą. I po 20 latach spotkaliśmy się znowu i nagle po 3 dniach okazało się, że ja już wiem, że to będzie moja żona. Aha. A ona wiedziała, że myśmy po prostu stracili dużo czasu gdzieś tam. To znaczy, nie można nazwać tego stratą czasu, bo to było takie dojrzewanie. W związku z tym mam nadzieję, że małżeństwo z miodowymi latami jeszcze się tak naprawdę zacznie jeszcze raz. Nie, to wielka przygoda. Poza tym naprawdę ludzie się cieszyli. Teraz jest taka sytuacja, że mamy banie zryte. No nie, chłopaki, wiecie, o co chodzi. Mamy banie zryte informacjami, fake newsami, tymi wojnami, które się toczą, nie toczą, tą agresją w polityce. To jest jakieś to po prostu nie da się już z tym współżyć normalnie, tak naprawdę.
2: Za dużo bodźców.
1: Za dużo takich bodźców negatywnych. Po prostu widać, że też mediom, szczególnie niektórym, tym, które są w jakiś sposób usytuowane też politycznie, a to widać już, bo ta polaryzacja jest widoczna też i tu, nie będę nazywał, że im zależy na napuszczaniu nas wzajemnie na siebie. To jest bardzo nie fair, bardzo niefajne i widać, że widać taki mocny, zawsze to było, ale teraz jest taki bardzo mocny przechył w kierunku budowania niechęci, nienawiści, strachu, wszystkiego tego, czego w ogóle generalnie powinniśmy się wystrzegać, no ale najbardziej strachu. Jak to się mówi, gorszy od wojny jest strach przed wojną. A dlaczego? Dlatego, że poprzez strach ją tak naprawdę wywołujemy. Sami sobie nie zdajemy sprawy, jak mocno jesteśmy stymulowani do tego, żeby kreować rzeczywistość paskudną. Ponieważ taka jest nam przedstawiana, więc my poprzez strach, poprzez lęki nie wiemy. Tak naprawdę ciągle jest to przed nami zakryte, że bardzo często my sami swoimi emocjami, sposobem myślenia wpływamy tak naprawdę na swoją rzeczywistość. To się nazywa kreacja. W dzisiejszych czasach, kiedy znajomość fizyki kwantowej, budowy atomu i tak dalej doprowadziła do tego, że należy stwierdzić, że wszystko jest jedną energią, tylko o różnej gęstości. Inaczej zasuwają te elektrony gdzieś tam, ale ten stół, ta szklanka, ta woda, pani oko, okulary, krew, to wszystko to jest jedna z jednej energii. Na nic bo skąd to i pusta przestrzeń, czyli atmosfera, która ma jakąś gęstość, bo samoloty fruwają, też jest energią. To w takim razie i myśl nasza jest energią, a słowo to już w ogóle. W związku z tym, jeżeli my bezmyślnie wyrzucamy z siebie słowa paskudne, złorzeczące, to też uderzamy w siebie. Zapominamy o tym, że negatywne emocje budują wokół nas to niefajne. Porozmawiamy jeszcze być może o tym, bo teraz tak jakby en passant to wyszło z naszej rozmowy, natomiast być może jeszcze będzie czas na to. W tej chwili jesteśmy przy serialu Miodowe Lata, który wspominam przepięknie, szczególnie, że to jest cały czas utrwalane poprzez powtórki i widzę ogromne zainteresowanie.
2: Do tego wątku w naszej rozmowie za chwilę wrócimy. Zapraszam Państwa na krótką przerwę, a dziś gościem, ale Aleja Sław, Radia Pogoda, jest aktor Waldemar Obłoza.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Wszedłem niedawno na Instagram. W ogóle jakoś się tak wystrzegałem, ale z ciekawości pomyślałem sobie, kurczę, przecież to jest jakieś medium. No ciekaw jestem, co ono załatwia. No wiadomo, że to trzeba znać. Ten profil jest bardzo specyficzny, bo tam przychodzą krótkie historie, tam przychodzą krótkie rolki, intensywne i tak dalej. Tam się nie pogada. Tam działa się sygnałem, znakiem.
2: I obrazkami przede wszystkim.
1: Przede wszystkim. Czasami jakiś dowcip przejdzie. Ale ja w Jeleniej Górze na początku to byłem 3 miesiące na tym Instagramie. Moja ilość obserwujących nie przekraczała 1000. No nie. I takie tam człapanie. Ale dziewczyny w przedstawieniach, w których gram, na przykład Skopa Teatr, powiedziały, miej to, Waldek. Bo to wiesz, czasami trzeba na przykład poinformować publiczność, że w jakimś mieście gramy, francuski numerek, no nie? W związku z tym, i co ja tam gram? W związku z tym parę osób się dowie, a przekaże być może wiralem, jak będzie interesujące. Myślę sobie, okej. No i tak sobie tam człapałem. I nagle w Jeleniej Górze, tam mamy drugie takie mieszkanko małe po cioci, tam sobie bywamy z żoną, i ja tam znalazłem w szufladzie coś takiego pomarańczowego. Robiłem tak zwane porządki noworoczne. Patrzę, a to moja żonobijka z Miodowych Lat. Ta właśnie, dokładnie ten egzemplarz, bo ja ją wywiozłem w charakterze, nie wiem, że tam, że ona miałaby spełniać rolę takiej koszulki, jak się zakłada w upał, czy tam coś, no nie? No ale zwinięta tam leżała w szufladzie. Ja tak ją na siebie założyłem i zrobiłem 14-sekundową taką roleczkę, no patrzcie. Ciągle ją mam, ależ to miłe, wspaniałe wspomnienia, tęsknię. I zamknąłem i wrzuciłem to. 500 000 wejść. I jakie komentarze, jakie nostalgiczne. No, wszystkie teksty sąsiada, sąsiad, wszystkie piosenka tam była. Pod celą, poezje się mielą. Mnóstwo ludzi to zna, śpiewa. W związku z tym żyją tym serialem, tą postacią. Nic piękniejszego niż po latach dowiedzieć się, że to jest tak żywe, że 500 000 ludzi wskakuje, komentuje, cieszy się, wymienia. Zmieniają się jeszcze tam swoimi komentarzami wewnątrz, bo to wie pani, tam idzie. Także no to było dla mnie zaskoczenie. I rzeczywiście na tym Instagramie nagrałem parę rolek takich z adresem od Miodowych Lat. W tej koszulce i tak dalej. Wszystkie miały powyżej 100 000 wejść.
2: No bo właśnie to była o tyle ciekawa postać, że mam wrażenie, że nawet teraz, nawet jeżeli młodzież korzysta, gdzieś tam ogląda i widzi tę postać, to ona może już, ci ludzie mogli nigdy nie oglądać Miodowych Lat, mogą nawet nie wiedzieć, z jakiego to serialu jest postać, ale widzą tę postać i jakiś taką dużą sympatię wzbudza, mimo że no taka miała być trochę jednak niesympatyczna.
1: Dzięki producentom. Mieliśmy tak kilka. Troszkę. Tak. Mieliśmy kilka sitcomów w Polsce. One były takie dosyć oczywiste. Śmiechy nagrane wcześniej, a tu producenci zainwestowali i to się opłacało. W Teatrze Żydowskim na scenie obrotowej była budowana scenografia, co tam trzeba było. I ona na oczach widza czasami się przekręcała i mieliśmy zajezdnię, czy tam szatnie w zajezdni Krawczyków, albo coś gdzieś przed blokiem na ulicy, ja pamiętam takie sytuacje, albo właśnie mieszkanie Krawczyka czy Norka. I druga rzecz, to te nagrania były jak przedstawienia traktowane. Była organizowana publiczność i w tym Teatrze Żydowskim tam mieściło się około 500, to co najmniej w tym starym Teatrze Żydowskim na Grzybowskim. I to wszystko było do ostatniego miejsca zaludnione. No zajmowali się tym ludzie, którzy to umieli robić. I te reakcje były naturalne, że one były wstrzelone jakby w stopień tego dowcipu, rzadko były po prostu uzupełniane jakoś tam sztucznie.
2: Tu na razie stawiamy przecinek w naszej rozmowie. Słyszymy się za parę chwil. Waldemar Obłoza jest gościem Alei Sław.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio
1: Pogoda. Dziś gościem Alei Sław, przypominam, jest aktor Waldemar Obłoza, którego Państwo na pewno kojarzą z roli niezapomnianego sąsiada w Miodowych latach. I właśnie trochę ten serial dzisiaj wspominamy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Żadne AI, nic tam po prostu nie działało. To był serial nagrywany jeszcze starą metodą, chyba przed HD, bo to w tamtych czasach ta jakość, widać jaka jest, to wszystko jest takie proste, komiksowe bardzo. Ale treść była cudowna. To było naprawdę dobrze napisane, to było naprawdę dobrze zagrane, trzymane w pewnego rodzaju granicach takiego ryzyka, żeby czegoś nie przedobrzyć, nie przekręcić. Aktorzy lubią czasami przegiąć, no nie? Ale Maciek Wojtyszko to tego pilnował. Potem przyszedł jeszcze Wojtek Adamczyk, też rewelacyjny reżyser od takich rzeczy. Zresztą potem reżyserował Rancho. Więc ja prawdopodobnie też bym przeszedł do Rancha, ale pod koniec kręcenia Miodowych lat już nie zagrałem w tej nowej serii. Dostałem zobowiązujący kontrakt na Wspólnej, więc już tutaj po prostu cała energia.
1: Konkurencja podkradła.
2: Nawet nie o to chodzi. Po prostu poszedłem na zdjęcia próbne do Wspólnej i tak się zdarzyło, że dostałem tę rolę. To była bardzo interesująca rola, w związku z tym wybrałem. Poza tym Miodowe lata. Już wtedy, wie pani, Miodowe lata były utrzymane w bardzo konkretnej konwencji. Nieprzekraczalnej. Jak ja pisałem treatment, bo zaczęliśmy od tego, że jako scenarzysta, tam pisałem treatment do jednego z odcinków, to tam chyba jak Kurski zakochuje się w mamuśce, to Maciek Strzembosz mi powiedział tak: tylko Waldku, pamiętaj o pewnych regułach. Krawczyk jest nieprzejednanym idiotą i przez jego upór, przez jego pychę, butę pakuje się w kłopoty. Te kłopoty są mu dostarczane przez kogoś, jakaś łatwowierność, on wie jak najlepiej. Potem okazuje się, że te kłopoty są tak silne, że on z tych kłopotów sam nie wybrnie. W związku z tych kłopotów wyciąga go norek, których on odrzuca najpierw. Wiedz, że co mi tu będziesz? Wyciąga go norek, czyli Artur Barciś, jego żona i ewentualnie żona norka. Kurski był od kłopotów. Dowalić kłopotów. Ale jak trzeba było, to pomóc wyjść z kłopotów tylko po swojemu. Nie wiem, czy pamiętacie rodzinę patologiczną. Jak Krawczyk chciał dostać mieszkanie komunalne, takie dla specjalnej troski rodziny. I Kurski go uczył, jak być rodziną patologiczną. To wszystko było piękne. Słuchajcie, niesamowicie. Jak pani mnie zapytała o te Miodowe lata, no to z taką właśnie radością o tym opowiadam, bo mi się to wszystko odpina. No to był piękny czas i mówię, no po prostu troszkę zbudowałem tę rolę. Dzięki temu, że po prostu jakoś ją dookreśliłem.

0: stawieniami w teatrze, czyli tak, aktor miał próbę rano w teatrze, wieczorem spektakl, to te 3 godziny między, no, było poświęcane na próby. No, one w Teatrze Żydowskim gdzieś tam się odbywały. Ja wiem, no bo ja w tym potem uczestniczyłem. Następnie, tak przygotowani, mieliśmy jeszcze sobotę i niedzielę na douczenie się tekstów i w poniedziałek, wolny od pracy w teatrze, mieliśmy nagrania. Przychodziliśmy rano o 9:00, była najpierw taka sucha próba, potem próba z kamerami, która była nagrywana, potem było jeszcze puste nagranie, takie dodatkowe, popołudniowe, ale już w całości, bez przerywania, i potem pierwsze nagranie o 17:30 z publicznością i drugie nagranie z publicznością o 20:00. I z tego wszystkiego jakby to był materiał do montażu, ale jako takich dubli, ja w każdym razie w tych odcinkach, w których ja grałem, nie widziałem, żeby były dogrywane jakieś takie ekstra rzeczy, które by nie wyszły podczas któregoś z tych nagrań, więc to było bardzo spontaniczne, bardzo dziwna i trudna konwencja.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy głaz. Płynął strumyk, minął jakiś czas.

na brzegi rwie. Płynie strumyk przez zielony las, skończył się już dla mnie kawalerski czas. Dziś

0: Widzę, że Hanie coś gryzie.
1: Komar.
2: Zaraz coś posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
8: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
7: No racja. On lubi w technologię.
8: No lubi, lubi.
9: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.

0: plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Przed nami kolejny dzień z Mundialem w TVP. A dziś grają Anglia-Gana, Portugalia-Uzbekistan, Panama-Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na ten... mediaexpert.pl.
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Została ostatnia reklama. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
13: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
12: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
13: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
14: Reklama.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Waldemar Obłoza jest dziś gościem, ale i sław Radia Pogoda. Rozmawiamy między innymi o tym, w jaki sposób były kręcone miodowe lata, bo było to dość wyjątkowe zjawisko tworzone w Teatrze Żydowskim w Warszawie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Ma pani tutaj kamery na nosie, a tam za kamerami jest publiczność. Przyzwyczajony do grania w teatrze, mówię nośnym głosem, wiadomo,
1: do nieco publiczności.
2: Jakby bardziej, to znaczy dbam o prawdę postaci, ale gram wyraziściej. To się tak kompromitowało w kamerach, że nie mogłem na siebie patrzeć. Okay. Chciałem zrezygnować po prostu. Ale potem koledzy mnie uspokajali, że spokojnie, oni są już doświadczeni i wiedzą, na czym to polega. Zobaczysz na drugim nagraniu, już zelżysz, bo będziesz miał świadomość tego. I rzeczywiście, trzeba było się tego nauczyć, ale jak przychodzili nowi aktorzy, to zawsze najczęściej popełniali te błędy. Rzeczywiście ta publiczność była myląca. Mhm. Jak się gra tylko do kamer, ma się świadomość, że są tylko kamery, no to oczywiście gra się subtelniej, z taką świadomością, że będą zbliżenia, że na tych zbliżeniach będzie oko, że pół twarzy nawet, czy tam, no te wszystkie plany amerykańskie jakiś tam, czy tam master shot i no jest szansa potem na montaż takiego obrazu zupełnie w innej grze. A tutaj trzeba było po prostu jeszcze z tą publicznością, która dobrze była poinformowana, na jakie gramy teksty, bo były mikrofony. Ale wie pani, no były mikrofony i było nagłośnienie, ale wie pani, no po prostu ta siła przyzwyczajenia, że w teatrze nieco się podnosi, nie są to duże koturny, ale nieco, prawie że niezauważalnie, ona była taka, no, dlatego no to było bardzo uczące. Bardzo dużo się na tym nauczyłem. Bardzo, bo to jeszcze konwencja była ciasna. Wie pani, no to trzeba było grać sitcom, no to jest tak bliżej farsy może, ale to nie jest farsa. No to jest historia obyczajowa, tylko ujęta w pewnego rodzaju ramy niezwykłości. Jak to ktoś powiedział, komedia to jest tragedia, która przydarzyła się innym ludziom.
1: No, to jest, i to jest prawda.
2: No i to jest tak, no śmiejemy się z tego. Także no, wielka to była przygoda. Nie wiem, czy nie straciłem wątku i no, odpowiadam dalej na pani pytanie, ale to tak jest z takimi rzeczami, które tak mocno leżą w sercu i takie piękne wspomnienia wyzwalają, że po prostu rozciąga się w dygresję w jedną albo w drugą stronę.
1: No właśnie, to dlatego dla mnie to też jest bardzo ciekawe, że pan mimo tych wszystkich lat, które minęły od tego serialu, nadal jest bardzo blisko tego projektu, że panu się to podobało. No ale tak jak pan wcześniej wspomniał...
2: Mało tego, ja proszę pani, jestem nawet w podręczniku z Czarkiem, Żakiem i z Barcisiem. We trzech zdjęcie takie z miodowych lat, aha, wie pani? Nie pamiętam, to było jeszcze do gimnazjum, chyba do drugiej klasy gimnazjum, do polskiego.
1: Okay.
2: Był w tej książce taki rozdział poświęcony mediom. Mhm. I były omawiane gatunki rozrywkowe. Mhm. I między innymi sitcom. I jako przykład sitcomu było zdjęcie z miodowych lat.
1: Okay. Miło,
2: co? A ja,
1: ale to czy panu uczniowie donieśli o tym zdjęciu?
2: Pokazała mi to nauczycielka, bo ja bardzo długo prowadziłem warsztaty teatralne w szkołach. Byłem, no tak, tak dosyć pedagogicznie byłem unurzany, że tak się wyrażę, w to, ponieważ to też bardzo mi uzupełniało kwestię warsztatu. Szczególnie kiedy odszedłem już tak na dobre z teatru zawodowego, bo z racji tego, że dostałem kontrakt na wspólnej, on był bardzo zobowiązujący, żaden dyrektor teatru nie uniósłby takiej sytuacji, że pierwszeństwo ma serial.
1: Okej. Okay.
2: No w związku z tym zszedłem z etatu przez jakiś czas, zresztą z późniejszego TR Warszawa, jednego z najlepszego teatrów w Polsce, za dyrekcji Jarzyny. Ale powiem wam szczerze, na tym etapie miałem dosyć teatru. To znaczy, widziałem jakiś rodzaj takiej ograniczoności też podówczas.
1: Nie kończymy tutaj naszej rozmowy, za chwilę słyszymy się ponownie. Waldemar Obłoza jest dziś gościem Alei Sław, Radia Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
3: No problemy z samochodem, przypomnijmy. No. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód.
2: Łup! I wczoraj pojechałem na Myjnie.
3: No.
2: No i dlatego pada deszcz.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
4: Przypominam, że trwa program Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam bardzo serdecznie na dalszą część naszego spotkania z dzisiejszym gościem. Przy tej osobie wszyscy się mimowolnie uśmiechają. Takiej energii nie spotyka się często. Aktor Waldemar Obłoza jest dziś gościem Alei Sław.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Tak sobie pomyślałem, a może miałem po prostu pragnienie popularności, bo nie wiem, co ego miało w tej sprawie do powiedzenia. No, wie pani, ja nie będę ukrywał, że to jest przyjemne być rozpoznawalnym, bo jest, to też ułatwia parę rzeczy.
2: No poza tym zawód aktora chyba się po prostu z tym wiąże, że jest się rozpoznawalnym w większości przypadków.
1: No, w większości przypadków, jeżeli to jest mini rozpoznawalność na terenie Jeleniej Góry, bo jestem dobrym aktorem i gram tam fajne role, no to ludzie, którzy chodzą, ten 1% ludzkości, który chodzi do teatru, o, panie Waldku, widziałem pana w tej roli, i często mi się tak zdarza, widziałem pana w Kapitolu, aleś fajnie było, z żoną by taka to recenzja, fajnie. Dlaczego to tam nie potrafił za bardzo wytłumaczyć, ale po prostu było fajnie, było zabawnie, było lekko, przyjemnie, czas był zapełniony, no bo wie pani, w tych komediach, które tam się gra, to trzeba to zintensyfikować bardzo, żeby ludzie, żeby nie dopuścić do ziewania, na przykład. Więc to jest, to na każdym poziomie, kiedy się robi coś z pasją, to ktoś to zawsze zauważy. Mój ojciec był świetnym cieślą, już dawno nie żyje, ale był też rolnikiem. Był też bardzo fajnym człowiekiem. I po jego śmierci, jak ja tam jeździłem na tę wioskę, czy na grób do nich, mówię, taki wspaniały, dobry człowiek. Wie pani, jak mi przyjemnie coś takiego słyszeć. Taki zdolny. I tak mu się nie pofarciło, no bo tam po prostu mama wcześniej zachorowała i tak dalej. Posypało się. Ale to, co słyszę o ojcu, no to mnie po prostu unosi. Myślę sobie, nie potrzeba mi takiej aż popularności, sławy, żeby się wzruszyć, że ktoś mówi dobrze o moim protoplaście na przykład, no nie? Czy tam o mnie w innym kontekście. Wiadomo, przez telewizję uzyskuje się tę popularność taką szeroką. No jest i dobra, i różnie, no różnie to jest z tym. Jak się gra negatywną postać, to lepiej się w pewnych miejscach nie pokazywać.
2: No ale właśnie, bo tak jak pan mówi, że jednak miał pan na chwilę dość teatru, pojawiło się na Wspólnej, ale ta postać na Wspólnej, no, bardzo długo pan już jest Romanem, natomiast to chyba nie było takie oczywiste, że pan się pojawi w tym serialu, z tego co wiem.
1: To znaczy, to była bardzo ciekawa historia, ponieważ ja tam byłem wtedy, to był 2002 rok, w 97 roku przyjechałem do Warszawy, zaproszony na etat przez Piotra Cieplaka świętej pamięci do przedstawienia Historia o Miłosiernej, czyli Testament psa, główna rola, fajnie, już zostałem na etacie. Potem się zmieniali dyrektorzy i tak dalej i jakoś tak, ja tak jakoś tak nie mogłem się odnaleźć. Ja wszędzie, jak byłem do tej pory w teatrach Jelenia Góra, czy Poznań, czy Wrocław, grałem 80% repertuaru i to, co ja proponowałem, było akceptowane i to było dobre dla widzów, dla reżysera, natomiast w Teatrze Rozmaitości od pewnego czasu nie czułem takiej jakby przyjaźni w tym sensie. W związku z tym nie za dużo mi było. Poza tym do pewnego momentu ja bardzo dużo piłem. Tam już nie piłem. W związku z tym też tak na taką stuprocentową trzeźwość to trzeba mieć niezłe zdrowie i dużą odporność, bo to wszystko jest taka twarda rzeczywistość. Tu już nie ma miękkiego jakiegoś tam lądowania, żeby przyjemnie na bankiecie, tylko po prostu wszystko jest bez materaca. W związku z tym ja też szukałem dla siebie miejsca. Miodowe lata sobie sam w pewnym sensie wychodziłem, bo akurat w tamtym czasie były agencje aktorskie, ale one to tak działały, jak działały. ja nie byłem jakiś rozpoznawalny. Przyjechałem po 17 latach pracy w teatrach przeróżnych, gdzie byłem zaabsorbowany po uszy. Mhm. Przyjechałem do miasta z kamerami, z wytwórniami, z produkcjami ciekawymi. W związku z tym poprosiłem o zrobienie profesjonalnej sesji. Wtedy pamiętam, że Darek Sankowski był bardzo taki w środowisku popularny i dalej jest, świetne zdjęcia robi. Dziękuję ci, Darku. I poszedłem do niego z kotką, bo tak myślę sobie, a przy okazji tak może sobie zrobię też z ówczesną dziewczyną takie zdjęcia. Przy okazji mieszkaliśmy bardzo niedaleko. On rozstawił te parasole i ta kotka tak chodziła, tak się nudziła trochę. Czarna, taka piękna, znaleziona przeze mnie w dramatycznej sytuacji też, bo ja wtedy też byłem na krawędzi podejmowania decyzji, co dalej z Teatrem Rozmaitości, bo wydawało mi się, że chyba nie jestem jakoś widziany tam. Mhm. I wracałem taki smutny, usłyszałem taki dramatyczny, takie miauczenie, podchodzę, patrzę, wygłodzona kotka. No i tak się jakoś zdarzyło, że ją przygarnąłem. No i to było coś specyficznego, ta kotka, bo to zdjęcie, które... Ona tak łaziła i ją wziąłem na chwilę na ręce, mówię, dobrze, dobrze, już idziemy. I a Darek mówi, halo? I obydwoje spojrzeliśmy na niego. I to jest zdjęcie hit, bo ona tam wygląda po prostu nieziemsko piękna.
2: Jakby pozowała.
1: Tak, jakby pozowała. Tak piękna. I ja taki w nią wpatrzony, taka widać było tę miłość, no nie?
2: No, a potem miało się okazać, że zdjęcie może wpłynąć na bieg historii, że tak to ujmę. Waldemar Obłoza jest dziś moim i Państwa gościem w Alei Sław, Radia Pogoda. I do tej opowieści wracamy dosłownie za parę chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 88,4 i 99,5 FM.
1: Przypominam, że słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim gościem jest aktor Waldemar Obłoza i wracamy do historii pewnego wyjątkowego zdjęcia z kotką.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Tak, to zdjęcie tam nosiłem z innymi zdjęciami, moimi różnymi portretami. Rozdawałem między innymi Ewie Andrzejewskiej, która to wrzuciła to zdjęcie tam do tego sąsiada właśnie. I tak się zaczęła wielka przygoda z sąsiadem. Ale jak akurat wspólna się zaczynała, to była tylko produkcja jeszcze na Chełmskiej. No i tam widziałem, w produkcji siedziała castingerka z Jasią, naszą public relations, która jest zresztą do dziś w serialu. I Ola mówi, no tak, panie Waldku, ja znałem pana z teatru, bo to była jeszcze na dokładkę żona wspaniałego reżysera i dyrektora teatru. No nie będę mówił, bo nie wiem, czy sobie życzy. Obeznają widzę, ale wie pan co, to jest specyficzny serial, my będziemy potrzebowali prawie, że na wyłączność i tak dalej. Ja mówię, wie pani co, ja mam troszeczkę dosyć, ja bym bardzo chętnie. Tak, no tak. Tylko, że kurczę, no widzi pan, już większość tych ról takich głównych, co ja bym pana widziała, to jest w zasadzie obsadzonych. Ale ja mówię, dobrze, to w takim razie może zostawię zdjęcie, jak się tam przydam, kiedyś to się przydam. I patrzę, a ja nie mam żadnych już zdjęć, wszystko rozdałem. Tylko na samym końcu jest jedno zdjęcie, to co mi Darek zrobił z negatywu. Mówi, wiesz co, zrobiłem ci to zdjęcie, bo jest tak piękne. I ja wziąłem, no rzeczywiście piękne i tak nosiłem. I mówi, pani Jolu, nie mam żadnych już zdjęć, tylko jedno, ale nie jestem na nim sam. Ona tak przewróciła oczami do Jasi. Pewnie z kimś tam jeszcze będzie protegował. No ale ja mówię, no to takie, i ona, o Boże, jaki piękny kot, nie ja na tym zdjęciu. Jejku, Boże, skąd, o Boże, znalazłem przygląd, jakie to piękne, i co, i teraz ma fajne życie, co? Mówię, jestem zakochany po uszy, zwariowałem po prostu, na niepokój. To tak jak ja, wie pan, mam fajnie, tak, tak. To się wywiązała taka rozmowa i po jakimś dłuższym czasie tej rozmowy pani Ola mówi, wie pan co, mamy jeszcze taką niepewność co do jednej roli. Ma pan jutro czas? O 16? Mówię, akurat tak. Jasiu, wydrukuj tam z panu te sceny. No i wydrukowała mi Jasia sceny, ja przyszedłem, na te zdjęcie okazuje się, że to nie te sceny, więc okay, dostałem zupełnie nowe, ale byłem tak, jakiś taki, ja nie wiem, czy to się wie, może coś, bo istnieją takie badania, że pewne rzeczy już się wie. Aha. Już się wcześniej wie, zarówno o tych negatywnych, jak i te pozytywne. I ja tak samo zdawałem z takim hajem do szkoły teatralnej wtedy, kiedy się dostałem, bo nie dostawałem się przez wiele lat. Takie jakbym dostał jakąś specjalną energię. Aha. I tego dnia na tym castingu mówię, okej, to inne. Nauczyłem się tego po tematach. Buch, poszedłem tam, a siedział przy monitorze sam Wayne Henry, czyli producent z ramienia Fremantle. Bo to było razem w koprodukcji TVN z Fremantle, ale on tam miał decyzyjność. I on tak siedział i ja zagrałem te sceny i on nagle zerwał się za tego monitora, mówię, thank you very much. I myślę sobie, o Boże, ale kurtuazja. Za parę dni się dowiaduję, że mam tę rolę. Po prostu.
1: Okej.
2: Okay. I myślę sobie, kotka mi załatwiła. Przecież nie poszedłem na casting.
1: Dostała jakąś dodatkową porcję karmy?
2: Nie, ona była cudownym kotem. To w ogóle cała metafizyka. To jest po prostu to, co ona zrobiła z moim życiem. Jak mi to po prostu o 180 stopni wszystko, ale to wszystko mi przekręciła. Przez samą swoją obecność i tą obecnością wymusiła pewne decyzje, które musiałem podjąć. I okazało się, że to były słuszne decyzje. No, nie? No, no.
1: Ok.
2: okay. do tej pory. Także tak to bywa, czasami coś pojawia się. Ja na początku nie wiedziałem w ogóle, co z nią zrobić, bo kurczę, no nie, ja sam jeszcze, nie, no już miałem wtedy dziewczynę, ale ona jakoś tak niechętnie do takiego znalezionego kota, nie wiadomo na jakim śmietniku był i tak dalej, a ja od razu czułem, że to jest jakaś energia. Nie, myślę sobie, nie jestem w stanie ani jej oddać. No i tak została. To już tam nie będę mówił o dalszych perypetiach, bo wynajmowałem mieszkanie, właściciel się nie zgadzał na kota, ja przemycałem ją po cichaczu. Potem on jednak zaskoczył mnie i zobaczył tego kota, obruszył się, że ja po prostu robię coś poza jego zgodą. No więc wyprowadziliśmy je, no i po prostu dalsza część, no to już jest na kolejny film, co się zdarzyło, że nagle mieszkanie się pojawiło, nagle pieniądze na to mieszkanie, nagle serial się pojawił i wszystko zakwitło.
1: Okay.
2: I nie wiem, to jest, słuchajcie, no to jest, co pani mówiłem o tym kreowaniu rzeczywistości. Jeżeli otworzysz się na pozytywnie, przepraszam, was wszystkich, ja wiem, że macie dosyć takich sloganów typu pozytywne myślenie i tak dalej, ale to jest bardzo duże uproszczenie, pozytywne myślenie, bo rzeczywiście polega to na tym, że samo pozytywne myślenie, o fajnie, będę miał fajnie, bez poczucia radości, że już to jest, takiej pewności, że to już się zdarza, nic nie wykreujesz. Natomiast to twoja energia radości, to twoja emocja tworzy tymi falami rzeczywistość, która nagle się pojawia w twoim życiu. Może inny przykład. Jesteśmy programowani na ciężkie życie od samego początku. Jak się nie będziesz uczył ciężką pracą, oszczędnością i pracą, ludzie się bogaczą. Jakieś takie slogany, życie jest ciężkie i tak dalej. Przestrach, ciągle właśnie to straszenie nas. Jeszcze do tego religie się dołączyły z tym strasznym Bogiem, który cię tak ukarze. I weź tu jeszcze się wyrabiaj między Bogiem, między zadowoleniem księdza, czy tam jakiegoś kogoś tam, Matko Święta, to człowiek po prostu wariuje. W związku z tym bardzo łatwo jest nas nastraszyć. To jest tak zwana emocja błyskawiczna. Ją nosimy w kieszeni od samego dzieciństwa. W związku z tym, jeżeli się czegoś boimy, to naprawdę serdecznie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Przed nami kolejny dzień z Mundialem w TVP. A dziś grają Anglia-Gana, Portugalia-Uzbekistan, Panama-Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Została ostatnia reklama.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Co się dzieje, popatrzcie, kiedy się czegoś boimy? Najczęściej niestety to się potem nam sprawdza, no nie? Albo jeżeli strasznie się wkurzymy, nie wiem, na drodze czy tam coś, zaczynamy wariować, zaczynamy robić nieprzewidywalne rzeczy. W związku z tym, dlatego jest nam potrzebne pozytywne myślenie. To znaczy, to jest taki proces. Czekaj, człowieku, co cię teraz prowadzi? Naprawdę? Czy to jest twoja racja? Czy to jest racja wyjęta z telewizji, czy ewentualnie z jakichś społecznych zachowań? Czy tata, czy mama cię tego nauczyli? Bo miałeś jakieś wzorce, oni tak reagowali, to i ja siłą rzeczy tak reaguję, jako kalka, jako sztampa, no nie? Bo nigdy się nad tym nie zastanawiam tak naprawdę głębiej, czy to mnie służy. No nie służy. No bo komu służy tak naprawdę twoja negatywna emocja, twoje wkurzenie?
2: Tak naprawdę zjada tylko nas samych,
1: zjada,
2: prawda?
1: Tylko ciebie to. Bo jak się czujesz wtedy, kiedy po prostu wybuchniesz? No trzeba znaleźć mnóstwo argumentów, dlaczego tak się... Bo dlaczego go oplułeś? Bo tak na mnie spojrzał, no nie? To dzieci już zazwyczaj stosują tę wydumaną argumentację. Dlaczego? Coś innego zupełnie, jakiś wzorzec skądinąd spowodował, albo po prostu jakiś nastrój, albo tak zwany strach przed oceną. Mhm. Jeżeli się nie postawię, że nie huknę, albo jeżeli mu nie przyłożę, to mnie będą traktować jako śmiecia, jako lale, z którego się będą nabijali, no nie? To są te wzorce, a tatuś i mamusia pilnowali, nie daj się, co jest tu, tamtego, jak ci to od razu trzeba wypalić w palnik, żeby wiedział, z kim ma do czynienia. No niestety, takimi wzorcami byliśmy nasączani, ale ten tak zwany efekt wojownika od zawsze funkcjonował w mężczyznach i jest taki kryzys teraz męskości, że zaraz. A z kim walczyć? No więc oglądają mecze, oglądają starcia bokserskie albo coś tam, no nie? I się wchodzą w to, tak jakby wchodząc w postaci mityczne takie. Mm. No, to jest, bardzo głęboko w nas siedzi ta agresja trenowana w nas od samego początku. A jeżeli ktoś tego nie ma, to jest bez jaj, no nie? Kurde, nie potrafi odpalić, a kogoś może to nie interesować, ale jest wtedy postponowany. Ciężka sprawa.
2: Myślę sobie też o tym, że jednak już to młode pokolenie trochę powoli zaczyna szukać jakichś takich innych wzorców. Chyba też się jakby już powoli zaczynają widzieć, że taka złość wewnętrzna niekoniecznie dobrze robi w życiu.
1: Jestem cały czas z młodzieżą w kontakcie, cały czas.
2: No właśnie, bo wracając do tych warsztatów, czy dalej pan na przykład prowadzi warsztaty?
1: Tak, rzadziej. A na przykład przedwczoraj miałem spotkanie z młodym człowiekiem z naszego serialu, którego poproszono mnie, żebym tak troszeczkę podstymulował aktorsko, żeby był bardziej w skali 1:1 z emocjami, bo on tam grał najpierw dziecko, teraz wszedł w wiek taki dojrzewający i od razu mu napisali trudne sceny, takie po prostu z Dostojewskiego, w związku z tym on na razie nie ma środków takich, albo się boi ich użyć, no bo nie wie, w związku z tym to już było spotkanie z młodymi ludźmi, teraz zaczęliśmy kolejne próby. Gram z młodymi ludźmi w teatrze. Niedawno francuski numerek wyszedł na rynek. To znaczy już go trochę gramy z młodymi ludźmi. No to te właśnie dziewczyny namówiły mnie na Instagrama. I cały czas mnie tam, świetnie ci idzie, kurczę, jakie ty masz te rolki i tak dalej. Także to, ja jestem z nimi w kontakcie i ja widzę, że ta młodzież bardzo szybko orientuje się, że to jest ściema. Gdzie jest ściema? Aha. Do tej pory łatwo było takimi socjotechniczkami, które w tej chwili, wiecie co, politycy, mówię do was, naprawdę obciach już używać tych takich prostackich sztuczek typu to nie ja, to oni i tak dalej, i tak dalej. Bo to już wszystko,
2: wszyscy to znamy.
1: Już czytają, to już po prostu śmieją się z was, ale wy żyjecie gdzieś w tym Sejmie poza w ogóle rzeczywistością i jecie za pół darmo w tym bufecie i po prostu diety i tak dalej. Weźcie, wy się wreszcie otrzepcie z tego takiego marazmu. I mówię to do wszystkich

0: ta część ludzi to nie są głupki jakieś, pisiory czy pełowcy, tylko po prostu ludzie, którzy się połapali, albo po prostu widzą, że tutaj nie ma szans. Tu się po prostu nie sklei nic, że to jest tylko gadanie, ciągłe to gadanie takie i takie upraszanie. Zagłosujcie na nas, bo my jesteśmy fajni. Nie działa to już od dawna. W związku z tym też ci młodzi ludzie niestety czasami uciekają niezbyt fajne formy takiego społecznego autyzmu, można by powiedzieć.
1: Moim i Państwa gościem jest dzisiaj aktor Waldemar Obłoza. Wracamy do naszej rozmowy za kilka chwil. Zostańcie Państwo z nami. Zapraszam.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Zdarza się panu sporo podróżować po Polsce, ze spektaklami chociażby.
2: No tak, mam ich dużo. W tej chwili wróciłem do teatru tak dosyć mocno, dlatego że wiecie, serial to jest serial. Tam się po prostu jest, a potem się już nie jest. Nigdy nie wiadomo. Pandemia nas nauczyła jednego, że nigdy nie wiesz tak naprawdę, bo z dnia na dzień rozwiązano z nami umowy, tak zwane kontrakty, z powodu działania siły wyższej. I taka jest natura rzeczy. No po prostu jeżeli tak, to tak, ale to dla mnie jest informacja. Aha. Czyli to nie jest tak, że to jest na full, to, że ja to już z tego będę żył i tak dalej, że to mi zapewni do końca moich dni życiodajną żyłę złota. Nie. Po pierwsze, muszę pilnować swojego rozwoju, to znaczy warsztatu aktorskiego, no bo to jest mój chleb.

0: W związku z tym nie dopilnuje tego, grając jedną postać, nawet bardzo z rozhuśtanymi wątkami. Muszę zagrać też w teatrze, muszę zagrać różnymi konwencjami, muszę zagrać farsą, muszę zagrać komedią, bo to jest różnica. Proszę sobie wyobrazić, ludzie to zazwyczaj mylą. Farsa i komedia to samo. Nie. To są inne środki, to są inne skróty, inne środki aktorskie i tak dalej. To są oczywiście subtelne rzeczy, ale farsa jest bardziej powierzchowna, można by powiedzieć, bardziej dla śmiechu. Aczkolwiek dobry pisarz fars to jest majster. To musi być jakiś majster. Komedia to już jest taki przechył w kierunku obyczajowości. Aha. Fajnie, dobrze, dobrze. Ja gram na przykład w farsie prezent urodzinowy, chociażby w Kapitolu, czy francuski numerek w Kopa Teatr. I z drugiej strony gram listę męskich życzeń Norma Fostera, takiego kanadyjskiego, który po prostu już wymaga innego rodzaju grania. Tam już bardziej się wchodzi w istotę postaci, bardziej psychologia postaci. Nie bez przesady, ale już więcej tam po prostu trzeba takich środków użyć aktorskich, żeby nie wylewamy od razu wszystkiego, no nie? Żeby było bardziej zaskakująco. To są niuanse, no nie obgadamy tego przy mikrofonie, musiałbym też pokazać parę rzeczy, jakby siłą rzeczy, kiedy opowiadam, maluję się na moich twarzy, czy w języku ciała, tutaj w radiu nie mamy tej szansy. Ja tylko mówię o tym, że gram w wielu różnych konwencjach, jeżdżę po Polsce, spotykam się z różną publicznością i powiem wam szczerze, to jest coś pięknego. Spotykać się z publicznością w Polsce, która czeka na nas. Przyjeżdżamy. No, zazwyczaj jesteśmy ludźmi, którzy w jakiś sposób są tam rozpoznawani i tak dalej, więc większość, powiedzmy, przychodzi, żeby zobaczyć kogoś z telewizji na żywo. Ale jednocześnie trzeba dać im produkt, który ich zadowoli, który ich przeniesie w inny świat. I oni na końcu aż wstaną samoistnie i biją brawo, bo oni nie spodziewali się aż takiego efektu, co to z nimi zrobiło, jak ich oderwało od tych wiadomości nasączonych perfidnią ludzi. Ja to mam wrażenie, jak oglądam jakiekolwiek programy newsowe, że ludzie są tylko podli i źli. Nie ma żadnych innych. A tak naprawdę tylko żyją po to, żeby dowalić drugiemu człowiekowi. To jest dysproporcja. Przychodzą sobie i nagle się odrywają od tego takiego, od tych podłości, od tej krwi.
1: Od tego niedobrego świata.
0: Od tego niedobrego świata. Mhm. I nagle patrzą, a oni siebie wzajemnie lubią. Jest ich mnóstwo na tej widowni, siedzi w rzędzie mnóstwo nieznających się wzajemnie ludzi, a są razem szczęśliwi. Mhm. Razem. I tutaj żadna AI nie wejdzie. Tu nam nic nie przeszkodzi. Ostatnio z kolegami doszliśmy do wniosku, że jesteśmy w uprzywilejowanej sytuacji. My, ludzie teatru, ponieważ dajemy produkt avista, dajemy taki produkt, projekt jakiegoś zachowania. Ja widzę, jak ludzie cieszą się, kiedy są zaproszeni do naszego świata, bo się aktorzy ugotują i nie mogą dalej grać. I oni wiedzą, że ci aktorzy ucieszą się, jeżeli ta sytuacja zostanie potraktowana jako kiks. To tak, jakby ktoś bramki nie strzelił, no nie? Pewniak sam na sam z bramkarzem i nagle wali nad poprzeczkę 3 metry.
1: Aż przykro jest mi powiedzieć, że powoli musimy kończyć, bo bardzo długo już rozmawiamy. Ale bardzo
0: ja jestem gaduła. No.
1: Ale to ja widzę, że w takim razie to zakładam, że to nie będzie nasze ostatnie spotkanie. Coś tak czuję. Dziękuję
0: Jeżeli
1: panu bardzo.
0: Są jeszcze jakieś dziedziny, które chciałaby pani omówić ze mną, to bardzo proszę.
1: Waldemar Obłoza był moim i państwa gościem. Walejsław, Radia Pogoda. Dziękuję
0: Miło
1: bardzo.
0: Miło mi było bardzo. Serdecznie was pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Reklama. Ale sztosy.
1: Ale co?
0: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: Została ostatnia reklama.
3: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
4: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo, jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

czeka ktoś długo w noc, wbija wzrok w kieliszka dno. Wierzy i nadzieje w róży z gwiazd,

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kocham.

zrobisz własny cień po drodze. Czasem tłuczesz coś na szczęście.

0: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Morel wrócił do domu. Cały wieczór spędził na oczekiwaniu. Czekał cały następny dzień, lecz nie odebrał żadnych wiadomości. Trzeciego dnia, około 10 rano, gdy już wychodził do pana Deschamps, notariusza, odebrał przez pocztę mały bilecik, który, jak się domyślił, był od Valentin, chociaż nigdy nie widział jej pisma. Zawierał treść następującą. Ani łzy, ani prośby, ani błagania nie pomogły. Wczoraj spędziłam 2 godziny w kościele Saint-Philippe du Roule i przez te 2 godziny modliłam się gorąco do Boga. Bóg jednak jest nieczuły, podobnie jak i ludzie. Podpisanie intercyzy ma nastąpić dziś o 9 wieczór. Jedno mam słowo, a moje serce się nigdy nie odmienia. Dałam ci to słowo i ofiarowałam serce. Dziś wieczór, kwadrans przed 9, będę przy bramie. Twoja żona, Valentin de Villefort. PS. Biedna moja babcia ma się coraz gorzej. Cierpienia jej wczoraj przeszły w maligne. Dziś maligna ta zbliża się już do szaleństwa. Będziesz mnie tak kochał, abym zapomniała, że opuściłam ciężko chorą, prawda? Zdaje mi się, że przed dziadkiem trzymają w tajemnicy, że intercyza ma być podpisana dziś w wieczór. Morel nie poprzestał na wiadomościach od Valentin. Poszedł do notariusza, który potwierdził, że podpisanie intercyzy wyznaczono na 9 wieczór. Następnie udał się do hrabiego de Monte Cristo i tam dowiedział się najwięcej. Franz bowiem sam doniósł hrabiemu o tym uroczystym wydarzeniu. Pani de Villefort także ze swej strony napisała do hrabiego, aby usprawiedliwić się, że go nie może zaprosić, albowiem śmierć pana de Saumerana oraz stan, w jakim znajduje się wdowa po nim, zebraniu temu nadają raczej atmosferę posępną, która mogłaby nie najlepiej wpłynąć na hrabiego, a prokuratorowa życzy mu tylko pomyślności i radości w życiu. W wilię tego dnia Franz został przedstawiony pani de Saumeran, która wstała z łóżka tylko na chwilę, aby go poznać i zaraz położyła się z powrotem. Łatwo pojmujemy, jak poruszony był Morel. Poruszenie to nie mogło ujść bystremu oku hrabiego, toteż hrabia okazywał młodemu człowiekowi więcej sympatii niż kiedykolwiek i to do tego stopnia, że Maksymilian omal mu wszystkiego nie wyjawił. Ale przypomniał sobie uroczystą obietnicę, jaką dał kiedyś w tej sprawie Valentin i pozostawił tajemnicę głęboko na dnie serca. W ciągu tego dnia przeczytał ze 20 razy list od Valentin. Pierwszy raz otrzymał od niej list i to w takich okolicznościach. Za każdą lekturą Maksymilian ponawiał sam przed sobą przysięgę, że uczyni Valentin szczęśliwą. Dziewczyna, która podejmuje się tak odważnego kroku, zdobywa przez to władzę bez granic, a ten, dla którego dokonała podobnego poświęcenia, powinien jej być oddany bezgranicznie. Powinna być dla kochanka przedmiotem niemal boskiej czci. To zarazem królowa i kobieta. Nie dość jednej duszy w człowieku, aby jej dziękować należycie i kochać. Z wielkim wzruszeniem myślał Morel o chwili, gdy Valentin przyjdzie do niego i powie: jestem twoja, Maksymilianie. Przygotował już całą ucieczkę. 2 drabinki ukryte były w lucernie. Czekał już także gotowy kabriolet, którym Maksymilian miał sam powozić. Nie chciał brać ze sobą ani sług, ani światła. Planował zapalić latarnię później, na zakręcie najbliższej ulicy, aby przez przesadną ostrożność nie wpaść w ręce policji. Od czasu do czasu przejmował go nerwowy dreszcz. Wyobrażał już sobie tę chwilę, gdy będzie pomagał Valentin schodzić z muru. Poczuje ją w swoich ramionach, drżącą i ufną, ją, której dotąd mógł tylko czasem uścisnąć dłoń lub ucałować końce paluszków. Gdy nadeszło popołudnie i coraz bardziej zbliżała się wyznaczona chwila, poczuł potrzebę samotności. Krew mu wrzała w żyłach, raziły go najprostsze pytania, głos nawet przyjaciela, zamknął się u siebie z zamiarem poczytania czegoś, ale nic nie rozumiał. Jego wzrok tylko przebiegał po kartkach. Rzucił więc książkę i narysował po raz kolejny mur, plan ogrodu i 2 drabinki. Zbliżyła się wreszcie upragniona chwila. Żaden zakochany człowiek nie daje spokoju swoim zegarom. Morel dręczył swoje zegary do tego stopnia, że o 6:00 zaczęły wskazywać w 8:30. Uznał wówczas, że można wyruszyć, choć intercyza miała być podpisana o 9:00. Valentin najprawdopodobniej nie będzie czekać do ostatniej chwili, bo i po co? Wyjechał zatem z ulicy Meslay o 8:30 według swojego zegarka, ale gdy przybył do celu, na zegarze kościoła Saint-Philippe de Roule wybiła 8:00. Powóz i konia ukrył za zrujnowaną chatką, gdzie zwykł sam często przesiadywać. Zapadł zmierzch. Gałęzie w ogrodzie zbijały się w gęste plamy nieprzeniknionej czerni. Wtedy Morel wyszedł z kryjówki i z bijącym sercem zerknął przez szparę między deskami, za nim nie było jeszcze nikogo. Zegar wybił w 8:50. Pół godziny zeszło na czekaniu. Morel przechadzał się tam i z powrotem i tylko coraz częściej zaglądał przez szparę. Ogród mroczniał, ale na próżno jego oko wypatrywało w ciemności białej sukni, na próżno nasłuchiwał, czy w ciszy nie zaskrzypią kroki. Cały dom, widoczny spoza gałęzi, był ciemny. Nic w jego wyglądzie nie świadczyło, że miał się tu odbyć tak ważny akt jak podpisanie intercyzy. Spojrzał na zegarek. Było 8:45. Lecz w tej samej chwili zegar wieżowy sprostował błąd zegarka, wybijając w 9:50. A więc czekał już na Valentin 3 kwadranse dłużej niż się umówili. Była to straszliwa chwila dla młodzieńca. Każda sekunda biła mu w serce ołowianym młotem. Najmniejszy szelest liści, najdrobniejszy powiew wiatru zwodziły go co chwilę. Na czole perlił mu się pot. Wreszcie z drżeniem postawił drabinę i aby nie tracić czasu, postawił jedną nogę na szczeblu. I gdy tak na zmianę ogarniała go to obawa, to nadzieja, serce to ściskało mu się boleśnie, to biło szybko, na kościelnym zegarze wybiła 10:00. A to niemożliwe, wyszeptał z trwogą Maksymilian. Podpisywanie umowy nie może tyle trwać, chyba że zaszło coś nadzwyczajnego. Rozważyłem wszystkie szanse, obliczyłem czas potrzebny do tych formalności, na pewno coś się stało. I znowu przechadzał się niespokojnie przed kratą albo opierał rozpalone czoło o zimne pręty. Czyżby Valentin zemdlała po podpisaniu aktu, albo też uniemożliwiono jej ucieczkę? Młodzieniec nie mógł uwolnić się od tych dwóch rozpaczliwych myśli. Wreszcie przyszło mu do głowy, że może Valentin zabrakło sił i zemdlała gdzieś w alejce. O, jeśli tak jest, zawołał wspinając się błyskawicznie po drabinie, utraciłbym ją przez moją własną nieostrożność. Zły duch, który mu tę myśl podszepnął, już go nie odstąpił i ciągle brzęczał mu nad uchem z uporem, który sprawia, że nasze przypuszczenia pod wpływem ciągłego ich roztrząsania zamieniają się w pewność. Próbował coś wypatrzeć w coraz głębszych ciemnościach i wydało mu się, że dostrzega w mrocznej alejce jakąś leżącą postać. Odważył się nawet zawołać i wydało mu się, że wiatr przyniósł mu w odpowiedzi niewyraźny jęk. Wybiło w 10:50. Niepodobna już było dłużej czekać. Można było przypuścić wszystko. Maksymilianowi krew pulsowała w skroniach. Ćmiło mu się przed oczyma. Usiadł na murze i zeskoczył z drugiej strony. Był u Wilfortów. Wdarł się do nich jak rabuś. Pomyślał o skutkach, jakie mógłby pociągnąć za sobą podobny czyn, ale nie zrobił tego po to, by się teraz cofnąć. W jednej chwili znalazł się na skraju kępy drzew. Z tego miejsca widać już było dom. Potwierdziły się jego przypuszczenia, jakie powziął wcześniej, gdy usiłował wypatrzeć coś między gałęziami. W oknach nie jarzyło się światło, jak to bywa zwykle w dzień uroczystości rodzinnej. Widział jedynie szare gmaszysko, rozmywające się jeszcze bardziej w cieniu rzuconym przez wielką chmurę, co nasunęła się na księżyc. Dostrzec można było tylko światełko przesuwające się za 3 oknami na 1. piętrze. Owe 3 okna należały do apartamentu pani de Saint-Méran. I jeszcze jedno światło błyszczało nieruchomo za pąsowymi zasłonami. Takie zasłony były w pokoju pani de Villefort. Morel domyślił się tego wszystkiego od razu. Tyle razy, aby towarzyszyć Valentin myślą o każdej porze, tyle razy prosił dziewczynę, aby narysowała mu plan tego domu, że choć go nigdy nie widział, znał jego rozkład. Ta ciemność i cisza przeraziły młodzieńca bardziej niż bezskuteczne czekanie na Valentin.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Oszołomiony, półprzytomny z bólu, Maksymilian był gotów odważyć się na wszystko, aby ujrzeć Valentin i przekonać się, co za nieszczęście się stało, bo przeczuwał, że coś musiało się stać. Wyszedł z krzewów i już chciał przebiec, tak prędko jak się tylko da, odkryty parter kwiatowy, gdy wtem z wiatrem doleciał go daleki dźwięk głosu. Cofnął się i ukrył na powrót w listowiu, stojąc nieruchomo pod tarczą ciemności. Postanowił, co uczyni. Jeśli to będzie Valentin, zatrzyma ją jednym słowem. Jeśli Valentin nadejdzie z kimś jeszcze, to przynajmniej ją zobaczy i przekona się, że nic jej się nie przydarzyło. Jeśli to będzie ktoś zupełnie obcy, podchwyci kilka słów z rozmowy i może zrozumie, o co chodzi w tej całej tajemnicy. Księżyc właśnie wyjrzał zza chmury i Morel ujrzał, jak w drzwiach na werandzie stoi Wilford i jakiś czarno odziany mężczyzna. Zeszli ze schodów i ruszyli w stronę drzew. Gdy postąpili zaledwie kilka kroków, Morel poznał w drugim mężczyźnie doktora Davriniego. Gdy tak podchodzili bliżej, cofał się machinalnie, aż dotknął plecami pnia sykomoru, który rósł w środku zagajnika. Musiał więc się zatrzymać. Wkrótce skrzypienie piasku pod stopami ucichło. — Ach, drogi doktorze — mówił prokurator królewski — niebo rzuciło jakąś klątwę na nasz dom, co za okropna śmierć, jak grom. Niech mnie pan nie pociesza, rana jest zbyt świeża i zbyt głęboka. Umarła. Umarła. Zimny pot wystąpił Maksymilianowi na czoło. Któż mógł umrzeć w tym domu, który Wilford nazwał przeklętym? Drogi panie prokuratorze, odpowiedział lekarz tonem, który zwiększył trwogę młodzieńca. Nie po to tu pana przyprowadziłem, aby pocieszać, wręcz przeciwnie. Co to ma znaczyć? Zapytał przerażony prokurator. To znaczy, że za tym nieszczęściem, które cię dotknęło dzisiaj, kryje się inne, być może dużo poważniejsze. Wielki Boże, szepnął Wilford, składając ręce. Co mi pan jeszcze powie? Drogi przyjacielu, czy jesteśmy tu na pewno sami? O tak, ale po co te środki ostrożności? Bo muszę panu wyznać straszną tajemnicę, rzekł lekarz. Usiądźmy. Wilford osunął się na ławkę. Lekarz stanął przed nim i położył mu rękę na ramieniu. Morel, zlodowaciały z trwogi, jedną rękę trzymał na czole, drugą przyciskał do serca, chcąc stłumić jego bicie. Umarła. Umarła, powtarzał w myśli. I czuł się tak, jakby sam umierał. Niech pan mówi, doktorze, słucham, odezwał się Wilford. Uderzaj, jestem gotowy na wszystko. Pani de Saumeran miała swoje lata, ale cieszyła się znakomitym zdrowiem. Morel po raz pierwszy od 10 minut odetchnął. Zabiła ją zgryzota, rzekł Wilford. Tak, mój doktorze, zgryzota. Od lat 40 nie rozstawała się z mężem. To nie zgryzota, drogi panie. Zgryzota może zabić, chociaż to bardzo rzadkie przypadki, ale nigdy nie zabija w jeden dzień, w jedną godzinę ani w 10 minut. Wilford nie odpowiedział. Podniósł tylko głowę dotąd spuszczoną i przerażony spojrzał na lekarza. Był pan przy agonii, prawda? Zapytał pan Davrini. No tak, sam mi pan nakazałeś szeptem, abym został. Zauważył pan symptomy choroby, która dotknęła panią de Saumeran? Tak, miała 3 coraz silniejsze ataki w kilkuminutowych odstępach, ale drugi odstęp przed 3. atakiem był krótszy niż pierwszy. Kiedy pan przyszedł, pani de Saumeran od 5 minut już ciężko dyszała. Dostała wtedy ataku, który wziąłem za zwykły atak nerwowy. Przeraziłem się. Naprawdę, dopiero gdy rzuciła się na łóżku, wyprężona i z zesztywniałą szyją. Wtedy wyczytałem z twojej twarzy, że dzieje się coś poważniejszego niż myślałem. Kryzys minął i chciałem zrozumieć coś z twojego spojrzenia, ale ty unikałeś mojego wzroku. Mierzyłeś jej pan puls, liczyłeś uderzenia. Nie obracałeś się wcale w moją stronę, aż nadszedł drugi atak. Ten drugi atak był straszniejszy od pierwszego. Znowu konwulsje, usta zacisnęły się i przybrały fioletową barwę. Przy 3. ataku skonała. Podczas pierwszego ataku stwierdziłem, że to pewnie tężec, a pan się do tego przychylił. Tak, bo wokół byli ludzie, odparł lekarz, ale teraz jesteśmy sami. Co mi pan chcesz powiedzieć na Boga? Że symptomy tężca i zatrucia czynnikami roślinnymi są takie same. Pan de Villefort poderwał się, przez chwilę stał nieruchomo, nic nie mówiąc, aż wreszcie opadł z powrotem na ławkę. Na litość boską, doktorze, zastanowił się pan nad tym, co mówi? Morel nie był pewien, czy aby nie śni. Proszę posłuchać, rzekł lekarz. Wiem dobrze, jak ważne jest moje oświadczenie i kim jest człowiek, któremu je czynię. Mówisz pan do prawnika czy do przyjaciela? Do przyjaciela, tylko do przyjaciela. Tężec i zatrucie substancją roślinną mają tak podobne symptomy, że gdybym miał podpisać się pod tym, co tu panu mówię, zawahałbym się. A więc powtarzam, że to nie do prawnika się zwracam, ale do przyjaciela. I temu przyjacielowi mówię, przez 3 kwadranse obserwowałem agonię pani de Saint-Méran, jej konwulsje, chwile śmierci. No cóż, mogę powiedzieć nie tylko, że markiza została otruta, ale też jaka trucizna ją zabiła. O proszę pana, wszystko się zgadza. Senność przerywana nerwowymi napadami, nadpobudliwość mózgu, bezsiła ośrodków nerwowych. Panią de Saint-Méran pokonała ogromna dawka brucyny albo strychniny, którą ktoś zaaplikował jej naturalnie przypadkiem, a może przez pomyłkę. Villefort porwał lekarza za rękę. Ależ to niemożliwe, to chyba sen, mój Boże, jakiś zły sen. To okropne słyszeć coś podobnego od takiego człowieka jak pan, ale na litość błagam, doktorze, powiedz mi, że możesz być w błędzie. Oczywiście mogę się mylić, ale raczej się nie mylę. Doktorze, proszę się nade mną ulitować. Od kilku dni zdarzyło mi się tyle nieprawdopodobnych rzeczy, że tracę rozum. Czy ktokolwiek inny badał panią de Saint-Méran? Nie. Czy posyłano do apteki jakąkolwiek receptę, której bym nie podpisał? Nie. Czy ktoś mógłby odnieść korzyść z jej śmierci? Ależ nie, mój Boże! Nie, jedyną osobą, która po niej dziedziczy, jest Valentino. Gdyby przyszła mi do głowy taka myśl, sam bym się pchnął sztyletem, aby ukarać serce, że śmiało dopuścić na chwilę tę myśl. Drogi przyjacielu, zawołał z kolei pan d'Avrigny. Niech mnie Bóg uchowa, bym miał tu kogokolwiek oskarżać. Mówię tylko o przypadku, o pomyłce. Ale przypadek czy pomyłka, nieważne. Tą sprawą dręczy mnie cicho sumienie i każe mi panu o tym powiedzieć głośno. Proszę powypytywać o różne rzeczy. Ale u kogo? Jak? O czym? No, czy na przykład Barois, stary sługa, nie omylił się czasem i nie przyniósł pani de Saint-Méran czegoś, co było przygotowane dla jego pana? Dla mojego ojca? Tak. Jakimże sposobem lek ojca mógłby otruć panią de Saint-Méran? Nic prostszego. Trzeba panu wiedzieć, że w niektórych chorobach trucizny są lekarstwami i właśnie do tych chorób należy paraliż. Wypróbowawszy wszystkie środki, aby przywrócić władzę nad ciałem i mowę panu Noirtierowi, postanowiłem 3 miesiące temu uciec się do ostatniego środka. Od 3 miesięcy daję mu brucynę. Ostatnim razem zapisałem mu dawkę 6 centygramów. Tych 6 centygramów, które nie działają na sparaliżowane członki pana Noirtiera, zresztą przyzwyczaił się już do takich dawek, bo poprzednie dawki były stopniowo zwiększane, więc tych 6 centygramów wystarczą, aby zabić kogokolwiek innego. Drogi doktorze, pomiędzy pokojami ojca i pani de Saint-Méran nie ma żadnych drzwi, a Barła nie bywa nigdy u mojej teściowej. A zresztą, powiem to panu doktorze, uważam cię za człowieka najzdolniejszego i najuczciwszego pod słońcem, ale no cóż, tutaj wolałbym oprzeć się na zasadzie errare humanum est. Niech pan posłucha, Villefort. Czy ufa pan któremuś z moich kolegów tyle co mnie? Skąd to pytanie, do czego pan zmierza? Wezwij go, powiem mu, co widziałem, co zauważyłem i dokonamy sekcji. I znajdziecie ślady trucizny? Nie, nie truciznę, tego nie mówię, ale stwierdzimy, że układ nerwowy został podrażniony, że pacjentka cierpiała na dusznicę bolesną i powiemy panu, drogi prokuratorze, jeśli się to stało przypadkiem, czuwaj dobrze nad służącymi. Jeżeli przez nienawiść, strzeż się wrogów.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Wilford, mocno przygnębiony, zawołał: O Boże, co mi pan proponujesz, Davrini? Z chwilą, gdy dopuścimy do sekretu więcej osób, śledztwo stanie się nieuniknione, a sam rozumiesz, śledztwo w moim domu to niemożliwe. Jeżeli jednak, ciągnął, starając się opanować i spoglądając z niepokojem na lekarza, jeżeli jednak koniecznie pan tego chcesz, jeżeli bezwzględnie sobie tego życzysz, zastosuję się do pana żądania, być może rzeczywiście należy nadać sprawie oficjalny bieg. Tego wymaga mój urząd, ale myśl o tym już teraz napawa mnie smutkiem. Narazić moją rodzinę na taki skandal po takim nieszczęściu? Żona i córka tego nie przeżyją. A co do mnie, to jak pan wiesz, nie można osiągnąć takiej pozycji jak moja i sprawować funkcji prokuratora przez 25 lat, nie narobiwszy sobie wrogów. Mam ich wielu i jeżeli sprawa nabierze rozgłosu, zatriumfują. Ja zaś okryję się hańbą. Drogi panie, odpowiedział wstrząśnięty lekarz, moim pierwszym obowiązkiem jest służba ludzkości. Mógłbym ocalić panią de Saint-Méran, gdyby wiedza na to pozwoliła. Ale markiza nie żyje i nic już nie poradzę. Mogę natomiast zrobić coś dla żyjących. Pogrzebmy więc tę straszną tajemnicę na dnie naszych serc. Gdyby ktokolwiek ją odkrył, zgadzam się, by złożono to na moją ignorancję. Ale nie zaprzestawaj pan energicznych poszukiwań, bo kto wie, czy na tym się skończy. Dziękuję, doktorze, zawołał Wilford z niewysłowioną radością. Nigdy nie miałem lepszego przyjaciela. Jakby w obawie, by Davrini nie zmienił zdania, wstał i pociągnął go w stronę domu. Morel tymczasem wystawił głowę z krzaków, jakby potrzebował świeżego powietrza. Światło księżyca padało na jego twarz, bladą jak u widma. Bóg na pewno czuwa nade mną, choć w sposób straszliwy, rzekł. Lecz czy Valentin zdoła znieść tyle nieszczęść? To mówiąc, spoglądał to na okno z czerwonymi zasłonami, to na trzy inne, zasłonięte firankami białymi. W tym pierwszym światło prawie już zgasło. To pani de Villefort zgasiła lampę i szyby podświetlał jedynie blask lampki nocnej. Ale zobaczył, że ktoś otwiera jedno z trzech białych okien. Na kominku stała zapalona świeca. Jej blade światło przesączyło się na zewnątrz. Jakiś cień oparł się na chwilę o balustradę balkonu. Morel zadrżał. Wydało mu się, że słyszy szloch. Trudno się dziwić, że ten człowiek o duszy odważnej i silnej, nagle pod wpływem miłości i lęku, tych dwóch największych namiętności ludzkich, uległ przywidzeniom. Choć niepodobna, by dziewczyna mogła go dostrzec w tym ukryciu, wydało mu się, że cień na balkonie go przyzywa. Mówił mu to jego zmącony umysł, serce zaś powtarzało za umysłem. Tak podwójnie w błąd wprowadzony, uwierzył, że jest to prawda. I w jednym z owych niepojętych porywów młodości wyskoczył z kryjówki i dwoma susami, ryzykując, że zostanie zauważony, że przerazi dziewczynę, że jej mimowolny krzyk postawi cały dom na nogi, pokonał całą przestrzeń, jasną i spokojną, niczym tafla jeziora w blasku księżyca, dopadł do rzędu donic z drzewkami pomarańczowymi, dalej do schodów, wbiegł na nie szybko i pchnął drzwi, które bez oporu przed nim ustąpiły. Morel oszalał. Na szczęście nie spotkał nikogo. Znajomość wewnętrznego układu domu, którą zyskał dzięki rozmowom z Valentin, bardzo mu się teraz przydała. Bez problemu dotarł do szczytu schodów i tu szloch, który tak dobrze w jego głowie utkwił, wskazał mu dalszą drogę. Odwrócił się. Przez lekko uchylone drzwi padał w jego kierunku wąski snop światła. Słychać też było czyjś szloch. Pchnął drzwi i wszedł. W głębi alkowy, pod białą tkaniną przykrywającą głowę i obrysowującą kontur ciała, leżała zmarła. Dla Morela widok ten był jeszcze bardziej przerażający, od kiedy w tak przypadkowy sposób poznał tajemnicę jej śmierci. Przy łóżku klęczała Valentin, wtuliwszy głowę w poduszki obszernej berżery, drżąca i wstrząsana szlochem splotła nad głową zesztywniałe dłonie. Oddaliwszy się

0: do okna, w którym dostrzegł ją Morel, modliła się teraz głośno, a modlitwa jej mogłaby wzruszyć nawet najtwardsze serce. Słowa padały szybko, niespójne i niezrozumiałe, ból bowiem ścisnął jej gardło. Wpadający przez szpary w okiennicach blask księżyca osłabiał światło świecy i nasycał ponurymi barwami ten obraz rozpaczy. Morel nie był w stanie znieść tego widoku. Nie odznaczał się szczególną pobożnością, niełatwo było wywrzeć na nim wrażenie, lecz cierpienie dziewczyny, jej płacz, jej załamane ręce nie mogły pozostawić go obojętnym. Westchnął, wyszeptał jej imię, a ona podniosła zalaną łzami twarzyczkę i zwróciła ją ku niemu. Widząc go, nie okazała bynajmniej zdziwienia. Serce, przepełnione najwyższą rozpaczą, nie zna uczuć pośrednich. Morel wyciągnął rękę do ukochanej. Walentin, za całe usprawiedliwienie, że nie przyszła do ogrodu, wskazała babkę leżącą pod śmiertelnym całunem i ponownie się rozpłakała. Żadne nie śmiało przemówić w tym pokoju. Oboje lękali się przerwać milczenie, które zdawała się nakazywać śmierć, stojąca w rogu z palcem na ustach. Na koniec Walentin pierwsza odważyła się przemówić. — Kochany? — rzekła. — Jak się tu znalazłeś? — Walentin — rzekł Morel drżącym głosem, składając ręce. — Czekałem tam od 8:30, nie przyszłaś. Zaczął mnie dręczyć niepokój, przeskoczyłem mur, dostałem się do ogrodu i podsłuchałem, jak ktoś rozmawiał o tym okropnym wypadku. — Kto to był? — spytała Walentin. Morel zadrżał, bo przypomniał sobie całą rozmowę między lekarzem i panem de Villefortem i wydało mu się, że przez biały całun widzi pokurczone członki, zesztywniałą szyję i zsiniałe usta. Służący, odparł, ich rozmowa poinformowała mnie o wszystkim. Ale przyjść aż tutaj, to znaczy nas zgubić, ukochany, rzekła Walentin, nie okazując ani lęku, ani gniewu. Przebacz mi, odparł Morel podobnym tonem. Zaraz sobie pójdę. O nie, mógłby się ktoś na ciebie natknąć, zostań. A jeśli ktoś tu przyjdzie? Dziewczyna potrząsnęła głową. Nikt nie przyjdzie, rzekła. Nie martw się, ona nas chroni. I wskazała ciało spowite w całun. Ale co z panem Depinajem? Powiedz, błagam. Pan Franz przyjechał, aby podpisać intercyzę właśnie w chwili, gdy babunia wydała ostatnie tchnienie. Niestety, rzekł Morel z uczuciem egoistycznej radości. Myślał bowiem, że ta śmierć na długo opóźni małżeństwo Walentin. Ale boli mnie jeszcze bardziej, ciągnęła dziewczyna, jak gdyby Morel miał być natychmiast ukarany za tę myśl, że biedna kochana babcia umierając nakazała, aby mój ślub odbył się jak najszybciej. Mój Boże, ona też działała przeciwko mnie, myśląc, że mi pomaga. Posłuchaj, rzekł Morel. Umilkli. Słychać było, jak otwierają się drzwi. Parkiet na korytarzu, a potem schody zatrzeszczały pod czyimiś krokami. To ojciec wychodzi z gabinetu, rzekła Walentin. I odprowadza lekarza, dodał Morel. Skąd wiesz, że lekarza? Zapytała zdziwiona. Tak tylko się domyślam. Walentin spojrzała na ukochanego. Usłyszeli, jak zamykają się drzwi od ulicy. Pan de Villefort zamknął jeszcze na klucz drzwi prowadzące do ogrodu i wrócił na górę. Zatrzymał się na chwilę na korytarzu, jakby się wahał, czy ma pójść do siebie, czy do pokoju pani de Saint-Méran. Morel rzucił się za kotarę. Walentin nawet nie drgnęła. Rzekłbyś, że to ogromne cierpienie postawiło ją ponad zwykłe obawy. Pan de Villefort wszedł do swego pokoju. A teraz, odezwała się Walentin, nie możesz wyjść ani przez drzwi ogrodowe, ani przez drzwi od ulicy. Morel popatrzył na nią ze zdziwieniem. Teraz, dodała, mamy tylko jedną, dozwoloną i pewną drogę przez apartament dziadka. Podniosła się. Chodź, rzekła, do dziadka. Jak to, mam iść do pana Noirtiera? Naprawdę tak myślisz? Myślę o tym od dawna. To mój jedyny przyjaciel na ziemi i oboje potrzebujemy jego przychylności. Chodź. Zastanów się, Walentin, poprosił Morel, wahając się, czy zrobić to, do czego nakłaniała go dziewczyna. Zastanów się, bo łuski spadły mi już z oczu. To było szaleństwo, że tu przyszedłem. A ty, czy aby na pewno jesteś w stanie myśleć trzeźwo, najdroższa? Tak, I jedno mnie tylko wstrzymuje, że muszę zostawić babkę samą, a powinnam przy niej czuwać.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki co to nie pije,

okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tak.

0: to promocja.
1: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Gdy już mnie znuży śródmieścia gwar.
0: Autopromocja.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

no, ty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła, mnie to nie on.

tamtą kartkę z wczorajszej nocy. Trzeba zmiąć i położyć w koszu i od nowa na nowej kartce pisać nowy, niemiłosny list dla losu.

zdarzy. Chyba już można się położyć, marzeń na jutro trzeba namarzyć. Albo donos napisać na życie, bo należy mu się swoją drogą, i podpisać zgryźliwie życzliwy. Tylko gdzie to wysłać? Do kogo? Chyba już można iść spać, dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć, marzeń na jutro trzeba namarzyć. Takie łóżko, a taka dobra rzecz, to był świetny pomysł z tym łóżkiem. Gdy ktoś chce sobie życie poprawić, to wystarczy poprawić poduszkę. Chyba już można iść spać, dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć,

słowa, dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa, dwa krakusy,

0: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda, Marzena Trybała.
1: Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co

dusza, nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks, i duszę i seks.

niech wypnę odrobineczkę biodro, już rzężą żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się ma mu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zbliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen. Lecz gdy ofiarę mu

zmusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks.

0: dajesz.
1: I wystarczy jedna chwila.
0: Chwile dwie.
1: Larwa zmienia się w motyla.
0: Larwy dwie.
1: Mrówki w trawie się kochają, świerszcze wdzięcznie przygrywają, przyszła wieczór.